0: RMFFM. Mamy harmonogram bardzo jasny. To znaczy, rząd planuje zmiany na czas, kiedy już nie będzie rządzić. Tak mówił na naszej antenie Adrian Zandberg. W ten sposób poseł i współprzewodniczący partii Razem o odsunięciu limitów zarobków dla lekarzy o rok. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
1: Jak na razie nie, to moim zdaniem ten rząd robi w ostatnich miesiącach wszystko, żeby przestać rządzić.
2: No dobrze, ale dlaczego taka decyzja? Bo ta sekwencja rzeczywiście jest kuriozalna. Co rząd uznał, że można spokojnie, że ludzie już zapomnieli, że mamy nową aferę w związku z tym, o służbie zdrowia już wszyscy zapomnieli? A może przestraszył się lekarze?
1: Myślę, że to jest rząd, który po prostu nie potrafi postawić się żadnemu wpływowemu środowisku, żadnemu silnemu środowisku i w związku z tym nie wprowadza zmian. Bo to, co moim zdaniem jest największym rozczarowaniem, to to, że przez te 3 lata, które minęły, no i chyba już przez całe 4 lata, czy pan jest w stanie wymienić jedną ważną, dużą zmianę, którą ten rząd wprowadził? Taką dużą, systemową, zasadniczo zmieniającą jakość życia milionów ludzi w Polsce.
2: A pan jest w stanie?
1: No ja właśnie nie. I to jest jeden z powodów, dla których jak patrzę na bilans tego rządu, to podsumowuję go słowem rozczarowanie. Bo wie pan, jak po latach rządzenia w ochronie zdrowia kolejki rosną, a nie skracają się, jak patologie zamiast być ograniczane kwitną, no to to jest klęska.
2: No, ale to dajmy...
1: I uważam, że to, co się wydarzyło ze zdrowiem pod rządami tej ekipy, to jest klęska.
2: No dobrze, tylko, że
1: sprzeczna ze zobowiązaniami przed wyborami.
2: Tylko, że wciąż Koalicja Obywatelska jest pierwsza. Okej, nie może samodzielnie rządzić. Nie może samodzielnie rządzić.
1: No bo zjadła przystawki. Po prostu będzie to takie zwycięstwo, że Donald Tusk wchłonie pewnie to, co tam w tym rządzie jeszcze przy nim wytrwało. No i potem będzie się zastanawiać, jak to jest, że tak jak PiS kiedyś niby ma dobry wynik, ale nie ma z kim rządzić.
2: Ale będzie w Polsce jak w Saksonii-Anhalt? Będzie rządzić skrajna prawica?
1: Do co się wydarzy
2: z mniej skrajną prawicą?
1: Co się wydarzy za rok? Zobaczymy za rok, ale droga do tego, żeby otworzyć takim środowiskom drogę do władzy, wiedzie właśnie przez to, co ten rząd wyprawia, to znaczy przez zawodzenie ludzi. Bo wiesz, na czym polega problem? Znaczy na tym, że część z tych ludzi po prostu powie, że jak tak, to oni machną ręką i nie chcą już iść na wybory. I wie pan, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii takich jak ochrona zdrowia, jak koszty życia, jak kolejki, ale to czasem są sprawy, które by złotówki nie kosztowały. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Donald Tusk uznał, że obdzielanie apanażami i stołkami w spółkach Skarbu Państwa i agencjach kolesi pana Kierwińskiego jest wartością najwyższą i że dokładnie,
2: no
1: tak samo jak, i dokładnie tak samo jak pisowcy zachowują się, jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem publicznym. Nie potrafię zrozumieć, bo to jest po prostu zawstydzające. Nie kosztowałoby to ani złotówki, ale niestety.
2: Dobrze, ale panie
1: jak pan widzi i.
2: Nic się nie zmienia, ale ja wrócę jeszcze na chwilę do służby zdrowia, do opieki zdrowotnej, bo lekarze nie lubią, jak się mówi, służba zdrowia. No i pytanie, zaszkodzi to rządowi, czy nikomu to nie zaszkodzi? Bo wygląda na to, że już wszyscy zapomnieli o aferze w Szpitalu Południowym, zapomnieli o lekarzach, zapomnieli o obietnicach, bo mamy zonda krypto i pan premier oskarżył. Też pytanie, czy rzeczywiście poprawnie na podstawie zeznań, no właśnie nawet nie wiemy kogo, świadka koronnego czy oskarżonego pana Krala, oskarżył Zbigniewa Ziobrę.
1: Pan, to jest dosyć oczywiste, że środowiska kryptowalutowych podejrzanych biznesmenów miały bardzo blisko do polskiej prawicy. I to wie to każdy, kto widział, w jak kordialnych stosunkach przedstawiciele tej branży byli z politykami prawicy.
2: Ja się zadaję pytanie, czy pan Zbigniew Kral, który uczestniczył, oszukiwał Polaków, jest świadkiem, czy jest oskarżonym? Bo słyszę dwugłos ze środowisk bliskich rządowi. Minister Sprawiedliwości mówi, nie jest świadkiem, ale zeznaje jak świadek.
1: Nie wiem, panie redaktorze, dla mnie to są, szczerze mówiąc, w tej sprawie prawnicze technikalia, bo klucz jest taki, czy mieliśmy w Polsce realny wpływ środowisk przestępczych na tworzenie prawa. I to jest moim zdaniem duża rzecz, realnie duża rzecz, to znaczy to, że my w Polsce nie kontrolujemy tego, jak w praktyce wygląda lobbying. Mamy jakieś ustawodawstwo, które lobbying reguluje, którego nikt tak naprawdę nie przestrzega i które jest kompletnie bezzębne. I mamy sytuację, w której różni podejrzani biznesmeni po prostu przynoszą ustawy i poprawki posłom i wpływają bezpośrednio na tworzenie prawa. Alkohol, papierosy, apteki. Widzieliśmy to już już kilka razy, tak? I teraz kolejna sprawa to krypto.
2: Nie mamy żadnej ustawy. Nic się nie wydarzyło.
1: I raz jeszcze. Razem jest partią opozycji racjonalnej. My uważamy, że należy uregulować tę branżę, dlatego głosowaliśmy za tym, żeby przyjąć te rozwiązania.
2: A za projektem prezydenckim zagłosujecie? Pojawił się nowy projekt prezydencki.
1: A pojawił się już w wersji fizycznej?
2: No fizycznie, ale już został zapowiedziany. Będzie.
1: Wie pan, ja patrzę na tą przepychankę z lekkim zażenowaniem między rządem a prezydentem, bo wie pan, jakie są różnice między tymi ustawami? W ustawie rządowej jest opłata 0,4%, w ustawie prezydenta jest opłata 0,1%. W ustawie rządowej jest trochę inna procedura niż w ustawie prezydenckiej, jeżeli chodzi o blokowanie strony. No więc właśnie chodzi mi o to, że jedyne, co się okazuje istotne, to kto kogo. I uważam, że tak jak prezydenckie weta naprawdę były bezsensowne, to w tym momencie prezydent, jak rozumiem, już zorientował się, że się zagalopował z tymi wetami i próbuje z tego jakoś wyjść z twarzą. I teraz będziemy się tygodniami zajmować tym, czy prezydent wyjdzie z twarzą, czy nie wyjdzie z twarzą z tej historii. To może tymczasem mijają kolejne miesiące i nie ma przepisów.
2: To może trzeba przegłosować po prostu te przepisy i tyle.
1: No ja dlatego głosowałem za przyjęciem ustawy i głosowałem za odrzuceniem tego bezsensownego weta. I moje podejście jest bardzo proste. Przyjmijmy jakieś przepisy, bo to, że tych przepisów w ogóle nie ma implementujących unijne prawo, jest po prostu...
2: To na koniec jeszcze pytanie.
1: Antypaństwowe.
2: Na pytanie o ten słynny spór, kolejny mamy taki bardzo gorący między innymi Barbarą Nowacką a Mateuszem Morawieckim o to mięso w szkole. Boi się pan, że pana dzieci w szkole albo w przedszkolu będą jadły dietę, ona się nazywa planetarną?
1: Nie, z zadziwieniem patrzę na to, co Mateusz Morawiecki w ostatnich tygodniach robi, bo naprawdę to teraz, jak rozumiem, postanowił się pościgać na filmiki na Facebooku z Braunem. Jest to moim zdaniem i dziwne, i bezsensowne, bo jeżeli Mateusz Morawiecki myśli, że pokochają go wyborcy Grzegorza Brauna, to mam dla niego złą informację. Oni uważają go za odpowiedzialnego, jak to określają,
2: panie pośle,
1: plandemię.
2: Czy rzeczywiście musi ministerstwo decydować o tym, jakie posiłki będą spożywać dzieci w szkołach? Znaczy, bo tak naprawdę mogliby o tym decydować rodzice, szkoła. Nie musimy wszystkiego regulować odgórnie. Czy to będą 2 razy w tygodniu będzie mięso, czy będzie 3 razy, czy będzie 4 razy.
1: Ja uważam, że kilka rzeczy jednak jest istotnych. Nasze standardy, jeżeli chodzi o to, że były witaminy, że to jedzenie
2: zgoda,
1: było zdrowe.
2: Ale czy mięso planetarna?
1: Powiem dlaczego. Wydaje mi się, że ważną rzeczą są takie standardy, żeby te minima były zagwarantowane, bo jak się nie zagwarantuje, żeby na pewno były warzywa, owoce i witaminy i puści się to na luz, to wie pan, jak to działa w wielu polskich szkołach. Nie ma kuchni w szkole, tylko jest zewnętrzny katering.
2: To może zajmijmy się tym, żeby były kuchnie.
1: Ale i właśnie do tego zmierzam. To znaczy, wie pan, kluczowa sprawa jest taka, że musimy przywrócić normalne kuchnie w szkołach. Tam, gdzie razem rządzi.
2: Dobrze.
1: Na przykład na Ochocie, tam przywracamy.
2: Dobrze. A ja teraz muszę postawić kropkę.
1: W kuchnie w szkołach.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF 24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Radosław Sikorski nie jest optymistą w sprawie negocjacji pokojowych Rosji z Ukrainą. Jak podkreśla, Moskwa nie zmieniła swoich celów wojennych. Bruksela odpowiada na chińską konkurencję. Europejskie firmy mają dostać pierwszeństwo. W faktach także Kielce, tam trwają jedne z największych targów obronnych w Europie. Radosław Sikorski nie jest optymistą w sprawie negocjacji pokojowych Rosji z Ukrainą. Szef polskiej dyplomacji podkreślił na Łotwie, że Moskwa nie zmieniła swoich celów wojennych i odrzuca kolejne propozycje zawieszenia broni. Sikorski ostrzegł, że Rosja wciąż wierzy w zwycięstwo i osiągnięcie swoich celów. Jak ocenił, Ukraina musi mieć możliwość dalszego atakowania rosyjskich rafinerii i utrzymania linii frontu. Minister zapowiedział też nowy pakiet sankcji, który obejmie ponad 1600 firm i osób. Komisja Europejska przedstawiła przepisy, które mają dać państwom Unii większe możliwości preferowania europejskich firm w zamówieniach publicznych, a w określonych przypadkach ograniczenia udziału przedsiębiorstw spoza Unii, przede wszystkim chińskich. To element strategii Made in Europe. Co to dokładnie oznacza także dla polskich firm, to wyjaśni brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Chodzi o to, żeby pieniądze wydawane przez państwa na przetargi wzmacniały europejski przemysł, a nie firmy z Chin czy innych krajów trzecich. Nie oznacza to zakazu chińskich firm w przetargach, natomiast daje unijnym krajom możliwość preferowania europejskich wykonawców i wykluczania firm z krajów, które nie otwierają swoich zamówień dla Europejczyków. Chodzi więc o wzajemność. Dla Polski może to być szansa dla krajowych producentów, bo przy dużych inwestycjach, na przykład w energetykę, transport czy infrastrukturę, łatwiej będzie preferować europejskich, a więc polskich wykonawców. Z drugiej strony mniej konkurencji może oznaczać wyższe ceny.
0: Aferę zonda krypto powinna wyjaśniać Sejmowa Komisja Śledcza. Tak przekonywał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Gontarz z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Zaproponowaliśmy powołanie Komisji Śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję, znaczy no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia
3: Razem. Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
2: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją.
0: Cała rozmowa Piotra Salaka z Robertem Gontarzem z Rozwoju Plus jest na rmf24.pl.
4: Fakty ze Świętokrzyskiego.
0: Systemy antydronowe, nowoczesna broń i ciężki sprzęt wojskowy można zobaczyć w Kielcach. Trwa tam Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Największe targi militarne w naszej części Europy. Jedną z konstrukcji, którą można tam zobaczyć, jest ciężki bojowy wóz piechoty przygotowany przez Hutę Stalowa Wola.
5: To jest pojazd gąsienicowy przeznaczony do przewozu żołnierzy desantu piechoty. Jest zdolny do poruszania się w bardzo trudnym terenie. Jego głównym zadaniem jest ochrona żołnierzy i wsparcie ogniowe w przypadku intensywnego zagrożenia.
6: Jest to część naszego systemu antydronowego. Jest to dron interceptor. Leci i zderza się z dronem wrogim, który stanowi zagrożenie. Nie potrzebujemy tutaj operatora, który stoi z aparaturą i jest bardzo wyszkolony, obserwuje, steruje tym dronem manualnie, ale wszystkim zarządza z poziomu komputera. Na tym dronie mamy detekcję wizyjną, która przy pomocy sieci sztucznej inteligencji wykrywa na obrazie bezzałogowca, którego ma zniszczyć i następnie się już naprowadza wizyjnie.
0: Mówili Paweł Przygoda z firmy AP Flyer i jeden z konstruktorów ciężkiego wozu piechot. A na koniec tego wydania sport. Polskie siatkarki wróciły w poniedziałek do kraju po zajęciu 4. miejsca na Mistrzostwach Europy. To najlepszy wynik biało-czerwonych od 2019 roku. Drużyna spędziła razem 4 miesiące. Patryk Serwański podsumował ten czas z Pauliną Damaskę i debiutującą w reprezentacji Mają Koput.
7: Paulina Damaskę, jesteście 4. drużyną Europy. To jest bardzo dobre miejsce, biorąc pod uwagę historię ostatnich występów na takiej imprezie dla reprezentacji Polski, ale kiedy jest się w półfinale, celem zawsze musi być już medal. Także czy ty na razie umiesz uszanować to 4. miejsce i się z niego cieszyć, czy jednak czujesz niedosyt?
8: Czuję niedosyt i myślę, że jeszcze trochę czasu mi zajmie, żeby zaakceptować to jak najbardziej. Przed turniejem może bym to zaakceptowała i brała w ciemno, ale po takiej drodze, jaką przyszłyśmy i taką dobrą robotę, jak zrobiłyśmy i grupę przyszłyśmy z 5 zwycięstwami, no głód rośnie w miarę jedzenia i myślę, że każda wierzyła, że wrócimy jednak z tym krążkiem, dlatego ciężko nam jest teraz zaakceptować porażkę.
7: Masz takie poczucie, że w tych meczach fazy finałowej, półfinał, mecz o trzecie miejsce, że to były takie spotkania, gdzie naprawdę pokazałyście maksa swojej siatkówki, bo wyobrażam sobie, że można takie mecze przegrać, ale trzeba mieć taką świadomość, takie poczucie, zeszłyśmy z parkietu i to było naprawdę 110%, tak, że walczymy z drużynami bardzo mocnymi, ale okej, to był naprawdę dobry mecz. Masz takie poczucie, czy czujesz, że tam można było w którymś z tych meczów coś więcej wyciągnąć?
8: Myślę, że na pewno można było coś więcej wyciągnąć w tych meczach. Nie wiem, czy to zależało też od mentalności, czy od formy dnia. Ja nie lubię się wypowiadać na temat zawsze swojej drużyny i jakby osób, nie wiem, czy to z szóstki, czy to z kwadratu, jak one grały i jak one się czuły. Ja osobiście mogę powiedzieć, że starałam się zrobić jak najlepszą pracę na boisku i grać tak, żeby być z siebie zadowolonej. I uważam, że jestem zadowolona z tego, co zaprezentowałam, że nie mam się czego wstydzić. Może w tym ostatnim meczu gdzieś tam mentalnie już pod koniec było ciężko, jak nam naprawdę odjechały dziewczyny.
7: Na koniec jeszcze spytam w ten sposób. Cały sezon reprezentacyjny, gdybyśmy mieli podsumować. Z jednej strony nie udało się awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów, chociaż tam było to 8 miejsce, ale wiemy, że Chinki jako gospodynie zajęły jedno z tych miejsc. Mistrzostwa Europy poszły Wam bardzo dobrze, chociaż na początku też gdzieś tam trochę uwierały nas te początkowe mecze, gdzie wydawało się, że powinno Wam pójść troszeczkę łatwiej niż to wyglądało na parkiecie, ale skończyło się to wszystko półfinałem. Gdybyś miała to w kilku zdaniach zebrać, to jak oceniasz te 4 miesiące, które spędziłaś razem z dziewczynami?
8: Były zaskakujące, ciężkie, dużo szczęścia przyniosły, ale też złości. Myślę, że to były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. To naprawdę może dla wielu się wydaje, że jest łatwe i że powinniśmy być nie wiadomo jak zgrane i być wdzięczne za to, ale chciałabym zobaczyć ludzi, którzy są przez 4 miesiące ze swoimi pracownikami w hotelach, jedzą ze sobą i są na treningach wszędzie, gdzie po prostu pójdziesz, więc dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów. Też zdrowotnie myślę, że nie każdemu było łatwo i jestem wdzięczna po prostu, że skończyłyśmy zawody całe zdrowe, każdy tutaj przyjechał o własnych siłach. A jakbym miała podsumować cały ten proces, uważam, że Liga Narodów była dobrymi zawodami. To jest turniej, gdzie trener też testuje nowe zawodniczki, my się zgrywamy. Tutaj dużo rzeczy się dzieje. Nie zawsze to może wyglądać od razu pięknie, ale uważam, że ostatni tydzień, chociaż się nie dostałyśmy do finałów, pokazałyśmy się naprawdę z dobrej strony i zagrałyśmy super zawody z drużynami, czy to Stanami Zjednoczonymi, czy Brazylią, czy już nawet nie pamiętam, kto tam był, ale po prostu, że nie mamy się czego wstydzić, bo naprawdę walczyłyśmy tam, tak jak mówię, to chyba był jeden punkt, który nam zadecydował, że się nie dostałyśmy do finałów, więc no ta różnica nie była duża i po prostu później wiedziałyśmy, że chcemy udowodnić sobie i wszystkim innym, że na Mistrzostwach Europy jesteśmy w stanie się pokazać z jak najlepszej strony i to udowodniłyśmy. Pomimo tego, że mamy 4. miejsce, myślę, że naprawdę pokazałyśmy wielu ludziom, że potrafimy dać im te dobre emocje, nie tylko te złe i jestem szczęśliwa, bo dużo dobrych słów usłyszałam od kibiców.
7: Maja Koput, Maju, za tobą pierwszy sezon w reprezentacji Polski. W ogóle rok chyba, gdybyśmy tak mieli ten rok potraktować jako sezon siatkarski, to co się działo w ostatnich miesiącach, no to na pewno wyjątkowy czas dla ciebie.
9: No na pewno intensywny rok, już zaczynając nawet od zeszłego roku Mistrzostw Świata U19, gdy zdobyłam brąz. I tak po kolei, potem debiut w Tauron Lidze, powołanie do seniorskiej reprezentacji, nagroda za odkrycie sezonu, no i w końcu debiut. Nie sądziłam, że to się tak potoczy, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego roku i jestem zadowolona z mojej postawy. Mimo, że uważam, że jeszcze mam wiele do nauki, no to mimo wszystko jestem wdzięczna za to, co się w tym roku stało.
7: Gdybyś już teraz mogła powiedzieć, że już jakby osiągnęłaś limit swoich możliwości, to byłoby zdecydowanie za wcześnie, bo jesteś w takim wieku, że pewnie jeszcze możesz w każdym elemencie się poprawić. Zastanawiam się, skoro już to poruszyłaś, w jakich elementach widzisz jeszcze takie swoje największe niedostatki?
9: Myślę, że przede wszystkim w ataku jest dużo do poprawy i chcę pracować nad tym. Myślę, że w bloku nadal są poszczególne elementy, w których można nadal coś udoskonalić i myślę, że popracować również nad zagrywką. Tak naprawdę uważam, że nadal jest wiele do nauki i jeszcze nie osiągnęłam 100% moich możliwości.
7: Ale poprzeczkę zawiesiłaś sobie bardzo wysoko. No sama powiedziałaś, jaki progres, jak dużo się zmieniło w twoim sportowym życiu w ciągu, powiedzmy, roku. No to pokazuje, jaki potencjał uwolniłaś w ciągu tego czasu, ale to też powoduje, że w najbliższym czasie będziemy też na ciebie patrzeć już w nieco inny sposób.
9: Tak, no wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc myślę, że już będę inaczej, na pewno inaczej postrzegana przez kibiców i może przez komentatorów, ale ja nadal będę starać się dawać z siebie 100% i przede wszystkim nadal ciężko trenować, bo nie chcę spocząć na laurach, to nie, uważam, że to dopiero jest mój początek i mam nadzieję, że ta kariera będzie się nadal rozwijać.
7: Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu sezonu, rozchodzicie się, rozjeżdżacie się jako grupa po długim spędzonym razem czasie. To jest też taki trudny moment emocjonalnie, że no, spędziło się z tą grupą dziewczyn, z tymi współpracownikami sztabu, kadry bardzo dużo czasu i teraz nagle to wszystko się gdzieś kończy?
9: Szczerze tak, mimo że już miałam momentami dosyć, no bo wiadomo, 4 miesiące razem spędzać, no nie jest to łatwe, to mimo wszystko czuję smutek dzisiaj, rozstając się z tymi ludźmi. Nie wiadomo, co przyniesie przyszły rok, nie wiadomo przede wszystkim, czy będę w przyszłym roku tutaj w kadrze, miejmy nadzieję, że tak, ale czuję duży sentyment do tej drużyny i przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu i bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam, ale tak potrzebuję paru dni, żeby może przyswoić te wszystkie informacje i spojrzeć na to z innej perspektywy i zobaczyć, że mimo wszystko to jest duże osiągnięcie.
0: Z Pauliną Damaskę i Mają Koput rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wypadek pociągu Intercity pod przesłuchą. Od aktualnych informacji na ten temat zaczynamy Fakty RMF FM. Jest czwarta, w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Śledczy zakończyli oględziny miejsca wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Posłuchajcie, jak o tym wypadku opowiadali nam mieszkańcy. Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do kongresu. Wtedy też spadną ceny ropy, tak twierdzi Donald Trump. W faktach także doniesienia technologiczne. Apple zaprezentowało swoje nowości. Jedna osoba zginęła, a 7 przebywa w szpitalu po wczorajszym zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity. Tak o wypadku opowiadali nam mieszkańcy Sokolnik.
2: No słyszałem, stojąc na podwórku, rozmawiałem z sąsiadką, huk taki, nie? Ja mówię, o komuś, no nie liczyłem, że to pociąg z samochodem, nie? Tylko mówię, może gdzieś dwa samochody się, bo to takie było jak, jakby puszkę zgniótł, takie było, nie? No i, ale za chwilę wyszłem spod orzecha, patrzę, a tu już się dymi. No i trawa się tu paliła.
3: A te osoby, które wychodziły?
2: Mieli, no, mieli skaleczenia na rękach, to tu, to na nosie, wie pani jak to jest, nie? Przy takim nieszczęśliwym wypadku. No. Niektórzy byli opamiętani, bo niektórzy to dzwonili już do rodzin, że wypadek to i to, no nic się nie stało, nic się nie tego, dobrze się czują. A niektórzy to jak wyszli, to udawali się tak o w pola. No, nie wiem po co, no czy to
3: może w takim szoku?
2: W szoku na pewno, nie?
1: Z panem Markiem z Sokolnik Suchych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Wieczorem prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty i wykonali trójwymiarowy skan miejsca wypadku. Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. Donald Trump twierdzi, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po listopadowych wyborach do kongresu, które odbędą się 3 listopada. Prezydent USA przekonuje też, że wtedy gwałtownie spadną ceny ropy. Wczoraj baryłka ponownie kosztowała ponad $100. Trump odniósł się także do wojny w Ukrainie. Przekazał, że Władimir Putin chce porozumienia kończącego się wojnę w Ukrainie. Jak stwierdził, jeśli Wołodymyr Zełenski także będzie chciał zawarcia umowy, będzie to bardzo dobre. Niemcy nie dadzą się zastraszyć Rosji, tak zapewnił szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. W wywiadzie dla Bilda zarzucił Sergiejowi Ławrowowi werbalną eskalację, po tym jak rosyjski minister nazwał działania Berlina początkiem prawdziwej wojny. Wadepul ocenił, że Moskwa próbuje w ten sposób wywołać niepokój w niemieckim społeczeństwie. Niemiecki minister oczekuje też, że Ukraina będzie w większym stopniu kupować broń od niemieckich firm. Jak podkreślił, Berlin jest największym finansowym wsparciem i wojskowym darczyńcą Ukrainy, dlatego niemiecki przemysł obronny powinien korzystać z tych zamówień. A teraz polska polityka. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko, jeśli zasiada już w prezydium Sejmu? O tym nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: Według nieoficjalnych informacji władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
5: Spotykamy się chyba w poniedziałek. Będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
4: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
6: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
4: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Klub Polski 2050 o przyszłości Hołowni ma zadecydować w poniedziałkowy wieczór.
7: Są i takie fakty.
1: Apple zaprezentowało wieczorem czasu polskiego swoje nowości. Wśród nich jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon giganta z Cupertino. Eksperci podkreślają, że obecnie konferencje Apple już nie są tak przełomowe jak kilka lat temu.
8: Każda premiera, na której Steve Jobs występował w jeansach i w golfie i prezentował najnowszy telefon, zaczynając od tego, że to jest przełomowe urządzenie i dopiero potem je pokazując i wprowadzając na świat jego funkcji, było naprawdę czymś, na co cały świat technologiczny czekał.
9: Teraz tak jest?
8: Nie, teraz tak nie jest. Pamiętam przecież kolejne linie, kiedy wprowadzono na przykład przednią kamerę w telefonie, kiedy wprowadzono FaceTime. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
1: Z medioznawcą doktorem Miłoszem Babeckim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Punktualnie 5:30, czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń.
1: Dzień dobry, zapraszam. A w tych faktach tragedia na torach w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Jedna osoba zginęła, trzy są w ciężkim stanie po tym, jak na przejeździe kolejowym w pociąg Intercity wczoraj uderzyła ciężarówka. Za oceanem Donald Trump kusi wyborców, obiecuje zakończenie wojny z Iranem i spadek cen ropy. Zaraz po listopadowych wyborach do Kongresu. Jedna osoba nie żyje, trzy są w bardzo ciężkim stanie. To jest tragiczny bilans wypadku kolejowego na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Dziś wszczęte zostanie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki. Co dotychczas udało się ustalić, o tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Na drodze nie widać śladów hamowania ciężarówki, a trasa pociągu właśnie od strony Radomia jest dobrze widoczna dla kierowców. Śledczy zabezpieczyli rejestratory pociągu i dane ze skrzynki, która znajduje się przy każdym z przejazdów kolejowych. Przez całą noc pracował policyjny skaner, który jest wykorzystywany przy bardzo poważnych, rozległych zdarzeniach.
3: W oparciu o dane zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
2: Mówi prokurator Anna Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Teren wokół miejsca, gdzie doszło do tragedii, jest odgrodzony i pilnowany przez policję.
1: Dzisiaj przed południem przed Ministerstwem Infrastruktury ma odbyć się pikieta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Podczas niej mamy poznać szczegóły akcji protestacyjnej, którą zapowiadają maszyniści właśnie po tej tragedii. Oni chcą zwrócić uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa na przejazdach. Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu USA. Wtedy też spadną ceny ropy naftowej, powiedział Donald Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej. Amerykański prezydent stwierdził, że Iran nie będzie w stanie dłużej walczyć. Za wszelką cenę próbują wpłynąć na wybory, by doprowadzić do władzy jakąś uległą, słabą grupę ludzi, która dałaby im święty spokój i pozwoliła zachować broń jądrową. Oni chcą tylko broni jądrowej, a gdyby ją zdobyli, cały świat znalazłby się w ogromnych tarapatach, mówił Trump. W faktach o 6:00 połączymy się z naszym korespondentem, który w Dallas obserwuje konwencję Partii Republikańskiej. Jest czwartek, 10 września. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj mija rok, od kiedy w Wyrykach na dom Alicji i Tomasza Wesołowskich uderzyła rakieta mająca zneutralizować rosyjskie drony, które wtedy wleciały na Lubelszczyznę. W faktach o poranku przeniesiemy się do Wyryk i sprawdzimy, jak wygląda teraz życie mieszkańców. Co z kontrolą NFZ-u po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym? To również sprawdzimy. Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. A godzinę wcześniej o 7:00 w radiu RMF 24 i faktach RMF FM Piotr Salak porozmawia z Pawłem Bejdą, wiceministrem obrony narodowej. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A przed nami kolejne fakty w RMF FM. W studio faktów już Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku.
0: A zatem zaczynajmy.
2: A zaczynamy fakty od porannego wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Kolizja 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. Po wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
2: Potem wrócimy do wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy.
3: Samochód ciężarowy wjechał tam wczoraj w pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba.
2: Będą też obietnice Donalda Trumpa na konwencji w Dallas.
3: A na koniec pojedynek Lewandowski kontra Messi. O poranku, jak mówiliśmy, karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. 5 samochodów osobowych wpadło na siebie między węzłami Skawina i Tyniec.
2: Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Uprzedzamy, korek w tym miejscu ma już ponad 7 kilometrów.
3: Uprzedzamy przed porannym szczytem. Weźcie też poprawkę na złe warunki jazdy. Do 9 w Małopolsce ma jeszcze padać.
2: A jeżeli nie jedziecie samochodem, to przypominamy, że z wczorajszych 30 stopni na termometrze dzisiaj o poranku zostało tylko 15.
3: To fakty RMF FM. O poranku także ciąg dalszych utrudnień na kolei po wczorajszej katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Tam, przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin zginęła jedna osoba. 3 są ciężko ranne. Linia między Wolanowem a Przysłuchą jest nieprzejezdna.
3: A w faktach razem z nami reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dzień dobry.
3: Michale, dzień dobry. Z jakimi dokładnie utrudnieniami muszą liczyć dziś pasażerowie kolei?
4: Już teraz odwołane zostały 3 pociągi kolei mazowieckich i łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Zamiast nich kursują autobusy zastępcze. Chodzi o połączenia z Dęblina do Drzewicy, z Łodzi do Radomia i z Radomia do Drzewicy. Koleje mazowieckie zawiesiły także część trasy 2 pociągów z Drzewicy do Radomia. Nie pojadą one od Przysłuchy do Wolanowa. Kolejne połączenia zaplanowane po godzinie 8 wciąż widnieją w rozkładzie jazdy. Przewoźnicy informują, że składy będą omijały wyłączony odcinek, a to może powodować kolejne opóźnienia.
2: Michale, a co z pociągami Intercity?
4: Te kursują bez większych problemów objazdami. Na razie składy w okolicach Radomia notują niewielkie, kilkunastominutowe opóźnienia. W ciągu dnia wraz ze wzrostem ruchu na torach sytuacja może się jednak zmieniać.
2: I jeszcze jedna konsekwencja wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
2: Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie rządu.
5: Fakty zza oceanu.
2: Ponad 1,5 godziny przemawiał Donald Trump na konwencji Partii Republikańskiej w Dallas.
3: Konwencji przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Na miejscu w Teksasie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, o czym tak długo mówił Donald Trump?
6: To było naprawdę długie przemówienie. Prezydent powtarzał wątki, straszył demokratami, którzy mogą przejąć kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wzywał wyborców do mobilizacji, by on mógł dokończyć zmiany, które wprowadzał od 2 lat. Jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, może to nie być możliwe. To były najbardziej udane 2 lata finansowo i pod każdym innym względem w historii prezydentury, przekonywał. Pojawiła się nawet propozycja finansowa. Jeśli Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wypłacę każdemu dorosłemu w USA $5,000. Skąd pieniądze? Tu zabrakło wyjaśnienia. Krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Nie zabrakło też ataków na dziennikarzy. W czasie pierwszego dnia konwencji republikańscy politycy przekonywali, że powrót demokratów do władzy to będzie katastrofa dla Stanów Zjednoczonych. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
3: A konwencja organizowana jest w Teksasie nieprzypadkowo, bo właśnie tam trwa rywalizacja, która może zdecydować o tym, która z partii obejmie kontrolę nad Senatem i prawdopodobnie całym Kongresem. O fotel senatora ubiegają się uwikłane w przeszłości w skandale korupcyjne i obyczajowe prokurator generalny stanu Ken Paxton oraz demokrata były pastor James Tallarico.
2: Mimo trwającej od dekad republikańskiej dominacji w Teksasie, sondaże wskazują, że to demokrata ma szansę na zwycięstwo.
3: Kończymy piłką nożną za oceanem. Na wyprzedanym Soldier Field w Chicago strażacy z Fire zremisowali z Interem Miami.
2: 1-1 w starciu Robert Lewandowski, Leo Messi.
3: Ale to Polak z bramką trafił po precyzyjnym podaniu z lewej strony Andrew Gutmana. Starcie zawodników wagi ciężkiej. Polak wpisujący się na listę strzelców w 10 minucie pojedynku, a wyrównał po rzucie rożnym wykonywanym przez Messiego, Brazylijczyk Casemiro.
2: I Messi, i Lewandowski zagrali całe spotkanie i była to ich pierwsza konfrontacja za oceanem.
3: 60 tysięcy kibiców na trybunach liczyli na zwycięstwo. Skończyło się remisem czwartym ligowym meczu z rzędu po 6:30 w RMF FM. Fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF24.

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Uprzedzamy, prawie 9 kilometrów ma o poranku korek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
2: Jak informowaliśmy w faktach, między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się 5 osobówek. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
1: Ale w wyniku tego wypadku uszkodzona została też ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa i w tej chwili blokuje jeden z pasów ruchu.
3: Delikatnie coś jedzie. Idzie, ale to jest... No, ruszamy się bardzo, bardzo wolno.
1: To sygnał od pana Jacka, który zadzwonił na gorącą linię RMF FM.
2: Numer do nas, przypomnę, 600-700-800.
1: Utrudnienia o poranku także na Krawej Siódemce, także w Małopolsce.
2: W Chyżnem ciężarówka wjechała w bramkę Wiatol. Droga w tym miejscu jest zablokowana.
1: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał na 14 lat więzienia księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci.
2: Prokurator Bartosz Kilian podkreślił, że to jeden z najsurowszych wyroków dla duchownego za przestępstwa seksualne.
4: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
1: Wyrok jest nieprawomocny, prokuratura rozważa apelację, ponieważ domagała się jeszcze surowszej kary dla duchownego.
2: Podróż z Mołdawii do norweskiego Oslo rozpoczęła się dramatycznie dla prezydenta Ukrainy, który wziął wczoraj udział w pogrzebie króla Haralda.
1: Jego samolot o mało nie został trafiony przez drona podczas startu ze stolicy Mołdawii Kiszyniowa. Taka jest rzeczywistość, z którą się mierzy. Bardzo dramatyczna sytuacja, tak mówi norweski premier Jonas Gahr Støre telewizji NRK.
2: Ukraiński samolot dostał zielone światło do startu po potwierdzeniu, że wspomniany rosyjski dron rozbił się na terytorium Mołdawii.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Obrońcy tytułu z PSG rozpoczynają piłkarską Ligę Mistrzów od wygranej.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
6: Dzień dobry. To było naprawdę wysokie zwycięstwo Paris Saint-Germain nad Slovanem Bratysława. 6-1. 3 bramki strzelił kupiony z FC Barcelony Ferran Torres. Duma Katalonii też zakazałem wynikiem. Wygrana u siebie 5-1 z Feyenoordem Rotterdam. Wygrywały też angielskie drużyny. Liverpool 2-1 z Atletico Madryt. Arsenal 1-0 z Napoli. Londyńczycy jako jedyni wczoraj zdobyli komplet punktów na wyjeździe. W Stanach Zjednoczonych gol Roberta Lewandowskiego. Chicago Fire zremisowało 1-1 z Interem Miami. Polak spotkał się z Leo Messi przed meczem. Serdeczne przywitanie obu piłkarzy. Gola dla klubu z Florydy strzelił Casemiro. Liga Mistrzów ruszyła także w wydaniu piłkarzy ręcznych. Industria Kielce zainaugurowała sezon domowym meczem z HC Kreins Lucerna. Szwajcarską drużynę udało się pokonać, ale ostatecznie skromnie 30-29.
7: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca, natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali. Zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykańczenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Szwankowała skuteczność.
6: Komentował trener Krzysztof Lijewski. W Kielcach także zmiany na najwyższych stanowiskach. Wczoraj poinformowano, że nowym prezesem klubu został Karol Bielecki, w przeszłości przez wiele lat zawodnik tej drużyny.
8: Dla mnie oczywiście zaszczyt ogromny. Jakbyś doskonale spędziłem tu mnóstwo czasu i mnóstwo zdrowia zostawiłem na boisku. Doświadczenie, jakie zdobyłem, na pewno tutaj dużą rolę odegra to doświadczenie pozasportowe, właśnie biznesowe.
6: Tak mówił nowy prezes kielskiego klubu. W Orlen Wisła Płock z kolei, tam prezesem już od kilku lat jest były inny reprezentant Adam Wiśniewski. Nawciarze Ligę Mistrzów rozpoczęli na wyjeździe. Niestety przegrali z Nantes minimalnie 25-26. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open. To oznacza, że tenisistka z Kazachstanu zostanie w poniedziałek liderką rankingu WTA. Rybakina pokonała w trzech setach Qian Zheng. Teraz jej rywalką będzie Coco Gauff. Amerykanka wyeliminowała Mirę Andrijewą.
9: RMF24. W kalendarzach 10 dzień września, czwartek. W RMF24 Wrocław trwa poranek. Rafał Jędraszek melduje się przed mikrofonem. Na początek sprawdźmy prognozę pogody. Po upalnym wtorku, ciepłej, ale już mniej pogodnej środzie, dziś przede wszystkim spadek temperatury i to poniżej 20 kreski, ale nieco do maksymalnie 19 stopni Celsjusza mają pokazać wrocławskie termometry. Ciśnienie w nocy urosło do poziomu normy, ale w ciągu dnia będzie jeszcze rosnąć nawet do poziomu 1020 hektopaskali. A jeśli już przemierzacie Wrocław samochodem o poranku i możecie przejeżdżać, bądź będziecie przejeżdżać przez ulicę Trauguta i zatrzymacie się w okolicy remontowanego odcinka na krzyżówce Krasińskiego i Oławskiej, to zwróćcie uwagę na szklaną fasadę budynku Akademii Sztuk Pięknych. Na obiekcie Centrum Sztuk Użytkowych tej wrocławskiej uczelni pojawiła się wyjątkowa grafika. Wszystko w ramach obchodów 80. 70-lecia Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta. Instalacja przedstawia postać malarza z pędzlem w dłoni. To nieprzypadkowy wybór. Autorem projektu jest Tomasz Broda, profesor wrocławskiej ASP, a uwiecznionym artystą jest sam patron uczelni i jej pierwszy rektor, czyli Eugeniusz Gepert. Jubileuszowy rok ASP Wrocław oficjalnie rozpocznie się w październiku wraz z inauguracją nowego roku akademickiego, jednak już teraz w mieście pojawiają się symbole tego święta. Oprócz imponującej grafiki na Traugutta po wrocławskich torach kursuje także specjalny tramwaj jubileuszowy ozdobiony motywami związanymi z Akademią. Tomasz Broda, który od lat związany jest z uczelnią, zaprezentował projekt muralu także w internecie. Charakterystyczny styl artysty i wyrazista forma sprawiają, że praca z pewnością przyciągać będzie wzrok przechodniów, no czy kierowców. A przed samą uczelnią intensywny rok. Zapowiedziano liczne wystawy, spotkania, wydarzenia artystyczne. Szczegółowy program obchodów ma zostać ogłoszony w najbliższych tygodniach. Czekamy więc i z pewnością o nich opowiadać będziemy na antenie RMF 24 Wrocław. A ja jeszcze o poranku wracam do kierowców, a wracam z pytaniem, jak wam się jeździ podczas remontu wiaduktów na wrocławskim Brochowie? Tam od kilku dni zmieniono organizacja ruchu w ramach kolejnego etapu prac, więc pytanie, czy da radę jakoś tam możliwie przejechać, czy mocno się korkuje? Czekamy na wasze głosy, z których z chęcią skorzystamy na antenie. Dzwońcie pod numer 717-506-506, a ja przy okazji podsumuję dotychczasowe prace. Zakończono już rozbiórkę starych konstrukcji na ulicy Gazowej. W ich miejscu powstały nowe obiekty. Te roboty były szczególnie wymagające ze względu na funkcjonujące linie kolejowe pod wiaduktami. W ramach inwestycji wykonano także pierwszą część układu drogowego. Ułożono podbudowy chodników i nawierzchnię bitumiczną. Od minionej niedzieli ulica Gazowa znów jest przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy umożliwiający przejazd w kierunku Brochowa. Wyjazd w stronę granicy miasta prowadzi teraz ulicą Mościckiego. Prace przenoszą się obecnie na wiadukt przy Karwińskiej. Dodatkowo w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców rozszerzono zakres inwestycji o budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mościckiego od miejsca prowadzonych prac do przejścia dla pieszych i przystanków autobusowych. Zabezpieczono na ten cel dodatkowe środki w budżecie miasta. O poranku w RMF 24 Wrocław zmieniamy temat i teraz coś po tych wszystkich pracach, korkach i utrudnieniach dla relaksu. Zbieracie grzyby? Nie? No to może warto pomyśleć o takim zajęciu, chociażby w weekend. Ponoć po deszczu, zwłaszcza we wrocławskich lasach, ale także tych w aglomeracji wrocławskiej, można trafić na naprawdę dobre i ilościowo zadowalające okazy. Ale jak przyznaje profesor Artur Gryszkin z Katedry Technologii Żywności i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego artykuł prasowy przed chwilą czytałem, nasze lasy kryją nie tylko popularne borowiki czy podgrzybki, ale także wiele niezwykłych gatunków. Wśród nich wyróżnia się chociażby sromotnik bezwstydny, który przyciąga owady intensywnym zapachem, by roznosiły jego zarodniki. Okratek australijski, natomiast zwany także diabelskimi palcami, przypomina wyglądem bohatera filmów science fiction, a pierścieniak grynszpanowy zachwyca turkusowym kolorem. Kolczakówka piekąca z kolei wygląda jakby krwawiła. Jej młode owocniki pokrywają się czerwonymi kroplami cieczy. Naukowcy przypominają, że podczas zbierania grzybów zdecydowanie należy zachować szczególną ostrożność. Zbierajmy więc tylko te okazy, które znamy, których jesteśmy pewni. A jak mamy wątpliwości, to lepiej dopytać specjalistów, na przykład z wrocławskiego sanepidu. A my o ciekawych destynacjach dla grzybiarzy piszemy także na rmf24.pl, a ja z wami słyszę się jeszcze przed siódmą.
10: Radio RMF 24. Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF 24, to jest czwartek, 10 września, rusza poranek informacyjny w naszej stacji. Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę Paweł Bejda, czyli wiceszef resortu obrony, ale wcześniej oczywiście fakty. Magdalena Wojtuń i Tomasz Staniszewski już czekają. Jest siódma.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o poranku ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Wysyła alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę.
1: A dzisiaj mija dokładnie rok od dnia, gdy nad Polskę ze wschodu wleciało 19 dronów.
2: Nasz reporter o poranku jest we wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie.
1: A gościem faktów Radia RMF 24 za chwilę Paweł Bejda, wiceszef resortu obrony. Na początek alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: RCB rozsyła je w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje już polskie lotnictwo.
1: A dzisiaj mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W nocy z 9 na 10 września nad Polskę wtargnęło 19 bezzałogowców.
2: Ten atak najbardziej odczuli wtedy mieszkańcy wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie. Właśnie tam jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, witamy w faktach. Powiedz, jak po roku pamiętają tamte wydarzenia.
3: Dzień dobry. Tu trudno zapomnieć, zwłaszcza dzisiaj, tym bardziej, że rano mieszkańcy znowu dostali alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wydarzenia sprzed roku najbardziej pamięta Tomasz Wesołowski, na którego dom spadła rakieta wymierzona w jeden z dronów.
4: Taki dzień się nie zapomni do końca życia. No. Ale żona to rzeczywiście dzieliło ją max 5 minut od śmierci. Około 5 minut wcześniej zeszła na dół i trafiło.
3: Pocisk przebił dach i wpadł do sypialni. Państwo Wesołowscy na szczęście byli wtedy na dole. To było straszne, mówi jedna z sąsiadek.
5: Głośno tak uderzyło. Patrzę, chalupa rozwalona mojego sąsiada. Szkło leciało, wszystko. Cudem ona żyje.
3: Życia ocalały. Dom trzeba było rozebrać. W jego miejscu powstaje nowy. Postępom przyjrzymy się w kolejnych faktach. Wyryki Wola, Dominik Smaga.
1: Duże utrudnienia o poranku na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, między węzłami Tyniec i Skawina doszło do karambolu.
1: Szczegółowe informacje zbiera nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Pawle, jakie dokładnie utrudnienia czekają w tym miejscu kierowców?
6: Aktualnie zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic oraz jeden pas w stronę Rzeszowa. Do tej kolizji doszło tuż po 5:00. Na trasie w kierunku Śląska zderzyło się 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący sąsiednią jezdnią w kierunku Rzeszowa. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy jadący autostradą mogą korzystać z pozostałych pasów, ale z obu stron na A4 tworzą się potężne korki.
1: Służby rozpoczęły pracę nad przywróceniem ruchu kolejowego na linii między Wolonowem a Przysuchą.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący ciężarówką wjechał wczoraj na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego tam wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem Intercity.
1: W wyniku katastrofy zginęła pasażerka składu relacji Lublin Główny Szczecin. W porannych faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już zrobili śledczy w miejscu wypadku?
7: Zabezpieczony został rejestrator parametrów jazdy z kabiny maszynisty. Biegli będą teraz odczytywać z niego dane. W nocy funkcjonariusze zeskanowali także miejsce katastrofy.
8: Bardzo nowa technologia, którą wykorzystujemy w takich poważnych zdarzeniach, gdzie odględzinom musimy poddać duży obszar. Ten skaner bardzo dokładnie, co do 0,3 mm, wymiaruje nam cały ten teren.
7: Mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, kierowca ciężarówki nieumyślnie uderzył w pierwszy wagon rozpędzonego pociągu. Za spowodowanie katastrofy grozi mu do 8 lat więzienia. Dziś służby będą próbowały ustawić lokomotywę i wykolejone wagony na torach. Później kolejarze będą musieli naprawić około 200 metrów szyn i sieć trakcyjną. Trasa najprawdopodobniej będzie zablokowana jeszcze przez kilka dni.
9: Rozmowa oparta na faktach.
2: Rozmowa o 7:00 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 Paweł Bejda, wiceminister obrony, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry.
0: Znowu alerty bezpieczeństwa dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Tych alertów jest coraz więcej, to Rosjanie coraz mocniej testują nasz system obrony?
10: Ja myślę, że zbliża się zima i Rosjanie za wszelką cenę chcą jak najczęściej i atakować Ukrainę i doprowadzić do tego, żeby Ukraina się poddała. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że tych ataków będzie coraz więcej.
0: A pańskim zdaniem to jest tak, że te alerty są coraz bardziej zagrażają polskiej przestrzeni powietrznej? Znaczy nie alerty, te ataki rosyjskie coraz bardziej zagrażają
10: przestrzeni? Panie redaktorze, dmuchamy na zimne. Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
0: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
10: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to. Stąd na przykład wspólne patrole również wojska, jeżeli chodzi o linie kolejowe. Stąd w tej chwili wzmożona aktywność również zabezpieczenia i prywatnych firm zbrojeniowych, ale również i państwowych firm zbrojeniowych.
0: Paweł Bejda, wiceminister obrony razem z nami w rozmowie o 7:00 słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pana koleżanka, bo wiceszefowa resortu obrony, mówi 48 godzin, najbliższe 48 godzin będzie kluczowe, jeśli chodzi o bazy amerykańskie. Co jest kluczowe? To znaczy, to jest pytanie, czy już jesteśmy po tej drugiej stronie, wiemy na pewno, że te stałe bazy amerykańskie będą, czy też chodzi tylko i wyłącznie o lokalizację tych baz?
10: Ja nie jestem hura optymistą, jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi i dopóki nie będzie już coś pewnego, to na pewno nie będę tutaj ogłaszał żadnego sukcesu. Od dzisiaj przez dwa dni, czyli dzisiaj, jutro, czwartek i piątek odwiedza nas delegacja amerykańska pod kierownictwem pana Williama Cappelletti, to jest zastępca Kolbiego, który będzie przyglądał się naszej ofercie. My pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
0: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
10: Tego nie powiem. Będzie ogólnie
0: ale
10: kilka
0: miejsc. Ale więcej niż dwa miejsca, rozumiem.
10: Tak, oczywiście. Więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje. Oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO. To nie jest tylko decyzja, panie redaktorze, Amerykanów. To jest decyzja nasza, czyli Polska, Amerykanów, ale jednocześnie dowództwa NATO.
0: Ale kto będzie miał go decydujący? Amerykanie?
10: Myślę, że tak. Myślę, że Amerykanie, oczywiście chociaż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i budową tej bazy ponosi administracja polska.
0: Jeżeli pan mówi o kosztach, to mówimy, rozumiem, o miliardach
10: tak,
0: złotych.
10: Tak, mówimy, to jest rząd kilkunastu miliardów złotych.
0: 10-12? Może nawet więcej.
10: Obyśmy się zmieścili w tej kwocie. To jest oczywiście określony czas. To nie jest rok ani dwa. Musimy przygotować naprawdę porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i rodzin.
0: Panie ministrze, wyobraźmy sobie, że decyzja jest pozytywna, że po tej wizycie delegacji amerykańskiej Amerykanie mówią tak, chcemy tutaj mieć stałe bazy, bo rozumiem, że mówimy o kilku bazach, tak?
10: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
0: Wyobraźmy sobie w takim razie, że jest decyzja pozytywna, tak? Będzie baza amerykańska. To ile czasu od tej decyzji pozytywnej upłynie do momentu, kiedy ta baza powstanie i kiedy się pierwsi amerykańscy żołnierze pojawią?
10: Kilka lat. To wszystko jest płynne,
0: kilka lat, to jest dwa lata, pańskim zdaniem, czy pięć lat?
10: Panie redaktorze, kilka lat. Na pewno nie kilkanaście, bo nam chodzi o to, żeby Amerykanie jak najszybciej mieli tutaj stałą bazę. Chociaż chcę panu powiedzieć, że... Bo tego nikt nie mówi. Ale w trzech miejscach Amerykanie są na stałe w Polsce, ponieważ są instalacje amerykańskie.
0: Oczywiście, tak.
10: Które są tutaj i to jest prawie 1500 żołnierzy, które już jest. Jeżeli chodzi o stałą bazę, mówimy o 5000 żołnierzy. Jeżeli chodzi o przejściową ilość, w sensie rotacyjną ilość, to jest około 10 000 żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: Ale wie pan, do czego pytam o ten czas? Dlatego, że mamy tak system zakupów, między innymi uzbrojenia pomyślany, żeby do 2030 roku polska armia była gotowa. Pełni gotowa. Pytanie, czy do 2030 roku będą na terenie Polski
10: jest
0: baza amerykańska? Jest to realne, tak?
10: Jest to realne, panie rektorze, dlatego mówię ostrożnościowo kilka lat, bo to jest uzależnione przede wszystkim od wybudowania infrastruktury. To jest
0: oczywiście.
10: Po pierwsze, mamy w tej chwili różnego rodzaju systemy, które bardzo szybko budują infrastrukturę, ale to są również pewnego rodzaju uzgodnienia i zmiana prawa, które powoduje, że ta infrastruktura będzie pobudowana dużo szybciej, jeżeli chodzi o tak zwane przeszkody prawne.
0: Jeżeli my mówimy o kilku lokalizacjach, to rozumiem, że nie koncentrujemy się tylko na Poznaniu i na Wrocławiu.
10: Dokładnie tak, nie możemy być niewolnikiem tylko Poznania i Wrocławia. Mamy bardzo poważnych kilka miejsc, które chcemy pokazać, Amerykanom. Nie namówimy pan, panie redaktorze. Pozwoli pan, że zostawię tą decyzję i niejako pokazanie, czyli odkrycie pewnych kart stronie amerykańskiej.
0: Panie ministrze, a dlaczego wszystkie bazy i stacjonowanie amerykańskich żołnierzy, to wszystko jest na zachód od Wisły?
10: Panie redaktorze, to proszę mi wierzyć, że to też jest decyzja Amerykanów i to jest też decyzja dowództwa NATO, ale chcę też panu powiedzieć, że Amerykanie wyrośli na biznesie i oni po prostu też biznesowo do tego podchodzą. Czyli jeżeli uznają już, że mają do zabezpieczenia pewnego rodzaju interesy amerykańskie w Polsce, w związku z tym ich również bardzo poważna decyzja i takie też parcie na to, żeby te bazy amerykańskie stałe były w Polsce. Znaczy, że jesteśmy bardzo poważnym partnerem, a Amerykanie mają swój biznes i swoje interesy amerykańskie w Polsce,
0: ale
10: które
0: to znaczy,
10: również chcą zabezpieczyć.
0: Co to znaczy?
10: To jest też taki element odstraszania. To jest na zasadzie takiej, na przykład Rosjanie, uważajcie, bo my tu już jesteśmy, będziemy dbali o naszych obywateli, o nasze firmy, oczywiście mówię o tej stronie amerykańskiej, co dla nas jest absolutnie na rękę, bo jeżeli Amerykanie w tej chwili nie traktują nas przedmiotowo, a podmiotowo, to znaczy nie chodzi tylko o to, żeby dawać technologię, nie chodzi tylko o to, żebyśmy my kupowali sprzęt, ale chodzi właśnie o to, żeby dawać technologię i żeby jak najwięcej tutaj firm, nawet joint venture ze stroną amerykańską powstawało w Polsce. I chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Amerykanie widzą również szansę na to, żeby Polska kupowała z programu SAFE. Nie tego amerykańskiego, o której być może, że porozmawiamy, bo mówimy o FMF-ie, ale również oni wiedzą doskonale, że jeżeli nie będzie ponad 60% wkładu tutaj europejskiego, to również oni nie skorzystają z programu SAFE, europejskiego programu SAFE.
0: Ja jeszcze pana chciałem dopytać o te bazy amerykańskie. Pan mówi, do 2030 może się udać 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce, podsumowując to, ale to bardziej hub logistyczny, czy mówimy o stacjonowaniu, nie wiem, jednostek pancernych, jednostek sił lądowych, czy jednostek obsługujących lotnictwo?
10: Na to też pan mnie nie namówi, bo już było wiele pytań z różnych redakcji na ten temat. Natomiast to, jakiego typu wojska tutaj będą stacjonowały w Polsce, to będzie decyzja już dowództwa NATO.
0: Panie ministrze, to teraz porozmawiamy trochę o uzbrojeniu. Czy jest realny projekt, że będziemy serwisować pociski do Patriotów?
10: Jest to bardzo realne. Podczas mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, to było pod koniec maja tego roku, rozmawiałem z zastępcą Marco Rubio i to jest sekretarz Dinano, ale również sekretarzem DAFI, to jest również zastępca Hexeta, który wyraźnie powiedział, zacznijcie od serwisowania. Jest to pierwszy krok do tego, żebyście produkowali rakiety Patrzy w Polsce, czyli rakiety Patriot.
0: Czyli to byłby wstęp do produkcji ewentualnie pocisków do Patriotów.
10: Tak. Zresztą w tym temacie również i rozmawia odpowiedzialny za politykę zagraniczną pan minister Paweł Zalewski. Wszyscy, jak mówimy o kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, ktokolwiek by nie był, czy pan minister Tomczyk, czy pani minister Sobkowiak, wszyscy jako kierownictwo jednym głosem zabiegamy o to. Jeżeli rozmawiamy z Amerykanami, to podkreślamy, jak to jest ważne, bo panie redaktorze, tych rakiet Patriot my mamy coraz więcej w Polsce.
0: I to jasne.
10: Są tak zwane resursy, czyli jakby od czasu do czasu trzeba badać co jakiś czas przydatność.
0: Kończy się ważność,
10: czyli jakby przydatność do użycia. Tak. W związku z tym trzeba by te rakiety wysyłać statkami do Stanów Zjednoczonych. To jest czas, to są koszty, w związku z tym, a tych rakiet Patriot jest coraz więcej w Europie.
0: No to do konkretów, panie ministrze. W takim razie, kiedy decyzja o ewentualnym centrum serwisowym, pańskim zdaniem, ta decyzja zapadnie do końca roku, do końca miesiąca?
10: Ja myślę, że ta decyzja powinna zapaść do końca roku. W tej chwili zostały praktycznie dwa państwa na polu.
0: Polska i Niemcy.
10: Na polu negocjacyjnym, Polska i Niemcy. W kuluarach słyszymy, że Polska ma bardzo duże szanse, żebyśmy byli my tym hubem serwisowym dla wszystkich rakiet Patriot.
0: A czy to będzie bardziej wyglądało jako w tej chwili? W tej jesteśmy na takim etapie, że my konkurujemy z Niemcami, czy bardziej
10: nie,
0: idziemy
10: to
0: w kierunku
10: wspólne
0: współpracy?
10: Działania. To będzie absolutnie wspólne działania, zresztą Amerykanie też to podkreślają. Słuchajcie, razem, wspólnie musimy działać jako Stany Zjednoczone i państwa europejskie, bo to dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa.
0: Wiemy, ile to będzie kosztowało?
10: To już jest tak zwana strona biznesowa, dlatego że bardzo mocno zaangażowane również w te rozmowy jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Oni są gotowi i przygotowani na tego typu działanie, dlatego że już w Polskiej Grupie Zbrojeniowej są zakłady produkcyjne, państwowe zakłady produkcyjne, które już serwisują innego typu rakiety, ale chcę też panu powiedzieć, że bo nie każdy o tym wie. Czy pan wie, że my mamy technologię produkcji kontenerów startowych, na przykład do rakiet Patriot? To robi Huta Stalowa Wola, to robią WZL numer 1 w Mielcu, nie, w Lublinie, przepraszam, w Lublinie. W związku z tym my mamy już możliwości produkcyjne elementów do rakiet Patriot.
0: Ale panie ministrze, czy to pan już wie, który zakład ewentualnie by serwisował Patriotę?
10: Nie, tego nie wiem. To jest już po stronie biznesowej. My na pewno jako Ministerstwo Obrony Narodowej będziemy to wspierać, bo to również zmniejszy nam koszty i zwiększy poziom bezpieczeństwa, bo jeżeli odsyłamy rakiety do tak zwanego badania, no to tych rakiet nie będzie na stanie amunicyjnym Wojska Polskiego.
0: 4 miliardy dolarów umowa FMF. To jest, rozumiem, umowa, w sumie to będzie 20 miliardów dolarów, na co pójdą te pieniądze?
10: Prawie 20 miliardów dolarów. W tej chwili, wczoraj została podpisana umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Finansów i Gospodarki.
0: Ale to jest pożyczka.
10: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, tak, to jest pożyczka. To jest taki instrument finansowy amerykański. Amerykanie dają bardzo na bardzo dobrych warunkach pożyczki krajom, które zasługują na to, tak zwanym krajom zaprzyjaźnionym. Ale chcę panu powiedzieć, że my zgarniamy prawie całą pulę, jeżeli
0: ale
10: chodzi
0: na co pójdą te pieniądze,
10: o Polskę. Do tej pory na przykład te pieniądze szły na aerostaty Barbara. To są te balony takiego bardzo wysokiego rozpoznania, które w przyszłości będą umieszczone bardzo blisko wschodniej granicy i północnej naszej granicy. To na przykład jest modernizacja samolotów F-16 i chcę panu powiedzieć, że modernizacja samolotów F-16 będzie w WZL-ach w Bydgoszczy, czyli to wszystko zostanie w Polsce. To na przykład są śmigłowce Apache i to na przykład jest cały projekt Wisła, czyli i wyrzutnie, i wszystkie systemy rakietowe Patriot.
0: To rozumiem, że tak, linia kredytowa jest otwarta, a kiedy się pojawią konkretne efekty z tych pieniędzy?
10: Bardzo szybko, dlatego że część tych pieniędzy na pewno pójdzie na finansowanie Apache, natomiast ja będę na przykład tutaj optował, ale to jest decyzja Sztabu Generalnego, absolutnie, bo do tych Apache są potrzebne na przykład Chinooki, czyli bardzo ciężkie śmigłowce transportowe i chcę tutaj podkreślić, to mogą być śmigłowce podwójnego zastosowania, na przykład do ewakuacji ludności wtedy, kiedy są na przykład powodzie, albo też do gaszenia pożarów.
0: Dobrze, że pan o tym wspomniał. Straż dostanie nowe śmigłowce do gaszenia pożarów właśnie?
10: Będziemy chcieli przekonać i Ministerstwo Rolnictwa, i Lasy Państwowe, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będziemy rozmawiać, to będą rozmowy takie międzyresortowe, żeby pozyskać te tak zwane firehawki.
0: Ale kto wtedy będzie za to płacił? Ministerstwo Rolnictwa, Lasy Państwowe, czy Ministerstwo Obrony?
10: Być może, że porozumiemy się tutaj w sensie na przykład tych pieniędzy safe, które będą przekazywane do miejsca.

0: partii.
1: Myślę, że tak, ale nasz postulat odpolitycznienia ochrony zdrowia no nie wpadł na podatny grunt. Politycy nabrali wody w usta.
0: A tych tachografów nie chce Ministerstwo Zdrowia? Jak się odnosi do tego pomysłu?
1: Na razie nie mamy żadnych rozmów na temat tachografów.
0: Na razie się nie odnosi. Zdrowia,
1: czyli się po prostu nie odnosi. Nie, mówiliśmy, że może to trudne. Słyszeliśmy, że trzeba karty zainstalować. Trzeba po prostu odnotować, gdzie lekarz loguje się do systemu. My dzisiaj bez logowania nie jesteśmy w stanie pracować. I to musi być pierwszy krok. Ale bez pierwszego kroku nie da się zrobić.
0: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, będą cięcia w zabiegach? Jest takie niebezpieczeństwo, że będą konieczne cięcia w zabiegach?
1: Jest takie niebezpieczeństwo i widzimy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do zarządzania oburzeniem wtedy, kiedy pieniędzy rzeczywiście pod koniec roku zabraknie, czyli znowu próby zrzucenia odpowiedzialności na lekarzy. Ministerstwo pozyskało wiedzę o tym, ile naprawdę zarabiają lekarze. Jest to kapsułowa ustawa PESEL-owa, przeciwko której protestowaliśmy, ale ona weszła w życie.
0: I dzisiaj... co, coś złego się stało? Jakiś dramat jest?
1: Na razie nie wyciekły nasze dane, choć afera MyDoktor pokazała, że wyciek danych wrażliwych i PESEL-i
0: ale to tak
1: jest
0: do pacjentów
1: czasu.
0: Się odnosi. I to jest rzeczywiście dramatyczna informacja.
1: To prawda, choć część tych danych to również były dane nasze lekarze. My też jesteśmy pacjentami. Tutaj jedziemy absolutnie na tym samym wózku, ale ministerstwo pozyskało dane odnośnie wynagrodzeń, pozyskuje je. Tymczasem słyszymy, że ujawni je w styczniu, w lutym, a więc czeka, żeby pokazać, że tych milionerów nie jest aż tak dużo i móc zrzucić odpowiedzialność w listopadzie,
0: w październiku
1: w
0: ma być pierwsza prezentacja danych. No tak, mieliśmy obietnicę.
1: Mamy nadzieję, że tak będzie, choć za OTMIT-u już dochodzą do nas informacje, że być może ten termin zostanie opóźniony.
0: Ale co pana zdaniem, panie doktorze, panie prezesie, za mało tych milionerów jest, żeby usprawiedliwić problemy w NFZ-cie?
1: Myślę, że zdecydowanie zrzucenie odpowiedzialności na milionerów się nie uda, tym bardziej, że do tych milionerów, do tej choroby systemu doprowadzili sami rządzący, wprowadzając kontrakty za czasów Ewy Kopacz, nie ruszając wyceny procedur, kiedy jedna procedura jest opłacalna, a inna jest nieopłacalna, i nie ruszając nadzoru właścicielskiego. Jeżeli po dwóch stronach ulicy są dwa szpitale, które mają tożsame świadczenia, na przykład chirurgię, i konkurują o chirurga, czy on pójdzie na stronę lewą ulicy, czy na stronę prawą, a należą do dwóch podmiotów tworzących, to coś tu jest nie tak. I to nie należy teraz rozmawiać o lekarzach milionerach, tylko kto do tego dopuścił i jaką ścieżką można to zamknąć.
0: Ale mamy też problem bankrutujących szpitali, padających szpitali, które nie są w stanie funkcjonować.
1: To prawda, ten problem w mojej ocenie nasiliłby się, gdyby weszły w życie te rozwiązania, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli to, co nas najbardziej oburza, a więc nakaz pracy na minimum pół etatu w jednej jednostce. Dlatego, że wtedy lekarz, który na przykład na jeden dzień w tygodniu dojeżdżał do odległej miejscowości i tam prowadził poradnię specjalistyczną, on przestanie tam dojeżdżać, bo nie będzie tam zatrudniony na minimum pół etatu. Lekarz, który jeździł na dyżury do szpitala powiatowego, nie będzie tam mógł dyżurować. Lekarz, który biarał tylko dyżury, a nie pracował w podstawowym czasie pracy, również nie będzie mógł dojeżdżać. To jest sposób na zamknięcie szpitali powiatowych, na pewną prywatyzację szpitalnictwa w Polsce, tylko pod osłoną oburzenia społecznego przeciwko lekarzom, bo przecież nie chce im się dojeżdżać.
0: Prywatyzacji żaden chyba Polak nie chce, bo wszyscy wiedzą, jak się skończyła de facto prywatyzacja opieki stomatologicznej.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj opłacalność leczenia na NFZ ze względu na słabą wycenę procedur jest tak naprawdę żadna. Znaczy dentyści albo musieliby dokładać ze swoich do leczenia i wykonywania niektórych procedur na NFZ, bo koszt rękawiczek, sprzętu, personelu jest wyższy niż na przykład to, ile NFZ płaci za przegląd stomatologiczny, albo pracują prywatnie. My mówimy ani kroku w kierunku prywatyzacji, bo widzimy pacjentów, którzy naprawdę potrzebują pomocy i nie można mierzyć skali tej pomocy zasobnością ich
0: portfeli. Na koniec zaczął pan już o tym mówić krótko. Potrzebujemy lekarzy z zagranicy, obcokrajowców?
1: Dziś, i tak wynika z naszych analiz, do 2032 roku będziemy mieli dość lekarzy w Polsce, co nie oznacza, że będziemy mieli dość w publicznym systemie ochrony zdrowia. I to jest rzeczywisty problem.
0: Ale lekarze
1: problem.
0: Się starzeją.
1: Lekarze się starzeją, wciąż 1/3, ale już 1/4 lekarzy to są lekarze w wieku emerytalnym lub około emerytalnym. Ten dopływ świeżej kadry jest już widoczny i będzie widoczny na rynku. Pytanie, kto wyszkoli tych lekarzy.
0: Czyli nie potrzebujemy z zagranicy lekarzy.
1: Sprawa lekarzy z Ukrainy pokazała, że dopływ 2 do 3 tysięcy, a nawet w niektórych szacunkach, bo to nie tylko z Ukrainy, z innych również krajów, 5 tysięcy lekarzy do systemu ochrony zdrowia nie zmieniło sytuacji. Gdyby była większa grupa lekarzy, która dzisiaj podejmie się pracy na SOR-ach, na internach powiatowych, na chirurgiach, tam gdzie rzeczywiście są najbardziej potrzebni, powitalibyśmy ich pod warunkiem, że mieliby dobre kwalifikacje.
0: I tu stawiam kropkę. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24. Jeszcze więcej.

0: ze środowiskiem lekarskim. Przypominał o tym w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na
2: całą
1: godzinę.
2: Całą rozmowę Tomasza Telikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
0: Śląska policja wyjaśnia okoliczności wczorajszych burt piłkarskich kibiców podczas meczu Pucharu Polski pod okręgu Rybnik w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Policjanci użyli armatek wodnych, aby zapobiec bójce na stadionie między kibicami z Jastrzębia i Rybnika. Wcześniej grupy kibiców rzucały w siebie racami. Część z nich wdarła się do sektora rozdzielającego sympatyków obu drużyn.
0: Interweniowały oddziały prewencji, używając pałek. Armatka wodna gasiła natomiast murawę, która zapaliła się od rzuconych rac. Dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat zatrzymano w związku z incydentem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
2: W jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Kobiety mają zostać przesłuchane.
0: Do incydentu doszło w części hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela. Policjanci pełniący służbę w obiekcie wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Potem na wykładzinie znaleźli dwa miejsca z rozlaną płynną substancją.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nasi siatkarze zaczynają dziś Mistrzostwa Europy.
2: Kto na pierwszy ogień? O tym w faktach sportowych RMF FM Patryk Serwański.
4: Dzień dobry. Na początek Portugalia. W grupie mamy także Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę i Bułgarię. Wszystkie mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Nasza reprezentacja ma walczyć o złoto. Od lat ma ogromny potencjał. To oznacza duże możliwości, ale też dużą rywalizację wewnątrz zespołu. Tak jest obecnie choćby na pozycji atakującego. Tam o czas na parkiecie rywalizują Bartłomiej Bołądź i Kevin Sasak.
5: Dwóch atakujących na wysokim poziomie. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. To myślę, że to jest bardzo motywujące dla obydwu z nas. Uważam, że Bartek jest teraz aktualnie w bardzo dobrej formie i będę się starał, żeby te wejścia moje były jak najlepsze.
4: Tak mówił Sasak. Wczoraj w naszej grupie jedno spotkanie. Bułgaria wygrała 3-0 z Macedonią Północną. Bez remisów wczoraj w piłkarskiej Lidze Mistrzów. PSG wygrało 6-1 ze Slovanem Bratysława. FC Barcelona 5-1 z Feyenoordem. W hicie Liverpool pokonał 2-1 Atletico Madryt. Muszę w pewnym stopniu wziąć na siebie winę za początek meczu. Wydaje mi się, że Atletico zastosowało ustawienie, którego nie używało wcześniej w tym sezonie i chyba zbyt drogo nas to kosztowało. Jednak po stracie bramki, po kilku minutach, w których dokonaliśmy korekt, zaczęliśmy radzić sobie znacznie lepiej. Tak oceniał to trener angielskiej drużyny Andoni Iraola. Dziś dokończenie pierwszej kolejki fazy ligowej. Jeszcze 6 meczów do rozegrania. Zagra kilka mocnych drużyn. Bayern Monachium podejmie Bodo Glimt. Manchester United zagra z drużyną Tymoteusza Pochacza, czyli Sabah Baku. W Champions League zadebiutuje włoskie Como. Rywalem będzie RB Lipsk. Na Slavia Praga, w której gra choćby nasz Wiktor Nowak, podejmie francuskie Lens. Na hiszpańskiej Vuelcie finisz z peletonu rozstrzygnął losy 17 etapu. W Sewilli wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas, a dziś jazda indywidualna na czas.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24. Wracamy do wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych, bo wciąż pojawia się wiele pytań o bezpieczeństwo na kolei, bezpieczeństwo na torach. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity na przejeździe kolejowym, zmarła jedna osoba z poszkodowanych. W sumie 7 osób wymagało opieki szpitalnej, blisko 20 zostało rannych. Razem z nami pan Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czy pańskim zdaniem to, co się dzieje na przejściach czy przejazdach kolejowych, to jest kwestia pewnego problemu systemowego?
1: Ja popatrzyłem na takie dane sprzed 10 lat, jak wyglądała sytuacja na drogach, nie tutaj na styku dróg i kolei, bo przecież generalnie byliśmy krajem, który się zabijał gęsto na naszych drogach, ale tu wykonaliśmy olbrzymi postęp, bo tych trupów na drogach nam zmniejszyła się liczba o prawie 1300. Natomiast jak popatrzymy na wypadki na przejazdach, to my nie jesteśmy w stanie od 10, 15, 20 lat uchwycić takiej tendencji spadkowej, tylko to mniej więcej tyle samo jest co roku wypadków i tyle samo trupów gdzieś tam w okolicach 50-60. Teraz takim delikatnym pocieszeniem może być to, że no w tej chwili mamy taką samą liczbę do końca sierpnia zgonów z powodu tych wypadków jak w roku ubiegłym, a przybywa nam cały czas pociągów, bo ten ruch kolejowy rośnie i on będzie rósł. Średnio w ciągu doby to jest 8700 pociągów pasażerskich, towarowych, technicznych. W bardzo wielu miejscach wracamy, przecież tym się też chwalimy, po latach na linie, gdzie nie było pociągu 20-30 lat. Część kierowców może jeździć na pamięć, a część po prostu lekceważy przepisy i to, na co zwracamy uwagę od jakiegoś czasu, bo bardzo często są w ostatnich w miesiącach posiedzenia Komisji Infrastruktury, gdzie posłowie, eksperci, rząd zastanawiają się, co zrobić, jakie zmiany wprowadzić i to, co widać najgorsze. I też wczoraj to podkreślano, tak jak i sprawca tego tragicznego wypadku, ale potem kolejnych też wypadków na przejazdach, tylko tam na szczęście nikt nie zginął, mówimy o kierowcach zawodowych. W tym roku to już 12 ciężarówek na przejazdach, ale tak samo to dotyczy też szczęśliwie, powtarzam, nic się nie stało, kierowców komunikacji miejskiej, którzy autobusami wyładowanymi pasażerami utknęli na przejazdach, wjechali, mimo że nie powinni, potem utknęli i nie wiedzieli, co zrobić. No pytanie, czy to jest jakaś wyższa filozofia? Ja wiem, że narzekamy i mam nadzieję, że temu ministrowi się uda, chociaż to pod koniec kadencji obiecuje, zmienić system szkolenia, żeby nie produkować wielu półanalfabetów, którzy coś tam o jakimś oleju wiedzą pod maską samochodu, ale nie wiedzą, jak się na przejeździe zachować. Może, bo mamy olbrzymie braki kierowców zawodowych, może idziemy tutaj po jakiejś linii najmniejszego oporu i szkolimy szybko, byle ich więcej wypuścić na rynek. Nie wiem, pewnie zapytam, teraz mi wpadła taka myśl, może są takie dane już u kolejarzy, ci kierowcy, którzy spowodowali wypadki, a byli kierowcami zawodowymi, ile mają lat, ile, od ilu lat mieli prawo jazdy, no bo zawodowy kierowca dodatkowo jest szkolony, powinien mieć większe doświadczenie przecież, bo to są tysiące kilometrów, które przejeżdża miesięcznie, więc od niego, no bo jak nie od kogo bardziej, powinniśmy wymagać tego, żeby no świecił przykładem dla innych, jak się zachowywać w takich sytuacjach.
0: Oczywiście, bo ja mam takie wrażenie, panie prezesie, że też to wymaga zachowania pewnej zimnej krwi w sytuacji, która jest niesłychanie stresująca, bo może się zdarzyć, że kierowca utknie między rogatkami, między szlabanami. Jest z tej sytuacji ucieczka, prawda? Może tak są skonstruowane te zapory, że może je wyłamać. Tylko trzeba przełamać pewnego rodzaju barierę.
1: Właśnie, no ludzie, rozumiem, różnie na to reagują, wpadają w jakąś panikę, stres. No niektórzy się zachowują zdroworozsądkowo, świetnie, ale też na komisji mówiliśmy, bo ja to zawsze powtarzam, czy muszą być takie przejazdy? No nie muszą. Tam, gdzie się da, bo linię modernizujemy, to no, są pieniądze unijne, tylko też to nie trwa miesiąc. To będą tunele, będą wiadukty, ale nie wszędzie. Nie znikną nam, mamy ich prawie 12 12 tysięcy, te przejazdy. No co tam, no, światło mrugające, też niektórzy kierowcy mówią, myślałem, że zepsute, albo myślałem, że to jest takie pomarańczowe i ostrzega mnie, ale nie, że pociąg nadjeżdża. Też się w tej chwili, bo to musi być pilotaż, bo trzeba sprawdzić, czy to rozwiązanie coś daje. Też kolej w tej chwili robi taki pilotaż na kilku przejazdach, że na początku to światło mruga, a potem się zapali tak jak na ulicach, czerwone, czyli jasno mówi stój. No tylko, że to są takie świętości, czerwone, nawet jak się szlabany podnoszą, nie jedziesz, dopóki nie zgaśnie. No i te rogatki, bo to się mówi, różne rzeczy muszą być i mogą być wyższe kary, egzekwowanie kar, ale też edukacja. No ja się zastanawiam, jeżeli my co chwila, bo ja przynajmniej mam miesięcznie masę, no niestety takich przypadków, że trzeba to komentować, więc my co chwila we wszystkich programach mówimy, wyłam rogatki. No i jeżeli to cały czas nie działa, to właśnie już teraz kończąc, padł taki pomysł od jednego z posłów, bo w niektórych krajach, zdaje się tam Francja była podana, że już jak utkniemy i mamy przed sobą tę rogatkę i nagle zamglenie, to żeby na tych wewnętrznych częściach rogatek albo wielkie litery takie naklejone, albo tabliczka wielka, wyłam rogatkę, czyli tak już prosto napisane.
0: Żeby dotarło po prostu.
1: Żeby dotarło, no bo jak mózg się wyłącza, no to może wzrok puści sygnał do mózgu, żeby szybko tutaj, bo to bardzo często są po prostu sekundy, żeby się nie zastanawiać, a mamy ponad 2800 kamer. Też była dyskusja, czy da się je włączyć do systemu, żeby one nagrywały te wykroczenia. Teraz się okazało, że technicznie chyba to nie jest możliwe, ale widzimy na tych nagraniach, co się dzieje. Jak ktoś na tym przejeździe utknie, wychodzi, sprawdza, w którym miejscu jest, kogoś się pyta. No pociąg do niego nie zaczeka. To tutaj też przed chwilą ze studia telewizyjnego wyszedłem i powiedziałem, bo niektórzy też jak się z nimi rozmawia, jak mamy szczęście, kolejarze, porozmawiać z nimi, bo przeżyją, bo to też dotyczy, pierwsza ta kategoria, gdzie ludzie giną, to są przejazdy, a druga to jest przechodzenie przez tory i ludzie mówią, ja myślałem, że zdążę, tylko taki pociąg 160, bo do tej prędkości przepisy pozwalają, żeby były przejazdy w poziomie, no zabezpieczone w zależności od tego, jaki jest ruch samochodów, pociągów, albo rogatka, ale rogatki no, też objeżdżają, cuda robią. Powyżej 160 tych przejazdów w poziomie nie może być. Ale jak ludzie przechodzą przez te rogatki, pod rogatkami, to światło też im czerwone pulsuje. To mówią, ja myślałem, że zdążę. 160 km pociąg, taki Intercity, niech będzie 10 wagonów, w każdej sekundzie przejedzie 45 metrów. Więc jak nam się wydaje, że on jest daleko, to niestety on zaraz może mieć z nami bliskie zetknięcie.
0: A czy pańskim zdaniem zmieniłaby sytuację, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby te ekspresowe pociągi, te super szybkie pociągi jeździły po takich miejscach, gdzie nie ma tego typu rogatek?
1: Tego się nie załatwi błyskawicznie, bo tak jak mówię, gdzie mamy modernizację linii, nie są to linie lokalne, a też wielu przewoźników ma problem, bo nawet takie są linie, gdzie ta prędkość jest mniejsza. 70, 80, jakieś boczne dróżki, też kierowcy tam niestety wjeżdżają. Liczba przejazdów generalnie, tu znów sobie popatrzyłem na dane, przez 10 lat spadła nam o, już tutaj patrzę, prawie 1400 tych kategorii D, czyli tam, gdzie jest najwięcej wypadków, a więc nie ma ani rogatek, ani świateł, tylko jest znak stop, albo Krzyż Świętego Andrzeja, lub jedno i drugie, to 10 lat temu takich przejazdów to było 54%. Dzisiaj to już jest 39%. Podwyższamy kategorię, likwidujemy, ale nigdy nie zlikwidujemy wszystkich, nigdy nie będzie wszędzie tuneli, wiaduktów. Te przejazdy będą z nami, no i czy to oznacza, że mamy się tam dalej zabijać? Przecież wydawałoby się, że no, jest wiele przepisów, one się zmieniają, ale takie przepisy jak czerwone na skrzyżowaniu, tutaj zwykłym, ulica w Warszawie. No to jest tak samo ważne i święta zasada, nie jedziesz, jak to czerwone na przejeździe kolejowym. No ale jak mówię, te kamery, które są na przejazdach i nagrywają te omijanie rogatek, no bo ktoś mówi, no wyższa kategoria, no tak. To dajemy rogatki, dajemy, przecież też są drużnicy, chociaż to jest akurat zawodne i raczej idziemy tutaj w technikę, ale przy tych rogatkach też, no nie wiem, komuś się spieszy, nie wiem, nie widzi, nie słyszy pociągu, więc mu się wydaje, że przyjedzie za ileś tam minut, też to jest lekceważone, więc no to budzi olbrzymie zdumienie, bo to naprawdę trzeba nie mieć wyobraźni, żeby no nie uzmysłowić sobie, że pociąg to nie jest zabawka piko, że powie się stój i on się nagle zatrzyma. Czasami to jest ponad kilometr hamowania, więc tu nie ma żartu. Niestety, no większość nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co poszło nie tak, bo oni, ich kolejna podróż to jest cmentarz.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz i za spotkanie i za pańskie uwagi. Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR był razem z nami. Dziękujemy za spotkanie i pozdrawiamy gorąco oczywiście Radio RMF 24. Za 11 minut będzie 9.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ty, Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, jest 9.
1: Trzy osoby wciąż w szpitalu w stanie ciężkim po wczorajszym zdarzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Alert RCB odwołany. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
1: W faktach o 9 także Donald Trump o pieniądzach.
2: I wyborczej walce.
1: Pokonamy komunizm w Ameryce i zagłosujemy na amerykańską wolność.
2: Trzy osoby wciąż są w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła. 7 trafiło do szpitali.
1: Fakt o 9 otwiera nasz reporter Michał Krasoń. Ale co wiemy o poszkodowanych?
3: Lekarze wciąż walczą o życie maszynisty pociągu i kierowcy ciężarówki. Obaj przebywają na oddziale intensywnej terapii. Ze względu na stan zdrowia nie udało się ich jeszcze przesłuchać. Trzecią ciężko ranną osobą jest pasażerka pociągu, która podróżowała w pierwszym wagonie, w który uderzyła ciężarówka. Pozostałe 4 osoby, które trafiły do szpitali, odniosły lżejsze obrażenia, głównie otarcia. O poranku na miejscu katastrofy pojawił się ciężki sprzęt. Właśnie rozpoczyna się ustawianie lokomotywy i wagonów na torach. Później służby będą naprawiały uszkodzone szyny i sieć trakcyjną. Przywracanie ruchu potrwa co najmniej kilka dni.
1: Odwołany już alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny.
2: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
1: A my od rana jesteśmy dziś na Lubelszczyźnie we wsi Wyryki Wola.
2: Rok temu słyszała o niej cała Polska, po tym jak po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 dronów, rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom państwa Wesołowskich.
1: Na miejscu jest nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, jak przebiega budowa nowego domu?
4: Jest bardzo zaawansowana. Nowy dom powstaje w miejscu zburzonego. Na razie pan Tomasz mieszka z żoną w gminnym lokalu, ale liczy na święta już u siebie.
5: No obiecują, że na święta Bożego Narodzenia będzie.
4: Dom już ma mury, już ma okna, już styropian nawet jest kładziony.
5: No i w środku już tynkują. Może w przyszłym tygodniu zakończą tynkowanie.
4: Mieszkacie nad apteką, żyjecie na starym?
5: Żyjemy na starych włościach. No bo trzeba przyjechać, bo są kurki.
4: No właśnie widzę wiaderko jajek. Wiaderko ziemniaków.
5: Toż mamy kawałek ogrodu, żona tam sadzi, pielęgnuje. Trzeba coś z tym zrobić, bo już się zbliża jesień, trzeba porządki robić i na ogrodzie.
4: Budowę domu opłaca resort obrony. Wyryki Wola, Dominik Smaga.
6: To są fakty w RMF FM.
2: W rękach stołecznej policji 3 złodziei, którzy przez dach włamali się do salonu jubilerskiego w centrum handlowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
1: Są podejrzani o kwietniową kradzież biżuterii wartej 400 tysięcy złotych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadli ci mężczyźni?
7: Tuż po zdarzeniu, gdy złodzieje wybili dziurę w dachu centrum handlowego dokładnie nad jubilerem i za pomocą linii drabiny weszli do salonu, a następnie uciekli z łupem, policjanci skupili się na drodze ich ucieczki. Kluczową rolę odegrały zapisy kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, sprawcy po kradzieży skorzystali z kolejki podmiejskiej. Tam ściągnęli kominiarki i zarejestrowały ich kamery z wnętrza wagonu. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości. Pierwszy z zatrzymanych to 23-latek, wpadł w domu, podobnie jak kolejny 48-letni mieszkaniec Łodzi. Z kolei ostatniego z podejrzanych zatrzymano przypadkowo podczas kontroli drogowej w Watkowicach w Łódzkiem. Był pasażerem zatrzymanego do kontroli samochodu. Wszyscy podejrzani trafili już do aresztu.
2: Co przekonać ma Amerykanów do głosowania na partię republikańską?
1: Odpowiedź jest prosta. Pieniądze.
2: No tak.
1: Prezydent Donald Trump obiecuje dla każdego dorosłego Amerykanina $5,000, jeżeli republikanie utrzymają władzę w Kongresie.
8: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
2: Ta dywidenda Trumpa była najbardziej konkretnym punktem niemal dwugodzinnego wystąpienia właśnie Donalda Trumpa na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas.
1: Rozpoczynając swoje wystąpienie, prezydent przypomniał, za 55 dni Amerykanie pójdą do urny w jednych z najważniejszych wyborów we współczesnej historii. Wasz głos zdecyduje, czy nasz kraj potknie się na starcie o kolejnych 250 lat, czy też ruszy naprzód i nigdy nie będzie oglądał się za siebie.
2: No i jeszcze ważna informacja dla kierowców. Według Trumpa wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu, no i wtedy też spadną ceny ropy naftowej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: Wrócimy do tego, co się wydarzyło rok temu na Lubelszczyźnie 10 września i atak rosyjskich dronów. Będzie też o ekonomii. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie. Czy to znaczy, że sytuacja jest bezpieczna? Zapytamy naszego gościa.

0: 8 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Co z tego wynika? Może powie nam nasz gość Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analiz Spotdata i główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czy to oznacza, że nie jest aż tak źle, jak mówią niektórzy ekonomiści, skoro stopy zostają na tym samym poziomie? Czy też członkowie Rady jeszcze czekają, jak się rozwinie sytuacja?
1: Utrzymanie stóp bez zmian oznacza, że bank centralny, a konkretnie Rada Polityki Pieniężnej, która jest organem banku centralnego, uważa, że na razie wzrost inflacji, który obserwujemy, jest przejściowy. Czyli nie jest to zjawisko trwałe, któremu należałoby przeciwdziałać poprzez podniesienie kosztu kredytu, prawda? Bo podniesienie kosztu kredytu działa na inflację w takiej długiej perspektywie, obniżając popyt. Natomiast oni są wciąż przekonani, że ten wzrost inflacji jest przejściowy, że kiedy wzrost cen paliw minie, wojna w Iranie minie, to inflacja wróci samoistnie do przedziału 2-3% mniej więcej.
0: A pańskim zdaniem to jest przesadzony optymizm?
1: Nie sądzę, żeby to był przesadzony optymizm. Jest to uzasadniona ostrożność, tak sądzę. W przyszłym roku koniunktura gospodarcza pewnie będzie trochę gorsza niż w tym, bo w tym roku jesteśmy podgrzewani, można tak obrazowo powiedzieć, przez duży napływ funduszy europejskich, więc jakieś spowolnienie gospodarcze nas czeka. Wydaje mi się, że te ceny surowców energetycznych też pewnie się obniżą, a zatem sądzę, że to jest uzasadnione stanowisko, chociaż pamiętajmy, że Rada Polityki Pieniężnej spotyka się co miesiąc i to jest taka odpowiednia częstotliwość, która daje możliwość zmiany zdania. Gdyby się okazało, że presja inflacyjna narasta, to spokojnie mogą zmienić zdanie. I mi się wydaje, że takie ryzyko istnieje. Istnieje ryzyko, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Rada zmieni zdanie i podniesie stopy. Nie jest to może scenariusz bazowy, ale gdzieś w tyle głowy trzeba to mieć.
0: I to jeszcze w tym roku pańskim zdaniem się wydarzy?
1: Moim zdaniem istnieje ryzyko, że w tym roku Rada Polityki Pieniężnej albo na początku przyszłego roku podniesie stopy procentowe.
0: To będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie?
1: Tak, to będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce. Na razie inflacja jest w dużej mierze pochodną tego, co się dzieje z paliwami, prawda? Z benzyną, dieslem, gazem. Nie rozlewa się szeroko. Nie widzimy dużych podwyżek cen w sieciach handlu detalicznego, w towarach spożywczych, w usługach. Tak? Więc na razie tego nie ma. Ale gdyby był taki sygnał, że wysoki wzrost cen energii zaczyna przenosić się na inne dziedziny życia, wtedy wydaje mi się, że te stopy procentowe będą podniesione, więc to zależy zarówno od skali wzrostu cen energii, jak też od reakcji jakby całego łańcucha w gospodarce.
0: Czytam analizę ekspertów firmy Ernst & Young. W skrajnym scenariuszu zakładającym wzrost cen ropy powyżej $140 za baryłkę, to inflacja w strefie euro mogłaby sięgnąć niemal 6% w Polsce, wtedy by doszła do poziomu 4,5%. Pan uważa, że $140 za baryłkę to jest scenariusz w ogóle możliwy?
1: Na razie nie wygląda na to, żeby taki scenariusz był realizowany, dlatego że ewidentnie ta ropa jakoś płynie z Bliskiego Wschodu. Na samym początku konfliktu w marcu wydawało się, że zablokowanie cieśniny Ormus powinno podnieść ceny ropy co najmniej do $120-150 za baryłkę, prawda? Tak by wynikało ze skali braków surowca, ale to się nie wydarzyło. Ceny ropy chwilowo tylko wzrosły do $110, później się obniżyły. Więc ewidentnie gdzieś ta ropa wypływa w większej skali. Może część transportu do krajów azjatyckich jest przepuszczana, może jest więcej transportu rurociągiem przez Arabię Saudyjską. Więc na razie nie wygląda na to, żeby ta cena wzrosła do $140-150. Aczkolwiek pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ta wojna trwa i jeżeli będzie się przekładać na zniszczenie infrastruktury przesyłowej, na przykład tej infrastruktury, którą Arabia Saudyjska przesyła ropę do Morza Czerwonego.
0: Albo Katar przesyła gaz.
1: Albo Katar przesyła gaz, no to wtedy to jest możliwe. Druga rzecz, pamiętajmy, że wzrosty cen energii to nie jest tylko kwestia sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale też zniszczeń rafinerii diesla, produkujących diesel w Rosji. Także jest kilka czynników i w jakimś takim negatywnym scenariuszu jestem to sobie w stanie wyobrazić. Tak? To nie jest to coś niemożliwego. Natomiast na razie nie zmierzamy chyba w tym kierunku.
0: No ale z drugiej strony jeszcze się odwołam do tego raportu, czy do tych opinii po raporcie Ernst & Young, bo Polska pozostaje jedną z najbardziej odpornych gospodarek w Europie, tak uważa główny ekonomista Ernst & Young. Mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie i utrzymującej się niepewności w otoczeniu międzynarodowym, wzrost gospodarczy pozostaje szeroko oparty na konsumpcji, inwestycjach, wydatkach publicznych i eksporcie. Czyli co, nawet jak jest źle, to umiemy sobie z tym wszystkim radzić.
1: Jesteśmy dość odporną gospodarką na zawirowania światowe.
0: Z czego to się bierze, prawda? Pańskim zdaniem?
1: No, moim zdaniem to jest wiele czynników, ale ja zwróciłbym uwagę na szczególnie dwa. Po pierwsze, my jesteśmy gospodarką bardzo zróżnicowaną. Bardziej zróżnicowaną niż na przykład w takich krajach jak Czechy, Węgry czy nawet Niemcy, gdzie jest bardzo duży udział jednej branży, jaką jest motoryzacja. My jesteśmy zróżnicowani, to znaczy, że u nas widać wysoki dynamizm w wielu branżach. Nie jesteśmy uzależnieni od żadnego konkretnego sektora gospodarczego, więc jak niektóre sektory są w gorszej kondycji, to inne rosną. I to daje nam przewagę nad takimi krajami właśnie regionu, gdzie występują monokultury przemysłowe. Ale jest jeszcze inny powód. W tym roku, w przyszłym roku mamy taki szczyt wydatkowania funduszy europejskich. One zostały odblokowane parę lat temu, czy też inaczej, może ich napływ przyspieszył. Jest dużo projektów inwestycyjnych realizowanych, które muszą się skończyć w tym roku, część w przyszłym roku. Więc mamy takie ożywienie wiedzione czynnikami niezależnymi od globalnej koniunktury. Więc ja się zgadzam, że koniunktura w Polsce powinna wytrzymać ten kryzys. Aczkolwiek może wystąpić problem inflacyjny, szczególnie jeżeli ceny energii czy wzrost cen zacznie dotyczyć nie tylko ropy, benzyny, diesla, ale też gazu, bo widzimy problem z gazem na rynkach europejskich. I tu wydaje mi się jest pewne ryzyko, bo to ma też przełożenie na ceny prądu później, prawda?
0: A już tak na koniec, pańskim zdaniem przemysł zbrojeniowy to jest taka gałąź, która może utrzymywać polską gospodarkę? Czy te wydatki są czymś, co gospodarkę napędza, czy w gruncie rzeczy to są takie pieniądze, które tylko w tej gospodarce znikają?
1: Żadna branża przemysłu nie jest w stanie utrzymać wzrostu gospodarczego sama w sobie, prawda? To jest to, co powiedziałem. My jesteśmy krajem zróżnicowanym. Nie mamy monokultury przemysłowej i to dobrze. Czy wydatki zbrojeniowe napędzają gospodarkę? Mogą, ale nie muszą. Na razie bardzo dużo importujemy. Tak, ogromna część wydatków na zbrojenia to jest import, więc napędzamy inne gospodarki. W dłuższym okresie wydaje mi się, że jest szansa na to, że wydatki zbrojeniowe napędzą też cywilną część gospodarki, ale pod jednym warunkiem. Musi być jeden warunek spełniony. Postęp technologiczny, który dzieje się w zakresie technologii zbrojeniowych, musi się przenosić, rozlewać na inne dziedziny. Tak? To znaczy, jak lepiej umiemy produkować na przykład pojazdy zbrojeniowe, radary, satelity, czujniki, to tą wiedzę, jeżeli będziemy umieli wykorzystać w dziedzinach też cywilnych, to wtedy wydatki zbrojeniowe przyczynią się do postępu gospodarczego. Jeżeli natomiast nie, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie budowanie zdolności obronnych, to dzięki wydatkom zbrojeniowym będziemy bezpieczniejsi, ale będziemy mniej konsumowali innych rzeczy.
0: Yes.
1: Tak, także wszystko zależy właśnie od tej zdolności dyfuzji, rozlewania się postępu technologicznego od zbrojeń na sektory cywilne.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz i spotkanie. Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analiz Poddata i główny ekonomista Pulsu Biznesu był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: w Radiu RMF 24. Teraz będzie pogodowo, bo nie można ciągle mówić o trudnych rzeczach. Chociaż ta też nie jest taka prosta. Sierpień tego roku oficjalnie zapisał się w historii jako najcieplejszy miesiąc od początku globalnych pomiarów. Średnia temperatura powietrza przy powierzchni wynosiła 16,96 stopnia Celsjusza. Jest to wynik o 1,65 stopnia wyższy niż średnia z XIX wieku z ery przedprzemysłowej. Dane opublikowane przez unijny serwis Copernicus nie pozostawiają złudzeń. Ekstremalne fale upałów, topniejąca infrastruktura w Europie i kataklizmy na świecie to już nieodległa prognoza, a nasza nowa rzeczywistość. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Fakty o 10.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Konieczne są pilne szkolenia kierowców w kierunku właściwego zachowania na przejazdach kolejowych, zaapelował w RMF24 Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR.
1: Żeby nie produkować wielu półanalfabetów, którzy coś tam o jakimś oleju wiedzą pod maską samochodu, ale nie wiedzą, jak się na przejeździe zachować. Może, bo mamy olbrzymie braki kierowców zawodowych, może idziemy tutaj po jakiejś linii najmniejszego oporu i szkolimy szybko, byle ich więcej wypuścić na rynek. Nie wiem, pewnie zapytam, teraz mi wpadła taka myśl, może są takie dane już u kolejarzy, ci kierowcy, którzy spowodowali wypadki, a byli kierowcami zawodowymi, ile mają lat, ile od ilu lat mieli prawo jazdy?
0: Mówił Adrian Furgalski. Przypomnijmy, po wczorajszej katastrofie na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, zginęła jedna osoba, a 7 trafiło do szpitala. W faktach teraz temat dotyczący planów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Chodzi o nowe bazy USA. Paweł Bejda, wiceszef MON, powiedział w RMF24, że w tej sprawie odwiedza teraz nasz kraj amerykańska delegacja.
2: Przez dwa dni, czyli dzisiaj, jutro, czwartek i piątek, odwiedza nas delegacja amerykańska pod kierownictwem pana Williama Capelletti, to jest zastępca Kolbiego, który będzie przyglądał się naszej ofercie. My pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
3: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
2: Tego nie powiem. Będzie ogólnie
3: ale
2: kilka
3: więcej
2: tych
3: niż
2: miejsc.
3: Dwa miejsca, rozumiem.
2: Tak, oczywiście. Więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje. Oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO.
0: Piotr Salak i Paweł Bejda. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla was całą rozmowę. W faktach najnowsze doniesienia Daily Telegraph. Z notatek wywiadowczych, do których dotarła brytyjska gazeta, wynika, że byli żołnierze zachodnich sił specjalnych, w tym brytyjskiego elitarnego SAS, mogą być werbowani do szkolenia Rosjan, którzy potem biorą udział w wojnie z Ukrainą. Analiza sporządzona dla australijskich służb relacjonuje rozmowę z dwoma byłymi żołnierzami sił specjalnych Australii, którzy twierdzili, że dostali propozycję prowadzenia takich ćwiczeń w Bułgarii i Serbii. I na koniec jeszcze zaproszenie do Bydgoszczy na tegoroczny Festiwal Podróżnicy. Przez dwa dni będziecie mogli posłuchać niesamowitych relacji z wypraw.
4: Oj, w tym roku program jest bardzo, bardzo wyjątkowy. Myślę, że jak co roku po prostu zaskakujemy.
0: Zapraszała Malwina Sypniewska-Picz, organizatorka wydarzenia. Z nowymi faktami meldujemy się za niespełna pół godziny.

0: Słuchajcie, Radio RMF24. My teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czy Donald Trump? I zadamy właśnie takie pytanie. Chce kupić wyborców. Podczas konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie prezydent USA obiecał każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000, jeżeli republikanie w wyniku listopadowych wyborów utrzymają większość w kongresie. Na linii ponownie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, który jest w Dallas. Pawle, ta oferta odbiła się za oceanem, no tak powiedziałbym łagodnie, dość szerokim echem.
1: Dzień dobry. Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w Stanach Zjednoczonych. Mowa jest o próbie przekupienia wyborców lub celowego wprowadzenia w błąd, bo koszt realizacji takiego zobowiązania byłby gigantyczny. Jego realizacja z publicznych pieniędzy byłaby z całą pewnością naruszeniem przepisów, a sam Trump nie ma tylu pieniędzy, by zobowiązanie pokryć z własnych środków. Nie ma takich pieniędzy również partia. Trump nazwał przyszłą wypłatę dywidendą Trumpa. Postawił przy tym jeden dodatkowy warunek. Pieniądze miałyby zostać wydane w Stanach Zjednoczonych. I choć zakończyła się już konwencja, ten pierwszy dzień, to cały czas ten temat jest bardzo mocno komentowany. Zapowiedź natychmiast wywołała pytanie, skąd wziąć tak ogromne pieniądze? Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. To właśnie skala wydatku jest obecnie jednym z głównych tematów komentarzy w USA. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł. Jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe, aby samodzielnie sfinansować wypłatę tej wielkości. Agencja AP zwraca uwagę, że program wymagałby również działania kongresu. Amerykańskie media zwracają też uwagę na szerszy problem gospodarczy. Tak duży jednorazowy transfer pieniędzy do gospodarstw domowych mógłby ponownie wywołać debatę o presji inflacyjnej. Skąd więc pomysł Donalda Trumpa? No, wszyscy tutaj w zasadzie komentują, że to po prostu wyborcza, pusta obietnica. No bo jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost: wypłata nastąpi, jeśli republikanie zachowają obie izby kongresu. To nadało całej propozycji wyjątkowy, wyraźny charakter wyborczy. Wall Street Journal określa ją jako być może największy dotychczasowy wyborczy gambit Trumpa przed listopadowym głosowaniem. Demokraci przedstawiają pomysł jako próbę kupowania politycznego poparcia. A więc cały czas, mimo że ten pierwszy dzień konwencji zakończył się, są tutaj ogromne emocje. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: No to dość niecodzienny pomysł, nie ma co ukrywać. 5 tysięcy, ale powinien sprawdzić kto jak głosował niestety, no bo tak co dostaną ci, co na niego nie zagłosowali i na republikanów nie zagłosowali i też 5 tysięcy dostaną. Coś nie bardzo ten pomysł Donalda Trumpa. Słuchajcie, Radio RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program, a my teraz już za chwilę w naszym radiu wrócimy do incydentu w Sokolnikach Suchych, gdzie doszło wczoraj do tragicznego w skutkach wypadku na kolei. Maszyniści w związku z nim zapowiadają na jutro protest. Na czym dokładnie ma on polegać i jak bardzo da się we znaki podróżnym? O tym już za kilka minut porozmawiam z moim gościem, którym będzie Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Zostańcie z radiem RMF 24.
2: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie radia RMF24. My wracamy do wczorajszego tragicznego w skutkach zderzenia i zderzenia pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Związek Maszynistów Kolejowych zapowiedział ogólnopolski protest. Powodem, jak twierdzą maszyniści, jest dramatycznie pogarszający się stan bezpieczeństwa na polskich torach i kolejne bardzo poważne wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych. Przy naszym telefonie szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, pan Leszek Miętek, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ten, jak informowaliśmy w faktach, ten protest zacznie się o północy. Na czym on będzie polegał i jak długo potrwa, a także jak duży będzie miał zasięg?
1: Chciałbym sprostować jedną kwestię. Związek Zawodowy Maszynistów, Rada Krajowa podjęła uchwałę z apelem do maszynistów, ażeby ci zastosowali zapisy kodeksu pracy, które mówią, że w sytuacji, w którym ich praca zagraża bezpieczeństwu samego maszynisty, również pasażerów, powinni odmówić tej pracy albo spowodować, żeby ta sprawa była bezpieczna. Na apel Rady Krajowej odpowiedzieli gremialnie maszyniści, którzy do tego apelu się zastosują i w dniu jutrzejszym od północy do godziny 24 pociągi będą przekraczały wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną, czyli do 20 km na godzinę. To są działania pracownicze oparte o kodeks pracy, a nie typowa akcja protestacyjna albo strajkowa.
0: A jak bardzo pana zdaniem oczywiście utrudni to życie podróżnym? Rozumiem, że no to będzie skutkować choćby spóźnieniami pociągów.
1: No niestety prawdopodobnie należy się spodziewać opóźnień pociągów, tym większych, im większe jest nasycenie przejazdami kolejowo-drogowymi na danej linii kolejowej. Natomiast niestety w naszym przekonaniu lepiej jak przez jeden dzień będą opóźnione pociągi, niż dalej na polskich kolejach mają ginąć ludzie, bo nie wystarczą wielomiliardowe nakłady na infrastrukturę, na tabor, na dworce, wtedy, kiedy kwestie bezpieczeństwa są traktowane po macoszemu. My występujemy o kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i nie tylko, już od wielu lat. Przykład wczorajszej wypowiedzi pana premiera, który po katastrofie dostrzegł, że pilnie trzeba zwiększyć kary dla kierowców. No dobrze, że to dostrzegł, szkoda, że tylko po katastrofie kolejowej, bo my o tym postulacie mówimy już od dawna. Dwa lata temu już w polskim parlamencie na Sejmowej Komisji Infrastruktury ten temat wybrzmiał wśród parlamentarzystów, jednak takich zmian legislacyjnych nie podjęto. Nie podjęto też innych działań legislacyjnych, jak chociażby prawne umocowanie kamer, które są zamontowane przez zarządcę infrastruktury na przejazdach kolejowych, z których nagrań wynikają łamane przepisy przez kierowców, ale z tym nie ma co zrobić, bo nie ma oprzyrządowania prawnego. Oczywiście też trzeba podjąć działania techniczne, które zabezpieczą przejazdy kolejowe lepiej niż ma to miejsce dzisiaj. To jest cały wachlarz tych spraw. Nas się po prostu nie słuchało. Szkoda, że temat wywołała dopiero katastrofa, która w skutkach była tragiczna.
0: Domagacie się pilnych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury. Jakie są jeszcze żądania Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce?
1: Przede wszystkim chcemy rzeczowo porozmawiać o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu kolejowego i określeniu szybkiej ścieżki eliminacji tych zagrożeń, bo to przecież nie tylko kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Byliśmy świadkami ostatnimi czasy również poważnych wypadków kolejowych na infrastrukturze kolejowej, która była uszkodzona, a o uszkodzeniu wcześniej informowali maszyniści. To jednak nic nie dało, bo pociągi były dalej na tę linię kolejową wypuszczane tak długo, aż doszło do wypadku. Wspomnę chociażby wypadek Polregio pod Krakowem, gdzie całe szczęście, że nie doszło do ofiar w ludziach, bo przecież tam pociąg się przewrócił na bok. To są tego typu rzeczy, również bardzo poważne obciążenia pracowników, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo ruchu kolejowego, maszynistów, dyżurnych ruchu, które odciągają ich uwagę od zasadniczej pracy, obserwacji drogi przebiegu, czy ustawiane drogi przebiegu, no to jest szereg rozmaitych postulatów, które należy rozwiązać. A na tą chwilę to nasze postulaty były traktowane, jakbyśmy byli wrogami systemu. Tak nie może być. My odpowiadamy za bezpieczeństwo, my nie chcemy, żeby ginęli ludzie na polskich torach i chcemy, jak maszynista wychodzi do służby, żegna się z rodziną, żeby do tej rodziny wrócił. Musi być jakieś otrzeźwienie, stąd również ta akcja pracownicza, która będzie w dniu jutrzejszym, żeby obudzić, bo przecież drogowcy w ogóle nie czują problemu przejazdów. To według nich jest nie sprawa dróg, tylko kolei, a przecież to jest przejazd kolejowo-drogowy. Oni mówią, że mają więcej wypadków na drogach niż na przejazdach i nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. To jest również kwestia samorządów, to jest kwestia sfinansowania różnego rodzaju inwestycji i przedsięwzięć. Myślę, że te działania pracownicze jutrzejsze no, obudzą te ośrodki władzy, które za to bezpieczeństwo odpowiadają i w końcu będą podjęte decyzje, które to bezpieczeństwo na kolei poprawią.
0: Bardzo dziękuję. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A przed nami fakty o 11:00, zaraz po nich porozmawiamy o lalce Bolesława Prusa. Powodem oczywiście zbliżające się dwie premiery, kinowa i streamingowa ekranizacji słynnej powieści Bolesława Prusa. A jak słyszeliście już za chwilę u nas, fakty...

0: 2.11 to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśna.
1: Witam i zapraszam. Policjanci pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg.
1: W rok po pojawieniu się rosyjskich dronów nad Polską pytamy, czy jesteśmy lepiej przygotowani na odparcie takich zagrożeń. Ciekawe informacje mają dla nas naukowcy w sprawie mózgu i podzielności uwagi. A w faktach kulturalnych RMF FM Telma i Luis w adaptacji teatralnej. Służby pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Jest tam nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Magdo, jak w tej chwili wygląda miejsce wypadku?
3: Z przejazdu kolejowego został usunięty wagon, który był ostatni w tym składzie. Po 12 dźwigi, które są tu na miejscu, zaczną podnosić lokomotywę. Siła uderzenia ciężarówki była ogromna. Lokomotywa obróciła się w powietrzu o 180 stopni.
2: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
3: Mówiła przed chwilą Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Robotnicy rozpoczęli naprawę jednego toru, zdemontowali szyny i uszkodzone podkłady. Plan jest taki, żeby jutro po południu przywrócić ruch pociągów na jeziorze. Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
1: Aktualny obraz faktów. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Jak podano, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej informacje o ustaniu zagrożenia wysłało RCB. Jesteśmy lepiej przygotowani niż rok temu, zapewnia wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dokładnie 12 miesięcy po tym, gdy rosyjskie drony pojawiły się nad Polską. Część z nich udało się zestrzelić. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, teraz możemy czuć się bezpieczniejsi?
4: W rządzie mówią tak. Powołują się na decyzję numer 123 ministra obrony z 12 września zeszłego roku, a więc podjętej tuż po zeszłorocznym ataku rosyjskich dronów. Zgodnie z nią nasze siły zbrojne mogą testować drony, a także bezzałogowe systemy uzbrojenia i środki ich zwalczania. I już za kilka dni takie testy się rozpoczną. Nad Polską pojawią się nowe drony wojskowe, a my zostaniemy o tym wcześniej powiadomieni. Głównym celem ma być odstraszanie potencjalnych wrogów. To ma być sygnał. Jesteśmy gotowi. Zapytałem wiceszefową MON Magdalena na Sobkowiak-Czarnecką, co konkretnie zrobił rząd, by zapobiec takim atakom jak rok temu.
5: Największym przedsięwzięciem, które dzisiaj jest realizowane, to jest program SAM, czyli nasza tarcza antydronowa. Ona jest konsekwentnie budowana. Już pod koniec przyszłego roku zobaczymy tego pierwsze efekty.
4: Czyli musimy jeszcze poczekać, ale jak słyszę, warto, bo nasz polski system SAM doceniają za granicą. Zgłosiły się po niego już Słowacja i Norwegia.
1: Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago odkryli, dlaczego nasz mózg ma trudności z wykonywaniem wielu zadań jednocześnie.
6: Zwłaszcza wtedy, gdy nie wiadomo, które z docierających do nas informacji są najważniejsze.
1: No jak to, Grzegorzu, które? No nasze, kobiece, prawda? W studiu Grzegorz
6: Jesiński. Może tak, dzień dobry.
1: U nas tylko ważne informacje, tak podkreślamy. Czego dowiadujemy się dzisiaj od naukowców?
6: Ważne jest ustalenie priorytetów. Zespół przeprowadził eksperymenty z udziałem 200 ochotników, których proszono o śledzenie na monitorze obrazów przedstawiających okręgi z wzorami w postaci pasków. Co chwilę pojawiał się kolejny obraz różniący się od poprzedniego kierunkiem obrotu lub szerokością pasków, a zadaniem badanych było wychwytywanie zmian. Gdy nie wiedzieli, na jakie cechy zwracać uwagę, ich skuteczność znacznie spadała. I nie były to problemy z koncentracją czy przypadkowe błędy, ale wyraźnie mózg zaczynał mieszać ze sobą różne cechy obrazu, co utrudniało ocenę sytuacji. Jeśli musimy łączyć pracę przy komputerze, rozmowy telefoniczne, odpowiedzi w komunikatorach, musimy narzucić sobie dyscyplinę i jednak kończyć jedno zadanie przed rozpoczęciem kolejnego.
1: No dobrze, to ja się dostosowuje, prawda?
6: Po nauce kultura.
1: Kultura, czyli fakty kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na posterunku. Witaj, Kasiu. I na początek o nowej wersji kultowego filmu.
7: Ta słynna opowieść o Telmie i Louise trafiła do teatru. W londyńskim Young Vic zadebiutowała właśnie musicalowa adaptacja w nowatorskiej wersji. Let's make 'em wonder
8: where we... Autorka oscarowego scenariusza Callie Curry po latach uległa namowom i stworzyła zupełnie nową, sceniczną wersję historii. Choć od premiery filmu Ridleya Scotta minęły ponad 3 trzy dekady opowieść o Thelmie i Louise wciąż porusza bolesne i aktualne tematy. Od dyskryminacji po walkę o prawa kobiet. Jak przyznaje scenarzystka, powrót do tego świata na scenie dał jej ogromną wolność w czasach, gdy kino zdominowały filmy akcji.
7: O czym informował nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan. Wyszłam z siebie, zaraz wracam. To wieczorna premiera Teatru Kochanowskiego w Opolu. Opowieść o sile i o odnajdywaniu siebie na nowo, ale także o ciele, które się zmienia i o relacjach, które nabierają zupełnie nowych znaczeń. Brytyjska artystka FKA Twigs zaczęła właśnie zdjęcia do filmu biograficznego o Josephine Baker. Gra w nim tę legendarną tancerkę, aktorkę i aktywistkę. Zdjęcia we Francji potrwają do połowy listopada.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: Koski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Po trudnych tematach teraz przyszedł czas na kulturę. W faktach kultura i u nas kultura. Już za chwilę porozmawiamy o lalce, bowiem powieść Bolesława Prusa ożyje we wrześniu na nowo. I to dwukrotnie. No, będzie bardzo ciekawe porównanie. Film i serial. Radykalnie różne.

0: Słuchacie Radia RMF 24, a my teraz zgodnie z zapowiedziami porozmawiamy o lalce, bo powieść Bolesława Prusa we wrześniu znów odżyje na nowo. Najpierw premiera serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony odbędzie się 16 września na platformie streamingowej Netflix. Natomiast ekranizacja kinowa w reżyserii Macieja Kowalskiego wejdzie na wielkie ekrany 30 września tego roku. O tym, jakie to będą ekranizacje i czy zobaczymy w nich cząstkę współczesnej Polski i zobaczymy nas, współczesnych Polaków, o tym porozmawiam już teraz z doktorem habilitowanym Wojciechem Śmieją, który pisze o tym w najnowszym tygodniku powszechnym. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pisze pan w tekście: Stanisław Wokulski nie zostanie Odysem, bo nie zabija zalotników Izabeli. No, nie jest też jej mężem, dodajmy. Nie zostaje Jezusem, bo jego ofiara jest daremna i niepotrzebna. Nie zostaje też Faustem, bo nie podąży ścieżką wiedzy. To kim w takim razie jest Wokulski?
1: Nawiązuje pan do pierwszego zdania, czy pierwszego cytatu mojego felietonu, a to było zdanie zapisane przez Szandora Maroja, który pisze tak: istnieją trzy drogi życia, odysejskie, jezusowska i faustowska, reszta to podatnicy. I tak, w tym sensie Wokulski jest podatnikiem, czyli no powiedzmy tak najprościej, zwykłym człowiekiem, przeciętniakiem w jakimś sensie, prawda, który próbuje czegoś więcej, próbuje przekroczyć granice społeczne, kulturowe, nie wiem, też nawet może i genderowe swojej epoki, swojego czasu i swojej kondycji. No i w każdym z tych przekroczeń ponosi jakiegoś rodzaju klęskę, niepowodzenie i to chyba jest clue lalki, prawda? To niepowodzenie, czy te niepowodzenia, seria niepowodzeń, które spotykają zresztą nie tylko Wokulskiego.
0: A dlaczego go spotykają te niepowodzenia? To jest efekt tego, że on jest tylko tym podatnikiem? Efekt sytuacji społecznej? No czy taka jest ta atmosfera, taki jest duch czasów, kiedy ta powieść powstawała?
1: Trochę trzeba powrócić do konstrukcji lalki i uświadomić sobie, że Prus zderzył bardzo mocno obraz społeczeństwa polskiego doby zaborów, prawda, z tym, co widział i zobaczył Wokulski w Paryżu. To jest bardzo wyraźny rozdział o Paryżu, poprzedza rozdział o kamienicy, słynnej kamienicy Krzeszowskich, baronowej Krzeszowskiej, która w końcu kupiła tę kamienicę, prawda, Wokulskiego, w którym mamy takie zderzenie społeczeństwa świetnie zorganizowanego, świetnie jakby takiego akumulującego bogactwo i doświadczenia z tym niedostatecznie rozwiniętym, a jakimś atroficznym i jakby to jeszcze inaczej określić, nie nowoczesnym albo nie w pełni nowoczesnym społeczeństwem polskim. Stąd w takim społeczeństwie bardzo trudno zostać, nie wiem jak to określić, anachronicznie trochę powiem, człowiekiem sukcesu.
0: Ale byli pisarze, którzy opisywali ludzi sukcesów, no skomplikowanych, ale jednak, by wspomnieć Reymonta i Ziemię Obiecaną. To sukces na miarę możliwości, ale jednak.
1: Sukces na miarę możliwości, ale jednak, tak, no ja już tutaj nie będę przypominał, jaka jest końcówka historii Karola Borowieckiego, ale to niepowodzenie, zostając przy Wokulskim i przy lalce tak w ogóle, to też trzeba mieć świadomość, że pierwotnie Prus myślał o tytule powieści zupełnie innym. Miał na myśli taki tytuł jak Trzy pokolenia i miał to być portret trzech pokoleń bohaterów męskich, czyli Rzeckiego, Napoleończyka takiego, prawda, czy Napoleonidy, rewolucjonisty, Wokulskiego, tego, jak to w szkołach mówiono, tak, romantyka pozytywisty albo pozytywistycznego romantyka, takiej osobowości niepełnej, pękniętej. No i wreszcie Ochockiego, który był tym, który być może odniesie jakiś sukces, jakby w pełni internalizując ten program, nie wiem, pozytywistyczny, program scjentystyczny, którego nie mógł zrealizować w tych warunkach określonych epoką Wokulski. Co skądinąd przypomina mi słynny plakat Solidarności z wyborów 1989 roku. To był plakat z takim hasłem "Tobie się uda", przedstawiał trzy pokolenia mężczyzn, powiedzmy takiego dziadka epoki jeszcze, nie wiem, II wojny światowej, nie wiem, jakiegoś partyzanta czy innego akowca, ojca, który był opozycjonistem PRL-owskim, wpatrzonych w takiego młodego chłopca, który nosi palce w znaku victory, zwycięstwa, no czyli takiego pokolenia solidarnościowego czy posolidarnościowego, mojego rówieśnika skądinąd, który miał ten sukces odnieść. No i on go odniósł, tyle że na Hawajach, bo jest obecnie chyba instruktorem surfingu, sprawdzałem, kim ten młody człowiek jest.
0: No właśnie, a co nam może Lalka? No, powieść mocno osadzona. Niektórzy mówią najwybitniejsza w ogóle polska powieść, ale to zostawmy. Mocno osadzona jednak w kontekście tamtych sporów, debat. Co nam mówi o nas dzisiaj?
1: Piękny esej napisał o tym, co mówi dzisiaj Lalka, Ryszard Koziołek w tym samym numerze Tygodnika Powszechnego. On pyta o naszą sprawczość, naszą podmiotowość w świecie, w którym coraz bardziej wchodzą narzędzia AI imitujące ludzi, prawda? Imitujące naszą taką humanistyczną podmiotowość. U Prusa taką rewolucją to był oczywiście ewolucjonizm, prawda? I to wprowadzenie człowieka do efektu darwinowskiej walki o byt, więc takie porównanie buduje Koziołek, ale tego, co Lalka mówi o współczesności, jest pewnie więcej i Koziołek nie wyczerpuje tematu. No mnie się wydaje przede wszystkim, że to, że mamy dwie ekranizacje czy adaptacje Lalki, a do tego mamy jeszcze powieść, która jest jej retellingiem, mamy spektakle teatralne, że nawet nie chodzi o samą treść, tylko takie pragnienie powrotu do czegoś, co ustanawiało nas jako wspólnotę, no powiem odważnie, czytelniczą, tak, ale wspólnotę kulturową, czyli do dzieła klasycznego, prawda? Takim powrotem w skali globalnej była oczywiście Odyseja Nolana. W te wakacje wszyscy ją oglądaliśmy w kinach. I mam wrażenie, że to jest taka próba scalenia wspólnot, które się pobańkowały, które się okopały w swoich najróżniejszych okopach Świętej Trójcy, bo o tym piszę też w moim tekście. Mamy w takiej kulturowej pamięci to, że te wielkie ekranizacje kinowe bądź adaptacje serialowe Lalki, Potopu, Nocy i Dni, ale także serial Dom, otworzyły taką wspólnotę wymiany opowieści, to oglądano powszechnie, tak? Oglądały to kucharki, sprzątaczki, dyrektorzy, ministrowie, dalekie pociotki i wujenki, prawda? I dzieci, i wnukowie, i matki, żony, i kochanki. I właściwie wszyscy o tym rozmawialiśmy, a ta rozmowa, czy ta wymiana wrażeń, doświadczeń jest czymś, co tak naprawdę konstytuuje wspólnotę. Prawda? Wspólnoty są konstytuowane od zawsze przez opowieści, a Lalka jest mitem założycielskim, opowieścią założycielską polskiej nowoczesności, prawda? Jeżeli myślimy o polskiej literaturze XIX wieku, to tam są dwa najważniejsze dzieła. Pan Tadeusz, który zamyka epokę wcześniejszą, tak, staropolską, mityzuje ją, nostalgizuje ją, i Lalka, która nas otwiera na to potwornie trudne doświadczenie nowoczesności w tym półperyferyjnym kraju, w jakim żyjemy.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był doktor habilitowany Wojciech Śmieja, który w najnowszym tygodniku szerzej pisze na temat Lalki, nie jako jedyny, bo to jest temat rzeczywiście temat okładkowy tego numeru tygodnika. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
0: A w Radio RMF24 już za moment zajmiemy się owadami australijskimi, a dokładnie nowym rodzajem australijskich owadów, który właśnie został odkryty i nazwany na cześć pewnej znanej osoby.

To jest przedpołudniowy program w Radio RMF 24. Teraz będzie o nowym owadzie, bo naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opisali nowy rodzaj australijskich owadów, który nazwali Swifty Phyllus na cześć piosenkarki Taylor Swift. Wybór patronki nie był przypadkowy. Badacze dostrzegli wizualne powiązanie między wyglądem owadów a wizerunkiem gwiazd. Jest międzynarodową supergwiazdą, zdobywczynią nagród Grammy, a teraz Taylor Swift stała się także inspiracją dla nazwy rodzaju owadów w Australii, który wcześniej nie był znany nauce, głosi komunikat prasowy Kalifornijskiego Uniwersytetu. A w czym owe owady mają przypominać piosenkarkę? Otóż charakteryzują się one jasno-żółtym ciałem z wyraźnymi czerwonymi akcentami, co badaczom jednoznacznie skojarzyło się z blond włosami i czerwonymi ustami Taylor Swift. No a ja chciałem zaprotestować, bo jeśli one są żółte, to powinny się kojarzyć z żółtymi włosami pewnego polityka, amerykańskiego polityka. I tak się zastanawiam, czy nieuczciwiej, nie bardziej elegancko, nie sympatyczniej byłoby nazwać owe owady nazwą Trump albo Trumpy Phyllus. To by się spotkało z zadowoleniem prezydenta, może by nawet jakąś animację AI wrzucił. A może by i Australię włączył do Stanów Zjednoczonych? No, same zalety by były, a to naukowcy Taylor Swift. No naprawdę, absolutny skandal.

0: fakty o 11.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Opóźnienia na kolei w całym kraju zapowiada na jutro Związek Zawodowy Maszynistów, który organizuje ogólnopolską akcję protestacyjną. Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do prędkości 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
1: Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu, korzystając z przepisów prawa, z kodeksu pracy.
0: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Wciąż niewystarczająca liczba lekarzy i ich bilokacja to tylko niektóre przyczyny złego funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia, przyznał na naszej antenie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
2: Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę.
0: Tomasz Terlikowski, Łukasz Jankowski. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Drony są jednym z ważnych tematów tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wśród prezentowanych konstrukcji są te polskiej produkcji oraz takie, które już weszły na wyposażenie polskiej armii.
3: Drony zwyciężyły na tym polu, zmieniły całkowicie jakby optykę pola walki. Więc Wojsko Polskie obserwuje to i oczywiście wdrażamy te obserwacje. Stąd tyle dronów można zobaczyć na wystawie Sił Zbrojnych.
4: To jest dron druga linia produktów, którym zajmuje się firma, czyli mamy bezzałogowe statki powietrzne do rozpoznania, prowadzenia ostrzału artyleryjskiego i generalnie rekonesansu. Jest to dron w pełni elektryczny, startuje pionowo, ląduje pionowo, a następnie przy pomocy napędu pchającego rozpędza się i operuje jak zwykły samolot. Dzięki temu mamy wydłużony czas operacji, a jednocześnie nie potrzebujemy pasa startowego ani dużej przestrzeni do startu.
0: Opisywał Paweł Przygoda z firmy AP Flyer, a wcześniej podpułkownik Marcel Podchorecki z dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Polacy rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Już dziś w Sofii broniący tytułu biało-czerwoni zmierzą się z Portugalią. Początek o 15. Z Radiem RMF 24 jesteście zawsze na bieżąco. Tutaj zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata, a także najważniejsze komentarze naszych ekspertów. Kolejne fakty już o 12.00.

0: Słuchacie Radio RMF 24. My teraz wracamy do smutnych i trudnych informacji. Zadajemy pytanie, czy przynoszą one swoje efekty. Trudne i smutne wydarzenia. Krakowska ulica Solna jest pod lupą policjantów po zainstalowaniu progów zwalniających. W miejscu tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, ich kilkumiesięczne dziecko zostało ranne, ustawiono zwalniacze, spowalniacze tak zwanych martwych policjantów. Czy to przyniosło oczekiwane skutki? To jest pytanie do Pawła Koniecznego, który jest w krakowskim studiu.
1: Dzień dobry.
0: RMF FM. Witaj, Pawle. To przyniosło skutki?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, nad którym też się zastanawiamy i zastanawia się policja. Wiemy, że te progi powstały, ale dały także możliwość, by je wyminąć. I okazuje się, że bardzo często kierowcy, co udokumentowane jest na niektórych filmach w internecie, w różnych portalach społecznościowych, kierowcy jadą sobie środkiem przez linię ciągłą i tak te spowalniacze omijają. Policja po tych zgłoszeniach od mieszkańców, że te spowalniacze za bardzo nie pomagają, postanowiła zadziałać. Jak wyglądały te działania, szczególnie od początku tego tygodnia? O to pytałem Piotra Szpiecha z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: Od początku tego tygodnia właśnie policjanci zwracają uwagę na to, czy kierowcy nie przekraczają tej podwójnej linii ciągłej między tymi progami zwalniającymi. W poniedziałek tylko na ulicy Solnej oraz w jej rejonie policjanci ukarali kierowców 12 mandatami, w tym 6 z nich otrzymało mandat za przekroczenie podwójnej linii ciągłej. We wtorek w sumie mamy 22 mandaty, w tym 12 kierowców ukaranych za przekroczenie podwójnej linii ciągłej i wczoraj mamy 15 mandatów, w tym 6 za podwójną linię ciągłą. Mówimy tutaj o rejonie ulicy Solnej, ale również o tych ulicach przyległych. Policjanci również zwracają uwagę, czy kierowcy nie rozwijają tam nadmiernych prędkości. Z tych informacji, które też posiadam, w najbliższym czasie mają zostać zamontowane elementy uniemożliwiające kierowcom przekraczanie tej podwójnej linii ciągłej.
1: Zatem takie szykany jeszcze mają w tym miejscu powstać. Ja tylko dodam, że za przekroczenie podwójnej linii ciągłej można otrzymać mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Zatem nie jest to mało, ale oprócz samego przekraczania linii ciągłej, także policjanci zauważyli inne wykroczenia.
2: Między innymi mówimy też o mandatach za przekraczanie prędkości, ale również policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas i między innymi wczoraj zatrzymano 3 dowody rejestracyjne właśnie za generowanie zbyt dużego hałasu.
1: To mówił Piotr Szpiech. Ja tylko dodam jeszcze, że jeśli chodzi o wojewódzką policję, także została przeprowadzona akcja Speed w ostatni weekend, zarówno w nocy z piątku na sobotę, jak i w nocy z soboty na niedzielę. A dzisiaj mamy poznać dokładne statystyki. Też wiem, że posypało się tam sporo mandatów.
0: Bardzo dziękuję. To był Paweł Konieczny z najnowszymi informacjami. No, dobrze, że policja działa, nie?
1: Tak jest.
0: Się.
1: Tak jest. Do usłyszenia.
0: Dobrze, że działa.
1: Dziękuję.
0: Nie lubimy dostawać mandatów, ale jak łamiemy prawo, to nam się zwyczajnie należy. Teraz powiem, jak prawdziwy, taki, no nie chcę powiedzieć pruski, taki prawdziwy praworządność.
1: Patriota drogowy.
0: O, patriota drogowy. Nie, po prostu nie lubię, jak się zabija ludzi w jakimkolwiek miejscu. Więc trzymajmy się przepisów i po to są spowalniacze, żeby jednak trochę spowolnić, jak nam rozum nie wystarcza, to mandaty się przydają. Pięknie dziękuję, a w Radiu RMF 24 za chwilę wracamy do kolejnego tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie wciąż pracują służby. My cały czas mówimy, że to Mazowsze, no precyzyjnie rzecz biorąc to jest województwo mazowieckie, ale tak w ogóle to chyba już jest Małopolska, jakby chcieć się zastanawiać. Słuchajcie Radia RMF 24, zostańcie z nami.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się na miejsce tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie wciąż pracują służby. Tam ciężki sprzęt działa na miejscu wczorajszego zdarzenia. Ciężarówki z pociągiem PKP Intercity w Sokolnikach Suchych, jak mówiłem. Chodzi o jak najszybszą naprawę jednego toru i wznowienie ruchu pociągów. Na miejscu cały czas niezmiennie jest nasza reporterka Magdalena Greiner. Witaj, Magdo.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Magdo, z torów już usunięto jeden wagon.
1: Tak, tutaj ta część, po której będą mogły przejechać samochody, chociaż oczywiście to się nie stanie od razu, został usunięty. Teraz tutaj słychać pewnie w tle prace, które są prowadzone. Ciężki sprzęt przemieszcza się tutaj po torach, ściąga małe elementy. Później będzie po 12 jest planowane, tutaj już stoją już przygotowane dźwigi, podniesienie lokomotywy. Siła uderzenia była ogromna, lokomotywa przekoziołkowała w powietrzu, obróciła się o 180 stopni i ona teraz leży odwrotnie niż było to pierwotnie. Składy oczywiście nie są, skład nie jest w takim stanie, żeby można było postawić go na kołach i odholować. To wszystko będzie wymagało dużo pracy, a o tym wszystkim porozmawiamy z panem komendantem powiatowym Policji w Przysusze, inspektorem Michałem Pawlińskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie inspektorze, no te prace, które tutaj się dzieją ze strony policji, chciałam zapytać, na czym teraz te wasze działania się skupiają?
2: Nasze działania kontynuujemy w zakresie zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Nadal obowiązuje wokół miejsca katastrofy zakaz lotu dronami. Jest to strefa wyznaczona w promieniu 2,5 kilometra i mamy zadaniowanych również funkcjonariuszy, żeby dbali i reagowali na ten element, tak żeby można było wykonywać czynności na miejscu zdarzenia. Nadmieniam, że akurat to, o czym przed chwilą powiedziałem, stanowi przestępstwo zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze. Jeżeli chodzi o prace związane z oględzinami, policjanci Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu wykonują wspólnie z kolegami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W godzinach wieczorowo-nocnych poprosiliśmy o wsparcie, tak żeby te prace skanera radomskiego wesprzeć skanerem z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Łodzi. Chodzi o to, żeby te czynności sprawnie można było wykonać, żeby po wykonanych oględzinach ekipy remontowe mogły jak najszybciej usunąć skład i przystąpić do odtwarzania toru.
1: Policjantom jeszcze nie można było, jeszcze nie mogliście wejść do lokomotywy i tam też trzeba będzie pewnie te czynności przeprowadzić.
2: Tak, część składów mamy już zeskanowanych, natomiast te, które są niestabilne, będziemy wykonywali oględziny, zwłaszcza mamy jeden taki wagon, gdzie jeszcze pozostały rzeczy podróżnych. I dlatego był komunikat wcześniej przekazywany przez rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu, aby jutro przystąpić do odbierania tych bagaży z Komendy Powiatowej Policji.
1: Panie komendancie, tam trzeba się umawiać? Wystarczy po prostu przyjechać?
2: Można poprzedzić telefonem do dyżurnego, rozmową krótką, zamiar przyjazdu, ale nasza komenda funkcjonuje 24 godziny na dobę, także będą wyznaczeni policjanci do tego, żeby przekazywać te rzeczy osobiste osób podróżujących. Ponieważ zostały nam jeszcze oględziny do wykonania jednego z wagonów, to tam właśnie znajduje się część rzeczy, więc nie chcielibyśmy, żeby osoby już dzisiaj przyjeżdżały, bo się może okazać, że te rzeczy jeszcze nadal pozostały w tym jednym składzie.
1: To chciałam poprosić o takie rady dla mieszkańców. Widać, że czasami jeszcze niektóre osoby myślą, że już można tędy przez ten przejazd przejechać.
2: Tak, umieściliśmy w dniu dzisiejszym wyraźne zapory i znaki informacyjne o tym, że jest zakaz ruchu w obu kierunkach, także nie wjeżdżamy tą drogą poprzeczną od drogi krajowej, która dalej prowadzi przez torowisko, dlatego że póki co wykonujemy czynności, tak jak wspomniałem, oględzinowe, ale po wykonanych czynnościach naszych procesowych już będą realizowane nadal czynności mające na celu przywrócenie torowiska. Także prace remontowe, prace związane z wywozem, odciąganiem tych składów i wywozem pozostałości. Dlatego chcielibyśmy prosić mieszkańców, ale osoby, które przypadkowo też przejeżdżają, zatrzymują się, żeby z bezpiecznej odległości, jeżeli już chcą sobie zerknąć na to, co się tutaj dzieje, to żeby nie utrudniały pracy ekipom remontowym.
1: I żeby nie wyciągać telefonów i nie robić sobie filmików, co czasami niestety tutaj widać. Mówię o kierowcach prowadzących samochody.
2: to prawda.
1: Panie komendancie, przypomnijmy jeszcze na koniec ten bilans osób, które zostały poszkodowane w wyniku tego zdarzenia.
2: Mamy informacje ze szpitali, ponieważ w dniu dzisiejszym poprosiliśmy o taką informację zwrotną, ile szpitale w trzech miejscowościach, do których osoby zostały hospitalizowane i przebywają, więc dwie osoby po zwolnieniu, po opatrzeniu zostały zwolnione. W szpitalu przebywa 8 osób, część jest lekko rannych, i to się nie zmieniło od wczoraj.
1: Bardzo dziękuję. Pan Michał Pawliński, inspektor, komendant tutaj w Przysusze. Dzięki śliczne. A my tutaj zostajemy, rzecz jasna. To znaczy ja zostaję. Słychać pewnie. Tutaj właśnie sprzęt jeździ po torach. Jakiś ten gruz jest przesypywany. Część toru pierwszego została naprawiona. Będzie naprawiony kompleksowo, kiedy to będzie już możliwe. Planowane uruchomienie jutro, prawda, panie komendancie, tego pierwszego toru?
2: Pierwszy tor, tak żeby można było zapewnić już drożność, planowany jest, jak wynika z relacji służb kolejowych, na jutro w godzinach popołudniowych. Jeżeli by to się nie udało, to najpóźniej do godzin wieczorowych. Takie były deklaracje, w zależności oczywiście jak prace będą przebiegały, ile będzie jeszcze sytuacji trudnych do rozwiązania. Natomiast drugi tor ma zostać przywrócony w założeniach do poniedziałku i do poniedziałku obowiązuje tutaj strefa zakazu lotów nad miejscem katastrofy.
1: Apelujemy o rozsądek. Nie przyjeżdżajcie tu z dronami, dlatego że to są naprawdę poważne rzeczy, tutaj pracują służby, więc my zostajemy na miejscu opowiadać wam o tym, co się będzie działo. Po 12 te dwa wielkie dźwigi, które tam stoją, mają podjąć próbę podniesienia lokomotywy, która leży dalej, też pewnie wagonów, no i usunięcia stąd składu po to, żeby można było przeprowadzić pracę, naprawić trakcję, naprawić tory, no i po to, żeby za chwilę już podróżni mogli bezpiecznie tędy przejechać.
0: Bardzo dziękuję, to była Magdalena Greiner z najnowszymi informacjami. Pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: RMF 24.
0: A w radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach Jakub Śliwiński przejmuje stery i poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Ale wcześniej, rzecz jasna, tak jak powiedziałem.

0: Przeznaczenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, do piątku, do samego rana, do siódmej, mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Jakub Śliwiński, jak już mówiłem, jest w studiu, poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Teraz fakty RMF FM w samo południe, w nich Ewa Kwaśny.
3: Jestem i zapraszam ponownie. Mieszkańcy terenów przy granicy z Ukrainą oceniają seryjne wysyłane alerty RCB.
4: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
3: Alarmujące informacje przekazują synoptycy IMGW. Sztorm i wysokie fale na Bałtyku, głównie w Pomorskiem. W większości regionów Polski po upałach dziś duże ochłodzenie.
5: Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
3: W faktach także o nowym filmie Brada Pitta, W sercu dziczy. W rok po tym, jak rosyjskie drony nadleciały nad Polskę, mieszkańców Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, budziły dziś nocne alerty RCB. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano natowskie myśliwce. Zamknięto czasowo lotniska w Lublinie i Rzeszowie. SMS-y dostali m.in. mieszkańcy przygranicznej Włodawy.
4: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
6: No, uważam, że niepokoi. Do tej pory dowiadywaliśmy się o czymś po prostu, co już było. A tak to jest przebudzenie, no i też człowiek nie śpi.
7: Przedwczoraj dostałam po 5, no i dzisiaj 2 razy.
8: To niepokoi jeszcze?
7: A wiadomo, dostałam, no i mąż dostał. Ja przeczytała, że już jest w porządku, ale człowiek boi się.
9: A ja już się chyba przyzwyczaiłam do tego. Mi się wydaje, że to już tak troszkę przesada w tych alertach.
8: Nie robią wrażenia?
9: Już nie.
8: Czyli jak pani dostaje alert, to co pani robi?
9: Nie ćpię dalej.
3: Usłyszał od mieszkańców Włodawy reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz uwaga kierowcy, bus zderzył się z ciężarówką na dwójce w pobliżu Wiskitek na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Uważajcie. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w Bałtyku. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, w których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
10: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
3: Nagła zmiana pogody i szybki spadek temperatury zaskoczyły dziś mieszkańców wielu regionów Polski. Po upalnej środzie przyszło ochłodzenie.
5: 10 stopni różnicy.
11: I różnica też w stroju dzisiaj?
5: Oczywiście. Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
12: I kurtka jeszcze.
5: Tak.
11: I w którym stroju pani lepiej się czuje? Dziś czy wczoraj?
5: Wczorajszym stroju. I wczorajsza pogoda była lepsza, o wiele lepsza.
12: Koleżanka jest ogólnie ciepłolubna, więc jej to trzeba wybaczyć. Nie jest okej teraz. Jej jest zimno.
13: Wczoraj było gorąco, a dzisiaj jest trochę zimno, ale to fajnie. Ja lubię jesień, więc jestem zadowolona, że pogoda się trochę zmienia.
11: Dzisiaj wyszła pani z domu?
13: Tak wyszłam. W dżinsowej kurteczce.
11: Takiej jeszcze letniej?
13: Tak, myślałam, że będzie cieplej. Po prostu mam w sobie chyba jeszcze dużo ciepła.
3: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrowicz. A teraz przenosimy się za ocean. Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w USA.
14: $5,000 it will be called the Trump dividend.
3: Trump na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas, jak słyszeliście, obiecał Amerykanom $5,000, jeżeli Republikanie utrzymają większość w kongresie. I o tym z Dallas amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł, jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost, wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby kongresu.
16: Fakty ze świata show biznesu.
3: Światowa premiera W sercu dziczy, nowego filmu Brada Pitta, odbędzie się dość nietypowo w okolicach Nashville w stanie Tennessee. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
17: Witam ponownie.
3: Witamy Cię, Kasiu. Dlaczego akurat tam, a nie tradycyjnie w Hollywood czy Nowym Jorku?
17: Brad Pitt sam bardzo chciał, żeby premiera odbyła się poza tymi tradycyjnymi centrami filmowymi, żeby to było tak bliżej widzów ze środkowych Stanów i w plenerze w tym tytułowym Sercu dziczy, i tak będzie za 6 dni.
3: Kogo tym razem gra Brad Pitt?
17: Byłego żołnierza sił specjalnych. On i jego pies walczą o przetrwanie w trudnych warunkach po wypadku lotniczym. Psa Odina gra owczarek niemiecki Uber, z którym aktor bardzo się zaprzyjaźnił. Po prostu improwizowaliśmy cały film, mówi Brad Pitt, i dodaje, że dzięki psom jesteśmy mniej samotni na tym świecie.
3: Kasiu, ja już zobaczyłam zwiastun tego filmu i robi naprawdę wrażenie. Na mnie robi największe wrażenie Odin, czyli owczarek niemiecki.
17: Chociaż Brad Pitt to jedno, no też, ale ten pies jest fantastyczny i to
3: fantastyczny. Na pewno warto zobaczyć. Film w polskich kinach od 25 września, prawda?
17: Tak jest.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl. AI.
18: Po południu w centrum i na południu kraju będzie pochmurno, a na północy trochę bardziej słonecznie. W okolicach Elbląga, Suwałki i Białegostoku spodziewajcie się opadów deszczu. Miejscami może być dosyć wietrznie. W Bydgoszczy temperatura wyniesie około 17 stopni Celsjusza, w Trójmieście 18, a w Gorzowie, Katowicach i Kielcach mniej więcej 19. Wieczorem na północy zrobi się jeszcze bardziej pogodnie, a na południu i w centralnej części Polski wciąż zdecydowanie przeważać będą chmury. Padać już wtedy nie powinno.
1: Radio RMF 24.
19: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Jesteśmy z wami w internecie, w systemie DAB+ i na naszej wrocławskiej częstotliwości 95.1 FM. A u nas, jak zawsze, najnowsze informacje. Zaczniemy od wizyty w Gliwicach, gdzie nastolatkowie szaleją na hulajnogach. I niestety, często z fatalnym skutkiem. O tym już za moment w radiu RMF 24. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24. Dwie niebezpieczne historie związane z jazdą na hulajnodze w województwie śląskim. W pierwszym przypadku chodzi o pościg ulicami Gliwic, w drugim wypadek w pobliskich Gierałtowicach. I to nie kierujący hulajnogą został tam ranny. W obu przypadkach natomiast hulajnogami jechali nastolatkowie. Pierwszy z nich miał 14, a drugi 12 lat. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły obu tych spraw. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Marcinie, zacznijmy od pościgu za 14-latkiem.
1: Tak.
0: Dlaczego uciekał przed policją?
1: 14-latek zjechał z chodnika na ulicę. Policjanci, którzy to widzieli, kazali mu zejść z hulajnogi i po prostu przejść na chodnik. Ale zamiast ich posłuchać, niestety nastolatek zaczął uciekać. Nie zareagował nawet na to, że policjanci włączyli w swoim radiowozie sygnały dźwiękowe.
2: On się nie zatrzymał, pomimo wydawanych sygnałów przez policję. Podjął próbę ucieczki. Tym bardziej, że później policjanci... Tam było szereg takich jak gdyby czynów karalnych, czyli właśnie hulajnoga elektryczna bez wymaganych uprawnień, kierował hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień, poruszał się pojazdem niespełniającym warunków technicznych, nie stosował się do obowiązku jazdy po drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, to jest bardzo ważne, nie sygnalizował tych manewrów właśnie skrętu, a więc szereg takich popełnił...
1: Łamał przepisy ruchu drogowego.
2: Łamał przede wszystkim przepisy ruchu drogowego, ale to też zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego. Zagrażał sobie, ale też innym uczestnikom ruchu drogowego. Dlatego ta sprawa trafiła do sądu.
1: No i teraz to właśnie sąd zdecyduje o karze dla tego 14-latka.
0: Marcinie, a co z 12-latkiem, który spowodował wypadek?
1: To z kolei było zderzenie z motocyklistką, która jechała w tym samym kierunku, co 12-latek na hulajnodze. I w pewnym momencie nastolatek skręcił w lewo, no i uderzył w motocyklistkę. I to ona została poszkodowana i zabrana do szpitala. Natomiast 12-latek wtedy odjechał. Na szczęście niebawem w miejsce wypadku przyprowadziła go jednak mama. No i tu znów, jak mówi mi Barbara Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, policjanci również dopatrzyli się szeregu nieprawidłowości.
2: Ten 12-letni kierujący hulajnogą nie miał odpowiedniego wieku do poruszania się w ogóle hulajnogą elektryczną, bo pamiętajmy, że od 13 roku życia dopiero można się poruszać hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Druga sprawa, hulajnoga też była nieprzystosowana do wieku tego dziecka, bo ta hulajnoga mogła rozpędzać się nawet do 55 km na godzinę.
1: I w tym przypadku również sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny w Gliwicach.
0: Marcin Buczek dla radia RMF24. Marcinie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: popołudniowy program w RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wojna za wschodnią granicą Polski mocno odbiła się na turystyce w przygranicznych rejonach Lubelszczyzny. Dziś od rana śledzimy skutki ubiegłorocznego nalotu dronów na Polskę. Przypomnijmy, równo rok temu w polską przestrzeń powietrzną wtargnęło 19 bezzałogowców. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z turystycznych wyjazdów na Polesie. Przyznaje Mariusz Zańko, starosta włodawski, i dodaje, że ten negatywny trend zaczął się wcześniej.
1: Te skutki są odczuwane. No, od tej wojny hybrydowej z Białorusią i od zabezpieczenia granicy ta ilość turystów niestety spadła, aczkolwiek współpraca samorządu z administracją rządową, i mówię to o poprzednim rządzie i o tym rządzie, rozwój jednostek wojskowych, wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, rozwój nadbrzeżyńskiego oddziału Straży Granicznej powoduje, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, że poziom bezpieczeństwa związany z uszczelnianiem granicy i zabezpieczaniem granicy powoduje, że tu ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek my jeszcze musimy przekazywać te informacje, że jest coraz bezpieczniej u nas, że coraz mniej jest naruszeń granicy, aczkolwiek no, ciężko przekazać taką informację, aby mieszkańcy chociażby Śląska podjęli decyzję, że nie pojadą w góry, czy nie pojadą nad morze, a przyjadą tutaj pod granicę białoruską czy ukraińską.
2: Jesteśmy niedaleko granicy z Białorusią, niedaleko granicznej rzeki Bug. Drzewa, które widać w oddali, to są już drzewa rosnące na Białorusi, a niedaleko nas widać patrol Straży Granicznej, więc rzeczywiście ta granica jest tutaj pilnowana i to widać gołym okiem. Pytanie, czy turystów w tym sezonie przybyło, czy było jakieś takie odbicie turystyczne?
1: No niestety chciałbym powiedzieć takie dobre słowa w tym zakresie. Rozmawiałem z przedsiębiorcami zajmującymi się turystyką. No uczciwie muszę powiedzieć, że w tym roku tych turystów więcej nie było niż w poprzednich latach. Ten poziom od 2021 roku jest słabszy i niestety on trwa. Paradoksalnie można powiedzieć, że

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Fakty o 13.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Polska wciąż niewystarczająco zabezpieczona przed ewentualnym rosyjskim atakiem. Chodzi o przestarzałe samoloty rozpoznania radiolokacyjnego, ocenił w RMF 24 dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Polska ma dwa samoloty rozpoznania radiolokacyjnego. Dwa samoloty, które zostały kupione zresztą po jeszcze wcześniejszym incydencie z rosyjską rakietą. Problem polega na tym, że te samoloty potrzebują pilnie następców. Dosłownie teraz Holandia podpisała list intencyjny w sprawie zakupu szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania. My w tym temacie nie zrobiliśmy do tej pory nic. Robimy coś, ale to jest wciąż za mało i za wolno. Trzeba to niestety powiedzieć po roku.
1: Powiedział nasz ekspert dr Michał Piekarski. W kontekście rosnącej liczby wypadków na przejazdach kolejowych wciąż nasuwa się pytanie dotyczące bezpieczeństwa w tych miejscach. Co oprócz kolejnych kierowców mogłoby poprawić sytuację? Zdaniem Adriana Furgalskiego, prezesa zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR, na wewnętrznych częściach szlabanów na przejazdach kolejowych powinien pojawić się widoczny ostrzegający napis.
3: Już tu padł taki pomysł od jednego z posłów, bo w niektórych krajach, zdaje się tam Francja była podana, że już jak utkniemy i mamy przed sobą tę rogatkę i nagle zamglenie, to żeby na tych wewnętrznych częściach rogatek albo wielkie litery takie naklejone, albo tabliczka wielka, wyłam rogatkę, czyli tak już prosto napisane.
4: Żeby dotarło po prostu.
3: Żeby dotarło.
1: Zaznaczył w rozmowie z Piotrem Salakiem Adrian Furgalski. Kielce do jutra, centrum rozmów o obronności i miejscem podpisywania ważnych kontraktów zbrojeniowych w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To okazja do zaprezentowania najnowocześniejszych rozwiązań, a tych nie brakuje. Od czołgów i śmigłowców przez karabiny aż po mundury i kamizelki dla żołnierzy. Zaprezentowano również projekt pierwszego polskiego pocisku artyleryjskiego o kalibrze 155.
5: W warunkach natowskich pocisk 155 mm jest wystandaryzowany. Zarówno pod względem wymiarów zewnętrznych, jak i zawartości materiału wybuchowego w środku. On nie odbiega od innych, tam jest około 9 kg materiału wybuchowego.
1: Mówi Marcinowi Różycowi Andrzej Bulanowski, wiceprezes grupy PGO SA. Chińska konkurencja to jeden z powodów spadków ceny samochodów elektrycznych, mówił w RMF 24 prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
6: No, ceny samochodów ostatnio spadają elektrycznych, dlatego że ta technologia wchodzi, jest coraz popularniejsza, zaczyna działać efekt skali.
1: Podkreślił prezes Jakub Faryś. Kolejne fakty usłyszycie za niespełna pół godziny.

0: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On, we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie. A tymczasem w naszym popołudniowym programie przenosimy się za ocean. Konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie przysłuchują się politolodzy, komentatorzy oraz lobbyści. W czasie tego dwudniowego spotkania zarysowany zostanie plan tej partii na nadchodzące miesiące. Doktor Mykoła Wołkiwski, politolog pochodzący z Ukrainy, jak mówi naszemu amerykańskiemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu, chce dowiedzieć się, jak będzie wyglądała polityka międzynarodowa.
1: Obserwuje pan konwencję Partii Republikańskiej. Jak pan sądzi, co wydarzy się tutaj jesienią w Stanach Zjednoczonych? Bo niezadowolenie jest i z rządów prezydenta Donalda Trumpa, i z tego, co było wcześniej. Ten kraj jest bardzo, bardzo mocno podzielony.
2: Wiadomo, że w historii po zwycięstwu prezydenta tylko dwa razy w historii partia polityczna wygrała wybory w następnych wyborach parlamentarnych. Ze względu na to, że oczywiście, że są swing state, jak i z większością mogą zagłosować na partię republikańską, partię demokratyczną, to będzie zależało ostatecznie od tych wyników, które przecież na tej konwencji, na tym zjeździe też będą podjęte. Wiadomo, że z pozycji Ukrainy, jako pochodzący z Ukrainy, bardzo się będą patrzył na to, jak prezydent Trump będzie mówił o geopolityce i polityce międzynarodowej. I oczywiście, że są kongresmeni, senatorowie, którzy mówią cały czas o polityce wewnętrznej. Z tej pozycji to jest bardzo interesująca rzecz i zobaczymy, czy pierwszy w historii taki midterm convention będą pozytywne wygrane dla partii republikańskiej.
1: Ale to pana tutaj zmartwia, bo ja rozmawiałem z delegatami, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o Iran, a zwłaszcza o Ukrainę, no to tutaj cały czas padają te hasła o zaprzestaniu wspierania Ukrainy.
2: Wiadomo, że są pozycje, ale przecież ja też by chciałby podjąć i temat, który też w Dallas mówi w tym marcu prezydent Karol Nawrocki na posiedzeniu CPAC-u. On mówi o względach w partii republikańskiej, są fejkowe rzeczy konserwatywne manipulowane przez Rosję. I o tym mówi pan prezydent Nawrocki też w Dallasie, ale w Gaylord hotelu 6 miesięcy temu.
1: A wiadomo... Chce pan powiedzieć, że duży jest wpływ Rosji na to, jaką opinię mają wyborcy republikańscy?
2: Oczywiście, ze względu na to, że na rzeczy religijne, bo też potężno ta fejkowa i ta polityka i rzeczy te podjęte przez agentów Rosji są i w Stanach, ale wiadomo, że pozycja Białego Domu jest ostateczna, że Biały Dom przecież prowadzi pokojowe rozmowy i ostatni, pierwszy wizyt Special Envoys Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera to potwierdza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych tygodniach. Wiadomo, że partia republikańska jest przecież w takim aktywnym przygotowaniu do wyborów i mniej czasu spędza na polityku międzynarodową, ale można też będzie czekać czegoś, bo przed wylotem tutaj do Dallasu prezydent Trump mówił, że miał rozmowę przez telefon z prezydentem Putinem i oni rozmawiali o możliwych szczytu pokojowym trzystronnym pomiędzy Rosją, Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Dlatego to będzie zależało, ale moim zdaniem prezydent Trump będzie mówił na temat geopolityki i wyłącznie z Ukrainą.
0: Mówił Mykoła Wołkiwski, politolog pochodzący z Ukrainy, z którym rozmawiał Paweł Żuchowski. A ja dodam jeszcze jedną ciekawą informację ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent tego kraju, Donald Trump, zapowiedział wczoraj, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma po $5000, jeśli Republikanie utrzymają władzę w Kongresie. Prezydent Trump zapowiedział jednocześnie, cytuję, pokonanie komunizmu.

0: Radiu RMF24 przenieśmy się na moment do Łodzi. Trwają tam uroczystości pogrzebowe 10 dzieci, ofiar niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi w latach 1942-1945. Podczas ceremonii głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. Mówił m.in. tak. Jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko, że można stworzyć obóz dla dzieci? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny doprowadziła do tego, że zabijano dzieci.
1: Pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć. Korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma. Że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali. Aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.
0: Mówił Karol Nawrocki. Wystąpienie prezydenta było transmitowane w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP. Tu radio RMF24. Przed nami najnowsze fakty, punktualnie o godzinie 13.00.

0: Space.
1: Pora na fakty, RMF FM, Ewa Kwaśny.
2: Witam ponownie i zapraszam. Śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie umorzone. Rok temu w trakcie operacji wojskowej w budynek uderzyła rakieta. Cztery pojazdy zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Utrudnienia także po wypadku na S8 w Łódzkie. Polscy siatkarze zaczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy meczem z Portugalią. I o tym też w faktach o 13. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów rok temu. Budynek został wtedy trafiony rakietą, wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania bezzałogowców. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaka jest argumentacja prokuratury?
3: Śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, w której sprawca nie ponosi odpowiedzialności. To tak zwany kontratyp, a chodzi o działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków służbowych. Natowski samolot miał na celu zniszczenie dronów na rozkaz dowódcy operacyjnego. To był, zacytuję, nieunikniony uboczny skutek dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokurator uznał, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowi przestępstwa.
2: A jakie są ustalenia śledztwa?
3: Rakieta AIM-9X Sidewinder wystrzelona z samolotu F-35 uderzyła w dach domu. Zniszczeniu uległ w znacznym stopniu ten budynek, a także zabudowania gospodarcze i dwa samochody. Na miejscu doszło do detonacji głowicy bojowej. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych osób.
2: A teraz uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Sieradz Południe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nawet o 10-15 milionów złotych wzrośnie w tym roku kwota, jaką MPK Łódź przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów. Co roku paliwo kosztuje około 80 milionów. Teraz będzie więcej w związku z wysokimi cenami ropy. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała na ten temat z prezesem MPK Łódź Zbigniewem Papierskim.
4: Skąd biorą się te pieniądze, które trzeba dołożyć na paliwo?
5: Miasto dopłaca do tej usługi w granicach 70%.
4: Jakie są możliwości oszczędzania?
5: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
2: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki.
6: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w faktach RMF FM.
2: Polscy siatkarze zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, na początek Portugalia.
7: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy, wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
8: Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku, także w naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
7: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Dodam, że mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
2: Mecz Polska-Portugalia za 2 godziny o 15, a relacje w faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czwartkowe popołudnie z RMF24. Już za chwilę porozmawiamy o subkontach ZUS. Kto może dziedziczyć pieniądze po zmarłych i co należy zrobić, aby je uzyskać? Razem z nami będzie pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kuba Śliwiński, Radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: To popołudniowy program w radiu RMF24. Przypominam, możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+. A w naszej informacyjnej stacji czas na temat środków na subkontach ZUS, a precyzyjnie pieniędzy, które możemy dziedziczyć po osobach zmarłych. Średnia kwota pozostająca na subkoncie to 29 tysięcy złotych. Kto może wystąpić o te pieniądze i kto je uzyska? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a razem z nami jest pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy każda osoba po śmierci rodziców lub też innych bliskich, po których dziedziczy, powinna sprawdzić w ZUS stan subkonta osoby zmarłej?
1: Oczywiście warto się tym zainteresować, bo ponieważ po zmarłej osobie mogą być środki na subkoncie, o których bliscy po prostu nie wiedzą, ale trzeba tutaj od razu też podkreślić, że nie oznacza to jednak, że po każdej osobie będą pieniądze do wypłaty, ponieważ nie każdy miał subkonto w ZUS-ie, a nawet jeśli miał takie subkonto, to środki zapisane na subkoncie zostały już na przykład przez emeryta w całości wykorzystane po prostu w całości. Subkonta nie mają osoby urodzone przed 1949 rokiem, czyli takie, które mają w tej chwili więcej niż 77 lat, czyli na przykład jeżeli mamy 78-latka, który w tej chwili umiera, to w przypadku jego śmierci nie mamy po prostu czego dziedziczyć w ZUS-ie, ponieważ taka osoba nie miała subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby urodzone w latach 1949-1968 mają subkonto w ZUS-ie pod warunkiem, że były członkami OFE. Natomiast osoby urodzone po 1968 roku mają subkonto bez względu na to, czy należą do OFE. Dzisiaj takie przystąpienie do OFE jest dobrowolne. Każda osoba, która po raz pierwszy wchodzi na rynek pracy, czyli rozpoczyna pracę, ma 4 miesiące na zawarcie umowy z OFE. Jeśli tego nie zrobi, to cała część składki emerytalnej, czyli 7,3% podstawy jej wymiaru jest zapisywana i przekazywana na subkoncie w ZUS-ie. Co ważne, trzeba pamiętać, że jeśli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną emeryturę docelową, to środki z subkonta co do zasady nie są już dziedziczone. Jeśli zmarł w ciągu 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono mu emeryturę, to przysługuje mu tak zwana wypłata gwarantowana osobie uprawnionej do dziedziczenia środków, ale musi to nastąpić, ta śmierć musi nastąpić w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym emeryt pobrał po raz pierwszy tą emeryturę docelową. Oczywiście jeśli nie jesteśmy osobą uposażoną, czyli wskazaną za życia przez zmarłego do dziedziczenia środków w ZUS-ie, a nie wiemy, czy zmarły należał do OFE, do jakiego OFE, to możemy to sprawdzić w ZUS-ie, ale ZUS udzieli nam takiej informacji po okazaniu prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli takich dokumentów nie mamy, nie jesteśmy osobą uposażoną, czyli wskazaną za życia przez zmarłego, to takiej informacji w ZUS-ie nie uzyskamy.
0: Dużo informacji przede wszystkim, pani Krystyno, staramy się to na antenie radia RMF24 jakoś usystematyzować i być może niektóre wątki powielić, aby się utrwaliły naszym słuchaczom. Więc wyjdźmy od tego, jak to zrobić, jak sprawdzić stan subkonta osoby zmarłej.
1: Przede wszystkim musimy wiedzieć, czy zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, czy też nie, ponieważ jeśli zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to tak naprawdę wniosek o wypłatę środków składamy właśnie w OFE i to fundusz dzieli środki, potem przekazuje do ZUS-u informacje, komu, w jakiej części się one należą. W takiej sytuacji nie musimy składać drugiego wniosku do ZUS-u. OFE w ciągu 14 dni od podziału przekazuje informacje do ZUS-u, a ZUS ma 3 miesiące na podział środków zapisanych na subkoncie. Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy zmarły miał tylko subkonto w ZUS-ie, czyli nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Wówczas taki wniosek o wypłatę środków składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest do tego oczywiście gotowy formularz USS. Taki wniosek składamy także do ZUS-u, kiedy zmarły był co prawda członkiem otwartego funduszu emerytalnego, ale wszystkie środki z OFE zostały już przeniesione na subkonto w ZUS-ie. Chodzi oczywiście o tak zwany suwak bezpieczeństwa. Dla niewtajemniczonych powiem, że na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli w przypadku kobiet jest to 60 lat, w przypadku 65 lat, środki z OFE, które są tam zgromadzone, one są stopniowo przenoszone na subkonto w ZUS-ie. I kiedy wszystkie te środki zostaną już przeniesione, to członkostwo w OFE ustaje i dlatego wniosek taki o wypłatę środków składamy do ZUS-u. Jeśli zmarły wskazał wcześniej osoby uprawnione do otrzymania środków, to one są dzielone zgodnie z jego wskazaniem. Jeśli natomiast nikogo nie wskazał, to wchodzą do spadku. I stąd też taka gorąca prośba, że jak najbardziej możemy wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych środków, czy to z subkonta, czy też z OFE. Jeśli jesteśmy członkami otwartego funduszu emerytalnego, to tam wskazujemy osoby uprawnione. Możemy w każdej chwili zaktualizować te dane, możemy wskazać inne osoby uprawnione. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie subkonto w ZUS-ie, to taką informację przekazujemy do ZUS-u. A dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w przypadku naszej śmierci, jeśli ZUS ma informację o tym, kto będzie dziedziczył środki po naszej śmierci, to ZUS wówczas informuje osoby wskazane za życia przez zmarłego o tym, że są środki na subkoncie i można złożyć wniosek o wypłatę. Jeśli nie wskazaliśmy tych osób uprawnionych, czy to w ZUS-ie, czy w OFE, to zakład nie ma takiej informacji i stąd no, musimy sami taką informację uzyskać. Dlatego warto za życia wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych środków, czy to z subkonta w ZUS-ie, czy też OFE.
0: Czyli jak rozumiem, nie musi być to członek rodziny, ale to może być
1: oczywiście
0: na przykład
1: nie
0: przyjaciel.
1: Musi. Dokładnie, jak najbardziej może być to przyjaciel.
0: Pani Krystyno, a czy jest na to jakiś czas, na przykład 5-10 lat od momentu śmierci osoby nam bliskiej, czy nie mamy jakichś obwarowań czasowych?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele osób myśli, że ta sprawa może się przedawnić po iluś latach, a otóż nie ma terminu na złożenie wniosku o wypłatę środków subkonta, więc jeżeli dowiemy się dopiero teraz, po kilku latach, że po osobie zmarłej mogły zostać jakieś środki do dziedziczenia, to w każdej chwili możemy złożyć wniosek, natomiast czy pieniądze rzeczywiście będą mogły zostać wypłacone, no to tak jak już wspominałam wcześniej, zależy od sytuacji zmarłego. Ważne jest w jakim wieku zmarł, czy miał subkonto w ZUS-ie, czy przeszedł już na emeryturę docelową i od kiedy ją pobierał. Dlatego, że jeżeli osoba zmarła nie miała subkonta w ZUS-ie, to nie mamy czego dziedziczyć. Tak samo, jeśli już zmarła w wieku 65 lat, miała przyznaną emeryturę docelową, no to tylko możemy ubiegać się o tak zwaną wypłatę gwarantowaną. Tak? Jeśli zmarła w wieku 70 lat, gdzie 5 lat pobierała emeryturę docelową, to już nie mamy ani możliwości dziedziczenia środków subkonta, ani wypłaty gwarantowanej, ponieważ całe te środki, które były zapisane na subkoncie w ZUS-ie, one zostały już wykorzystane w pełni przez emeryta.
0: A jeżeli mówimy o właśnie przekazaniu tych pieniędzy i ewentualnym ich uzyskaniu, czy potrzebne do tego są sądy, wyrok sądu, czy musimy mieszać sądy do tego wszystkiego? Jak to wygląda?
1: Nie zawsze, dlatego że jeżeli zmarły wcześniej wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków, to pieniądze trafiają właśnie osób wskazanych za życia przez zmarłego. Natomiast jeżeli nikogo nie wskazał, to środki wchodzą do spadku i wtedy trzeba potwierdzić, kto dziedziczy. Nie musi to być wyrok sądu, ponieważ może być to na przykład prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Także

0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a za chwilę fakty o godzinie 14.30.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Szenie RMF 24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
3: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
4: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: fakty o 14.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Niemal 4 tysiące pojazdów ze względu na zły stan techniczny nie wjechało do Polski od początku roku przez podkarpackie przejścia graniczne. Dodatkowo w ponad 700 przypadkach brakowało badań technicznych, a w ponad 300 obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponad 100 kierowców nie miało też wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami, a 10 było nietrzeźwych. Łączna kwota nałożonych mandatów oraz kar administracyjnych, głównie dla przewoźników ukraińskich, wyniosła prawie 500 tysięcy złotych. Nikt nie wygrał bez lekarzy. Żaden system ochrony zdrowia na świecie nie został zmodyfikowany bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Przypomniał o tym w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl. Wielkimi krokami zbliża się największy otwarty festiwal muzyczny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Już jutro w Strefie Kultury startują Urodziny Katowic. Doskonali artyści, dwudniowy program, festiwalowa atmosfera, a to wszystko bez biletów. Co zaplanowano na piątek?
2: W piątek zaczynamy od Basa Astrala, który wykona dla nas ciekawą mieszankę w własnych interpretacji tak zwanej śląskiej muzyki, muzyki, która powstawała w Katowicach i na Górnośląsku, ale sięgnie też po tak zwane śląskie szlagiery. Potem muzyk znany jako BRK, a więc znów jesteśmy w obrębie muzyki elektronicznej. No a potem artysta, który zdecydowanie jest artystą z kategorii muzyki hip-hopowej, chociaż też oczywiście w tą kategorię mocno rozszerza, czyli Grupson. No a zaraz po nim kolejny dyrektor artystyczny poprzednich edycji, czyli Vito Bambino, i tutaj wydarzenie, na które wiem, że ściąga i przygotowuje się już ogromna liczba fanów.
0: Mówił Łukasz Kałębasiak, dyrektor Instytucji Katowice Miasto Ogród. Z kolei w Bydgoszczy już jutro początek festiwalu Podróżnicy.
3: Będzie z nami Klaudia Bogusz. Klaudia Bogusz nie jest obecnie osobą, którą znamy w tym himalajskim świecie, ale ona ma szansę zostać, został jej jeden, jedyny szczyt. Dotychczas miała bardzo dużo siły i szczęścia.
0: Zapraszała Malwina Sypniewska-Picz, organizatorka wydarzenia. Najważniejsze informacje z Polski i ze świata znajdziecie na antenie radia RMF24. Słuchajcie także komentarzy i analiz naszych ekspertów.

0: A teraz w programie RMF 24 wyniki badań naukowych, które właściwie nikomu do niczego nie są potrzebne, ale są ciekawe. Dlatego o nich mówimy. W studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, chodzi o wpływ Beatlesów na, uwaga, uwaga, publikacje naukowe.
1: Tak, wpływ muzyki popularnej na nasze życie okazuje się być jeszcze większy niż mogło się wydawać. Analiza przeprowadzona przez zespół badaczy z Delft University w Holandii pokazuje, że legendarna grupa inspiruje naukowców na całym świecie. No i te wyniki badań pokazują, że utwory brytyjskiej legendy muzyki przeniknęły do tytułów i treści ponad 3000 artykułów naukowych z bardzo różnych dziedzin.
0: Wow, te liczby rzeczywiście robią wrażenie. Grzegorzu, jak to sprawdzą?
1: No, badacze przeanalizowali bazę literatury naukowej Scopus. Ona zawiera ponad 100 milionów pozycji. Wykorzystywali zaawansowane modele językowe do wykrywania zarówno dosłownych cytatów, jak i takich kreatywnych gier słownych opartych na tytułach i tekstach piosenek czwórki z Liverpoolu. I potwierdziło się, że tych utworów wykorzystuje się bardzo dużo. W sumie zidentyfikowano 2237 dokładnych odniesień do utworów The Beatles i 963 przypadki kreatywnego wykorzystania tekstów i tytułów. Co ciekawe, inspiracje Beatlesami pojawiają się nie tylko w naukach humanistycznych czy społecznych, ale w medycynie, informatyce, ekonomii, naukach przyrodniczych, a nawet takich specjalistycznych dziedzinach jak prawo patentowe czy fizyka kwantowa.
0: Ła, no to teraz poproszę o konkrety.
1: Analiza wykazała, że 10 najczęściej cytowanych tytułów piosenek The Beatles pojawiły się aż w 1584 tytułach artykułów naukowych. Dla porównania, bo są takie zestawienia dla Michaela Jacksona czy Elvisa Presleya, dwóch kolejnych najpopularniejszych artystów, no to w ich przypadku było tylko 65 i 196 artykułów. Najczęściej wykorzystywane tytuły to tadam, The Long and Winding Road, 798 odniesień, With a Little Help from My Friends, 209 i Here, There and Everywhere, 129. I to nie są przypadkowe frazy, jak zauważają autorzy badania. No one po prostu doskonale oddają charakter naukowych poszukiwań. Długą, krętą drogę do odkryć, rolę współpracy z innymi, najlepiej przyjaciółmi oraz znaczenie naukowej ciekawości.
0: No właśnie, to były dokładne tytuły, a te wariacje?
1: Proszę bardzo. The Long and Winding Road to artykuł o długotrwałych płucnych skutkach COVID-19, czy Here Comes the Sun, ale pisane SUI w nawiasie N, to publikacja z zakresu informatyki kwantowej, w której tytuł Here Comes the Sun został przekształcony, nawiązując do matematycznych grup macierzy. Pojawiają się także tytuły trochę bardziej wyrafinowane. Everybody's got something to hide except me and my patented monkey w artykule o prawie patentowym. Czy All You Need Is Sleep?
0: Oj tak.
1: Parafraza słynnego All You Need Is Love. I to w ogóle jest niezwykle popularny i nadający się do przeróbek tytuł. Okazało się, że jednym z najbardziej wpływowych artykułów naukowych XXI wieku jest publikacja Attention is All You Need z 2017 roku, która dała początek architekturze modeli językowych wykorzystywanych między innymi w ChatGPT. No tu wszystkim, czego potrzebujemy, jest nie miłość, ale uwaga.
0: Otóż to, Grzegorzu, jak naukowcy sami innych naukowców tłumaczą?
1: No zwracają uwagę, że to umiejętne wykorzystanie odniesień kulturowych czytelnych dla wielu osób może po prostu znacząco zwiększyć rozpoznawalność publikacji naukowej, nawet jej popularność, a to w nauce też coraz bardziej się liczy. Oczywiście ważne też, by nie odbijało się to negatywnie z kolei na jej jasności i łatwości wyszukiwania, no bo to z kolei decyduje o bardzo istotnych dla dorobku naukowego parametrach, takich jak chociażby liczba cytatów. Sam temat nie zaszkodził popularyzacji samej tej pracy, prawda? No bo przecież z jakiegoś powodu o niej mówimy. Co ciekawe, autorzy zauważają, że naukowcy często odwracają optymistyczny przekaz piosenek Beatlesów, tworząc tytuły jak With a Little Help from My Enemies, czy Although It Helps, Love Is Not All You Need. Jak zauważa jeden z autorów badania, piosenki są zwykle pełne nadziei, podczas gdy te naukowe publikacje bardziej sceptyczne i analityczne. No ale to też do nauki pasuje. Nauka powinna być nieco sceptyczna, powinna czasem kwestionować dominujące opinie, testować je, nawet jeśli do odkryć prowadzi długa, kręta droga.
0: Już teraz posłuchamy Beatlesów w tej wersji oryginalnej. No i chodzą słuchy, Grzegorzu, że Here Comes the Sun, czyli utwór, który także tutaj padł w tym, co mówiłeś, no to jest twoja ukochana kompozycja z repertuaru Beatlesów, prawda to?
1: Jedna z najbardziej ukochanych.
0: Okej, i tego się trzymamy. Grzegorz Jasiński w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście słuchamy Beatlesów w to czwartkowe popołudnie, ależ się teraz zrobi pięknie.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. A teraz przenosimy się do Pilchowic na Dolny Śląsk. Od początku lipca obowiązuje tam zakaz korzystania z 30 km odcinka Bobru. To efekt katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu zapory. Konsekwencje tego ponoszą przedsiębiorcy, którzy od ponad 2 miesięcy nie mają żadnych wpływów. A na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam z Pilchowic.
0: Martyno, co dla przedsiębiorców oznacza ten zakaz?
1: No tak naprawdę tragedię, bo na Bobrze nie można pływać, nie można łowić ryb, nie można organizować spływów kajakowych czy pontonowych, a z tego tutaj żyje cała okolica. Powodem są zanieczyszczenia i osady, które znalazły się w rzece. 64 firmy znalazły się nad przepaścią, bo od 2 miesięcy właściwie w ogóle nie zarabiają. No i poprosiły mnie o interwencję. To są wypożyczalnie kajaków, organizatorzy spływów, agroturystyki, restauracje, przystanki, ale także sklepy, bo wiadomo, że to jest taki łańcuszek połączony. Wśród tych poszkodowanych jest pan Artur, który organizował właśnie spływy kajakowe i pontonowe w Nielestnie.
2: Usługi turystyczne, czyli spływy pontonowo-kajakowe, które budowaliśmy wiele lat, bo ponad dekadę, no zostały w tym sezonie kompletnie odcięte, także no nie pływamy, bo zakaz na rzece Bóbr obowiązuje nadal.
1: Trwa to dosyć długo, bo już ponad 2 miesiące. Jest pan zaskoczony, że tego pozwolenia wciąż nie ma?
2: Totalnie jestem zaskoczony, tym bardziej, że na spotkaniach była mowa, że Tauron będzie próbował jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby pani wojewoda, pani Żabska rzekę odblokowała. I to wydawało się, to było na początku lipca i wydawało się, że to będzie kwestia może 10 dni, góra 2 tygodni, a się okazuje, że najpierw był koniec lipca, rzeki nie otworzono, teraz mamy już koniec sierpnia, połowa września i rzeka dalej nie funkcjonuje, więc dla nas to już jest pozamiatane, bo jest po sezonie.
0: To był przedsiębiorca, pan Artur. Martyno, czy przedsiębiorcy dostali jakieś rekompensaty?
1: Ani grosza. Rozmowy co prawda toczyły się, ale nic konkretnego z nich nie wynikło. Tauron twierdzi, że Tauron, przypomnę, jest wykonawcą tego remontu, to na zaporze, przez którą doszło do katastrofy. Spółka twierdzi, że nie ma przepisów, na podstawie których spółka Skarbu Państwa mogłaby wypłacić poszkodowanym jakieś odszkodowania. Spółka proponuje jedynie 1,5 miliona złotych na odbudowę wizerunku, taką akcję promocyjną tutaj Doliny Bobru, no i inwestycje w infrastrukturę wodną w okolicy. Podobny problem, jak się okazuje, mają organy państwa. Mimo prób wojewoda Anna Żabska nie przekonała żadnego ministerstwa, aby przekazano pieniądze dla branży turystycznej z Doliny Bobru. Jedyne, co się udało, to ulgi od ZUS-u, powiedział mi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3: Wojewoda pozostaje oczywiście w kontakcie z właściwymi ministerstwami, instytucjami w sprawie sytuacji przedsiębiorców. Dostępne są m.in. rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i KRUS. Mamy informację, że ZUS kontaktował się bezpośrednio z przedsiębiorcami z tego obszaru.
1: Poszkodowani powiedzieli mi, że dopóki o sprawie było głośno, te pierwsze tygodnie, kiedy wszystkie media były u nich, to wszystkie spółki, wszystkie organy państwa deklarowały ogromną pomoc, natomiast ostatecznie przedsiębiorcy zostali sami ze sobą. Pani Małgosia, u której dzisiaj byłam, prowadzi z mężem agroturystykę przy samym Bobrze. Zwykle o tej porze nie było u niej wolnych miejsc. Dziś to miejsce świeci pustkami.
4: Na początku były takie chyba pozory, że ktoś się na nas, na nami się pochylał, ale teraz widzę, że jest to przedłużane, wyciszane. Nie znamy tych badań osadów, nie wiemy, jakie naprawdę czyha zagrożenie w tej rzece, bo te osady są w tej rzece. No chcemy to wiedzieć też, jak to długo potrwa, z czym my możemy się, jakby tutaj, jakie są rozwiązania planowane. Bo byśmy chcieli pracować, my nie chcemy tam czekać na jakąś jałmużnę, tylko żeby nas po prostu tak potraktować jako ludzi, którzy chcą tutaj coś robić. Przyjechaliśmy tutaj, zainwestowaliśmy w ten region.
1: służby nadal analizują wyniki badań osadów ze zbiornika Pilchowickiego. Jak dowiedziałam się, potrzebna jest jeszcze ocena wpływu tych osadów na środowisko, na jakość wody, no i bezpieczeństwo ludzi. Bez tego rzeka będzie cały czas zamknięta, także przedsiębiorcy żyją w takiej niewiedzy, wciąż nie mając świadomości, ile to jeszcze potrwa i jaki zapas pieniędzy powinni mieć, żeby po prostu przetrwać ten bardzo trudny okres. No a sezon, jak wiemy, kończy się w tym miejscu zupełnie stracone dla Doliny Bobru.
0: Jesteśmy blisko waszych spraw i apelujemy, aby właśnie takie sprawy zgłaszać, między innymi na adres radiomałpa.rmf24.pl. Martyna Czerwińska, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
5: Radio RMF24.

0: 20. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Dzień dobry i zapraszam. RCB znowu ostrzega mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Jest śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Słuch na Mazowszu. Po upalnych dniach mamy gwałtowne ochłodzenie. Według specjalistów to wyzwanie dla naszego organizmu.
2: Jest to bardzo duży przeskok temperatury.
1: Będziemy też trzymać mocno kciuki za siatkarzy, którzy rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Trwa nowy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. W tamtejszych mediach społecznościowych zamieszczane są informacje o eksplozjach, między innymi w Łódzku. W związku z atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Prokuratura rejonowa w Przysusze na Mazowszu właśnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła pasażerka pociągu, a 7 osób zostało rannych. Na miejscu tragedii śledczy zakończyli już podstawowe działania i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. W Sokolnikach Suchych jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witamy ponownie.
3: Dzień dobry.
1: Magdo, co konkretnie zabezpieczyli śledczy?
3: Między innymi rejestrator z wnętrza lokomotywy, rejestrator głosu, wewnętrzną i zewnętrzne kamery. To kluczowy dowód, bo właśnie na tej podstawie prokuratura ustali, co faktycznie się wydarzyło. W szpitalu w ciężkim stanie pozostaje kierowca ciężarówki i maszynista oraz kolejna poszkodowana osoba. Śledczy zabezpieczyli krew do badań toksykologicznych od maszynisty i kierującego ciężarówką. Biegły ustali, czy te osoby w chwili katastrofy były trzeźwe. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, której skutkiem jest śmierć człowieka. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Nie ma na razie informacji o ewentualnych uszkodzeniach po wstrząsie w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Jak już mówiliśmy w faktach, okoliczni mieszkańcy odczuli wstrząs dziś wczesnym popołudniem. Marcin Buczek teraz w faktach, nasz reporter. Marcinie, gdzie doszło do wstrząsu?
4: To było około 800 metrów pod ziemią w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Silny wstrząs zanotowano tam kilka minut po 13. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotąd nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych. Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni, natomiast w WUG-u odbierane są telefony od zaniepokojonych mieszkańców.
5: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: Kibicujemy, bo polscy siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni w pierwszym meczu w Sofii mierzą się z Portugalią. To spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest, dzień
1: witamy.
6: Dobry.
1: Witamy. Wojtku, w jakim składzie nasza kadra rozpoczyna to spotkanie?
6: No, wydaje się, że w najmocniejszym zestawieniu. W ataku Bartłomiej Bołądź, na przyjęciu Tomasz Fornal i Wilfredo Leon. W środku Szymon Jakubiszak i Bartłomiej Lemański. Jako rozgrywający Marcin Komenda i libero Jakub Popiwczak. Widać, że trener Grbici nie lekceważy rywali, mimo że to nasza kadra jest oczywiście w tym meczu zdecydowanym faworytem, bo przypomnijmy, biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy, ale pewnie w miarę rozgrywania tego spotkania, no i przewagi naszej reprezentacji, trener Grbici będzie dokonywał zmian w składzie. Nasza reprezentacja spotkanie rozpoczęła bardzo dobrze, no bo na początku pierwszego seta prowadzi 3-1.
1: Jak przebiega to spotkanie, oczywiście sprawdzać będziemy w faktach, między innymi o 16. Więcej odpoczynku i więcej lekkiej aktywności fizycznej. Takie są zalecenia lekarzy wobec nagłej zmiany pogody. W wielu regionach wczoraj termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. Dziś jest nawet o kilkanaście stopni mniej.
7: Mamy bardzo radykalne skoki lub spadki temperatury, co niewątpliwie może sprzyjać przeziębieniu.
8: Jak się bronić? Co możemy teraz zrobić, żeby ochronić się?
7: Pamiętajmy o tym, żeby się wysypiać, żeby również trochę ćwiczyć, a przede wszystkim pamiętać to takie charakterystyczne ubieranie się na cebulkę.
1: Z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Według synoptyków w większości regionów temperatura w najbliższych dniach nie będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24. Popołudnie w RMF 24. Już za chwilę wrócimy do sprawy katastrofy w Sokolnikach Suchych. Trwa przywracanie ruchu pociągów. W tej godzinie nie zabraknie także sportu. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę na Mistrzostwach Europy. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Chciałbym być

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Mamy nowe informacje o tym, co dzieje się na miejscu wypadku kolejowego. Przypomnę, wczoraj około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, niedaleko drogi krajowej nr 12, doszło do zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego, zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Jak dziś po południu mówił Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK, zakończył się etap przenoszenia lokomotywy.
1: Były pewne problemy z uniesieniem, ona była zahaczona jeszcze jakimiś elementami o główkę szyny. Musieliśmy zastosować jeszcze odciągnięcie tej lokomotywy, tak żeby zwolnić ucisk od główki szyny, bo podnosił nam się tor razem z lokomotywą. Kolejną przeszkodą była zahaczenie lokomotywy o ten złamany słup trakcyjny. To również zostało odciągnięte. Została o 13.20 położona na polu i w tamtym miejscu będzie najprawdopodobniej poddana procesowi cięcia i likwidacji. Przygotowujemy się do zabrania tego pierwszego wagonu, który stoi w poprzek, i będzie to kolejny etap operacji usunięcia tego taboru. Zakończyły się również procesy związane ze skanowaniem taboru wykonywane przez policję i sukcesywnie po kolei będziemy usuwać pozostałe wagony i kontynuować naprawę toru pierwszego. Pierwszy i drugi wagon będą również postawione, przerzucone na skarpę toru, z tym, że pierwszy wagon jest bardziej uszkodzony, więc tutaj nie będziemy jakby kłaść go na zestawy kołowe. Natomiast drugi wagon będziemy starali się postawić w pionie, tak żeby on pionowo można było jeszcze do niego wejść. Tam jest jeszcze do zabezpieczenia nagranie z kamery.
0: A jak długo może potrwać akcja służb? Posłuchajmy.
1: Chcielibyśmy to zrobić dzisiaj do późnego wieczora, żebyśmy już z tym taborem powkolejali i te wagony pozostałe, one też najprawdopodobniej będą usuwane dźwigami, z tym, że będą podniesione i przesuwane i już wstawiane na tory i będziemy z tymi wagonami po usprawnieniu zjeżdżać do najbliższej stacji, do Wolanowa, gdzie będą przystosowane do transportu już specjalnego, do punktu naprawy wyznaczonego przez przewoźnika.
0: Mówił Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Dodam, że na 14 zaplanowano początek spotkania ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych. Z kolei na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Teatr Współczesny w Szczecinie, w Dużych Opałach. Placówka, która mieści się w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, dowiedziała się, że musi opuścić z początkiem nowego roku tak zwaną malarnię. To miejsce, gdzie wystawiane są spektakle, a także przestrzeń do prób i teatralne zaplecze. Muzeum planuje zrobić tam magazyn. Nowa siedziba teatru powstanie, ale dopiero za kilka lat. A co w międzyczasie czeka aktorów i zespół? To sprawdzała nasza reporterka Anna Pałamar, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: No to właśnie, jak obecnie wygląda sytuacja teatru?
1: Teraz jest tak, że teatr od ponad 50 lat mieści się w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego w Szczecinie i tam znajduje się duża scena główna. To miejsce było nazywane zawsze siedzibą tymczasową, no ale po takim czasie też trudno mówić, żeby ta siedziba rzeczywiście była tymczasowa. Oprócz tego znajduje się scena boczna, nowe sytuacje, obok muzeum, w budynku obok i tam też jest właśnie teatralne zaplecze. No a teraz zbliża się duży remont muzeum. Od lat była mowa o tym, że to będzie moment, w którym teatr będzie musiał się wynieść stamtąd. Ta data była kilkukrotnie przesuwana, ta scena też jest w coraz gorszym stanie, ale do tej pory zespół jakoś sobie radził i czekał na decyzję o budowie nowej siedziby, która będzie przewidziana tylko i wyłącznie dla teatru współczesnego. W tym roku zobaczyliśmy też pierwszą wizualizację, jak ten teatr ma wyglądać. On będzie się mieścił na szczecińskiej Łasztowni.
0: No właśnie, Aniu, nowa siedziba, więc pojawia się pytanie, kiedy ta nowa siedziba powstanie?
1: No właśnie. Najwcześniej ten nowy budynek będzie gotowy pod koniec 2030 roku, ale tu jest kilka problemów, bo przebudowa muzeum rusza za 2 lata, w sierpniu 2028 roku i to będzie ostatni moment, kiedy teatr będzie musiał opuścić ten gmach na dobre, gdzie aktorzy będą grać w międzyczasie, tego nie wiadomo, a taka sytuacja potrwa co najmniej 2 lata i to jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo pojawił się teraz problem, ponieważ władze teatru dowiedziały się właśnie i są zaskoczone taką decyzją, jeśli chodzi o boczną scenę w tym budynku obok muzeum. To jest właśnie budynek, w którym odbywają się próby do spektakli, rekwizytornia, stolarnia, scena eksperymentalna, nowe sytuacje. Na tej scenie wystawiane jest około 70 spektakli w roku, czyli prawie 1/3 wszystkich spektakli, które są grane w Teatrze Współczesnym. No i placówka dostała informację, że to miejsce musi opuścić za kilka miesięcy, na początku przyszłego roku. Rozmawiałam z jednym z aktorów z Teatru Współczesnego, Maciejem Litkowskim, i mówił mi, że zespół jest zaskoczony i oburzony taką decyzją.
2: My jesteśmy przede wszystkim bardzo zaskoczeni tą informacją, dlatego że do tej pory, kiedy spotykaliśmy się z panem prezydentem i też w przestrzeni publicznej cały czas pojawiały się takie informacje, że będziemy mogli zostać w obecnej siedzibie do sierpnia 2028 roku. I ta informacja o tym, że właściwie to z dnia na dzień mamy opuścić malarnię, która jest jedną z naszych scen, ta scena nazywa się obecnie Scena Nowe Sytuacje, ale nie bez znaczenia jest też to, że to jest też miejsce, gdzie znajdują się różne warsztaty niezbędne dla pracy teatru. Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie, więc to jest budynek, który jest niezwykle istotny dla funkcjonowania naszego teatru i absolutnie sobie nie wyobrażamy, że z końcem stycznia mielibyśmy go opuścić. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
1: No i rzeczywiście plan jest taki, żeby w tym miejscu powstał muzealny magazyn. Te informacje potwierdziła mi rzeczniczka Muzeum Narodowego w Szczecinie, Magdalena Giętkowska-Gierat.
3: Ta przestrzeń jest nam niezbędna do tego, abyśmy mogli rozpocząć remont. Będziemy przesuwać wszystkie przedmioty należące do muzeum do tej przestrzeni po to, aby móc relokować zbiory.
1: A nie ma takiej możliwości, żeby właśnie taką przestrzeń magazynową w jakimś, nie wiem, innym miejscu Szczecina znaleźć na ten czas?
3: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni, którą moglibyśmy otrzymać. Jesteśmy otwarci na propozycję, czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
0: To była rzeczniczka Muzeum Narodowego w Szczecinie Magdalena Giątkowska-Gierat. Aniu, no pojawia się to pytanie, co na to władze miasta?
1: Wygląda to tak, że decyzję w sprawie teatru podejmuje Urząd Miasta, a więc prezydent Szczecina, a z kolei Muzeum Narodowe należy do Urzędu Marszałkowskiego. Jak przekazali mi przedstawiciele tych instytucji, rozmowy o przyszłości teatru cały czas trwają, ale na razie nie ma żadnych konkretnych rozwiązań. Magistrat powiedział jedynie, że może być tak, że teatr przez te 2 lata właśnie bezdomności będzie mógł grać na różnych scenach w regionie, które będą akurat dostępne. No ale według władz teatru ta decyzja nie jest najlepszym rozwiązaniem. Na razie Teatr Współczesny planuje sezon tak, jakby tych zmian miało nie być, no i liczą, że dojdzie jeszcze do jakiegoś porozumienia.
0: My także oczywiście na to liczymy, a o sytuacji Teatru Współczesnego w Szczecinie w Radiu RMF 24 opowiadała Anna Pałamar. Aniu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Dzieci, fakty i Ewa Kwaśny.
1: Dwie osoby zostały ranne na krajowej 63 między Piszem a Kolnem warmińsko-mazurskim. W pobliżu miejscowości Jeże samochód osobowy zjechał z jezdni. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Z kolei jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego na krajowej 9 na Mazowszu. W pobliżu Skaryszewa między Radomiem a Iłżą trasa jest zablokowana. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem na krajowej 65 na Podlasiu. Między Białymstokiem a Bobrownikami w pobliżu Sofipola trasa jest zablokowana. Czy cierpliwości powinniśmy uczyć się od słoni?
2: Najnowsze badania pokazują, że słonie azjatyckie potrafią kontrolować swoje impulsy i dostosowywać zachowanie do zmieniających się okoliczności.
1: I z tymi informacjami Grzegorz Jasiński w studiu. Witamy.
2: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, jak udało się o tym przekonać?
2: Badanie prowadzono na 16 słoniach mieszkających w Narodowym Instytucie Słoni w Tajlandii. Zwierzęta stanęły przed zadaniem, które wymagało od nich powstrzymania się od naturalnego, impulsywnego zachowania. Przygotowano dla nich taki owocowy wtorek, przezroczystą skrzynkę z owocami, po które nie mogły bezpośrednio sięgnąć, musiały znaleźć umieszczone z boku skrzynki drzwiczki. I gdy zmieniano ich lokalizację, były w stanie powstrzymać odruch sięgania w to samo miejsce i szybko znajdywały aktualne dojście. To zdolność nieczęsta w świecie zwierząt, ale umówmy się, trochę zdajemy sobie z tego sprawę. Przecież słynne powiedzenie o słoniu w składzie porcelany odnosi się do niezręcznego, a nie pochopnego czy agresywnego działania.
1: O czym przekonywał Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Na koniec tych faktów jeszcze rzut oka na mecz polskich siatkarzy z Portugalczykami na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni gładko wygrali pierwszego seta, trwa drugi. Relacja z tego meczu naszego dziennikarza sportowego w Faktach o 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: radiu RMF 24. Pora na sport. Polscy siatkarze meczem z Portugalią rozpoczęli w Sofii walkę o obronę tytułu w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni to pewni faworyci starcia z Portugalczykami osłabionymi brakiem doświadczonego rozgrywającego Miguela Tavaresa. To spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15, a ten mecz śledzi nasz dziennikarz z redakcji sportowej Wojciech Marczyk. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: No i pytanie, jak idzie naszym? I mam jeszcze pytanie numer dwa. Czy Portugalia i jej reprezentacja w siatkówkę to drużyna poważna?
1: Poważna. Mają kilku siatkarzy, którzy nawet w polskiej lidze grali. Wspomniałeś brakującego, niestety rozgrywającego Tavaresa, ale to przecież człowiek rozgrywający piłkę w Mistrzu Polski. Więc jeżeli rozgrywasz piłkę w Mistrzu Polski, to nie jesteś byle jakim siatkarzem. No i podobnie jest z drugim wielkim nazwiskiem, które też w Polsce grało i też grało w Aluronie CMC Warcie Zawiercie, czyli o Aleksu Ferreirze. Oto lider i zdecydowanie najmocniejszy siatkarz w reprezentacji Portugalii. On też dzisiaj atakuje i bardzo dobrze zagrywa. To generalnie wszystkich Portugalczyków tyczy, że tym jesteśmy chyba troszkę zdziwieni w tym spotkaniu, że oni naprawdę bardzo dobrze radzą sobie w zagrywce. Ale wracając do tego, co najważniejsze, biało-czerwoni pierwszego seta wygrali. Bardzo pewnie. 25 do 12.
0: No, stąd moje pytanie, tak.
1: Tak, ale w drugim secie już tak kolorowo nie było. Bo Portugalia świetnie rozpoczęła tę partię, a biało-czerwoni jakby jeszcze chyba zostali gdzieś w kwadracie, miałem takie wrażenie, bo Portugalczycy między innymi dzięki świetnej zagrywce wyszli w pewnym momencie nawet na dwupunktowe prowadzenie. Więc to nie przypadek, bo naprawdę reprezentacja Portugalii stwarza sobie bardzo dużą okazję do takiego dobrego ułożenia sobie tego seta właśnie mocną zagrywką. Odrzuca Polaków od siatki. My mamy trochę problemów w przyjęciu w tym drugim secie. No ale Portugalczycy prowadzili mniej więcej tak do stanu 10-10, 11-10 i potem już biało-czerwoni wyszli na prowadzenie, a teraz jest 17-13. No czyli widać, że te początki setów Portugalczycy jakoś nieźle w miarę rozgrywają, ale potem w miarę z biegiem upływu partii to tak jakby nasza reprezentacja wrzucała kolejny bieg. Ty mówisz o tym, czy reprezentacja Portugalii jest poważną reprezentacją, na pewno poważniejszą niż kolejni rywale biało-czerwoni. Bo w Macedonia sobotę zagramy z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną. Więc to dopiero będą takie no siatkarskie, dalekie podróże, trochę bez sensu. No ale tak są stworzone Mistrzostwa Europy. Żeby przejść tą fazę grupową, trzeba kilka takich spotkań z bardzo słabymi zespołami rozegrać. Z drugiej strony trener Nikola Grbicz często podkreśla, że to też duży plus, bo ten turniej można zacząć na takich wolniejszych obrotach, powprowadzać wszystkich do grania, dać każdemu trochę pograć. No i dopiero potem, kiedy przychodzi ta faza pucharowa, wrzucić tą piątkę czy szóstkę, no i grać na maksa, żeby właśnie przez tą fazę pucharową przechodzić szybko, pewnie gładko wygrywając te mecze aż do strefy medalowej, gdzie tam przyjdzie już oczywiście mierzyć się między innymi z reprezentacją Włoch pewnie, więc no to bardzo mocna reprezentacja, czy z reprezentacją Francji, przecież to uznane siatkarskie marki na świecie. No więc tak ten mecz trzeba po prostu wyjść, zagrać i trochę zapomnieć, niczym student na dobrym egzaminie, na studiach trzeba po prostu wyjść, zaliczyć i specjalnie się nad tym chyba nie rozwodzić. I tak będzie przez te trzy pierwsze mecze. Potem mecz z Ukrainą, to już trochę bardziej wymagający rywal. No i zdecydowanie najtrudniejsze starcie biało-czerwonych czeka na koniec tej fazy grupowej, bo tam mecz z gospodarzami, współgospodarzami tych Mistrzostw Europy. Ale dla nas można powiedzieć gospodarzami, bo biało-czerwoni grają w Sofii, więc przyjdzie się zmierzyć z Bułgarią na koniec fazy grupowej. A Bułgarzy to przecież, przypomnijmy, wicemistrzowie świata. No więc będzie to już takie starcie naprawdę wymagające i na poziomie, myślę, dla obu zespołów.
0: Dokładnie tak. A w drugim secie, z tego co zerkam, 19-16 dla Polaków.
1: Wszystko potwierdzam. No i biało-czerwoni grają już, można powiedzieć, tak swoje. Wilfredo Leon obija bardzo mocno rywali atakując. Teraz zresztą poszedł na zagrywkę. Potężna zagrywka, ale przyjęta przez Portugalczyków. No więc mniej więcej tak to tutaj będzie teraz wyglądało, że biało-czerwoni już pewnie jak objęli tą dominację, to już spokojnie tego seta do końca dograją ze sporą przewagą.
0: Ale pamiętajmy, w Europie nie ma już słabych drużyn. Wojciech Marczyk z redakcji
1: sportowej. Poza Macedonią i Izraelem.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w radiu RMF 24 jeszcze informacja sprzed chwili, bo mamy nowe informacje o zaplanowanym na jutro proteście maszynistów. Jesteśmy po rozmowach ze Związkiem Zawodowym Maszynistów. Warto rozmawiać, ponieważ rozmowy przyniosły rezultat, czyli ograniczenie skali protestu. Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów, Leszka Miętka, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę i trwał jutro, do godziny 12. Tak powiedział przed chwilą na konferencji prasowej Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Jak dodał, to daje gwarancję, że po południu będziemy mogli wrócić do normalnego ruchu pociągów.
2: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 przeniesiemy się teraz do Bratysławy na konferencję prasową z udziałem premierów Grupy Wyszehradzkiej wraz z premierem Irlandii Michaelem Martinem. W jej trakcie głos zabrał także premier Donald Tusk. Mówił m.in. o cenach energii w kontekście budżetu unijnego.
1: Mówiliśmy o energii, bo jeśli się mówi o konkurencji, o spójności, o przyszłości Unii, suwerenności Unii, to nie można o tym mówić, abstrahując od cen. Jeśli są państwa takie jak Polska i inne państwa regionu, które płacą nie z własnej winy najwyższą cenę, jedną z najwyższych na świecie, nie tylko w Unii, za energię elektryczną, to proszę się nie dziwić, że Polska i grupa WIFOR nie pozwoli na żadne zmiany, przepraszam za brutalne słowa, nie pozwoli na żadne zmiany i na żadne propozycje instytucji europejskich czy innych państw, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie sytuacji, jeśli chodzi o energetykę w naszych państwach. Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. I czy mówimy o ETS-1, ETS-2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane. I o tym nie ma w ogóle co dyskutować, bo to jest kwestia być albo nie być. Nie tylko naszej czwórki, ale całej Unii Europejskiej. Możemy między bajki włożyć marzenia o konkurowaniu z Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, jeśli ceny energii u nas będą tak wyglądały jak w tej chwili. Unia Europejska nie może być ani jednego dnia dłużej naiwna,
0: stwierdził szef rządu Donald Tusk. A ja dodam, że za chwilę w radiu RMF 24 fakty o 16, a tuż po nich program Marka Teichmana Gospodarczy Tydzień. No to jeszcze jedno na koniec. Spoglądam na mecz Polska-Portugalia. W tej chwili jest 2-0 w setach dla Polaków. W drugim secie mieliśmy wynik 25-18. W secie trzecim Polacy prowadzą 2-0.
2: RMF 24 Radio Informacyjne.
0: Kiwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego popołudnia. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: zegarach Fakty RMF FM, Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry.
2: Gorąco zapraszamy.
1: Jutro protest maszynistów.
2: Prawdopodobnie krótszy niż zapowiadano.
1: Polacy prowadzą z Portugalczykami w meczu siatkarskich mistrzostw Europy.
2: Na razie nasi miażdżą rywali w setach 2-0.
1: Matt Damon znów zmierzy się z potworami.
2: Ale w zupełnie innym stylu niż w Odysei.
1: Posłuchajcie o nowym projekcie.
2: Totalne filmowe szaleństwo.
1: Jest szansa, że jutrzejszy protest maszynistów potrwa tylko 12 godzin, a nie całą dobę.
2: To efekt popołudniowego spotkania szefa Związku Zawodowego Maszynistów z ministrem infrastruktury.
1: W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski, który jest przed siedzibą PKP w Warszawie.
3: Słyszymy. Jestem, witam, dzień dobry.
2: Witamy serdecznie. Jak zatem będzie przebiegać jutrzejszy protest?
3: Tak jak już wcześniej zapowiadali kolejarze, w całym kraju maszyniści mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, a to oznacza potężne opóźnienia na całej sieci kolejowej w kraju. Tyle, że po spotkaniu z ministrem szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miątek zapowiada, że protest może potrwać tylko od północy do 12 w południe.
4: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
3: Decyzję Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów ma podjąć dziś wieczorem. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak liczy, że utrudnienia będą jak najmniejsze, ale jak już zapowiada, powołanie sztabu kryzysowego i uruchomienie zastępczych autobusów.
5: Będziemy chcieli niwelować te utrudnienia i zrobimy wszystko, żeby pociągi jeździły rozkładowo.
3: Najmniejszych opóźnień można się spodziewać jutro na centralnej magistrali kolejowej i na linii Warszawa-Gdańsk. Tam nie ma przejazdów drogowych kolidujących z torami.
1: Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna.
2: Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski profesor Barbara Mróz-Gorgoń.
1: Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witamy, Jakubie. Czego dotyczy to postępowanie?
6: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu w błąd w sprawie zaplanowanych i wykonanych prac. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy. Prokuratura chce wyjaśnić, czy realizacja projektu Marka Polska była nastawiona na osiągnięcie korzyści majątkowej i że wyrządzono w ten sposób szkodę interesowi publicznemu. Za pierwszy z tych czynów grozi do 8 lat więzienia, za drugi do 10 lat.
7: To dzieje się teraz.
1: Polscy siatkarze pewnie zmierzają po pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Broniący tytułu biało-czerwoni na inaugurację fazy grupowej prowadzą z Portugalią 2-0.
2: A z nami Wojciech Marczyk. Witamy serdecznie. Redakcja sportowa RMF FM, który obserwuje to spotkanie.
1: Czy nasi reprezentanci mają w tym meczu jakieś problemy z rywalem?
8: No, niewielkie w drugim secie mieli nasi reprezentanci problemy z Portugalią. Pierwszą partię biało-czerwoni pewnie wygrali 25-12. Dobrze punktowali w niej Bołądź i Leon. No w drugim secie rywale zaczęli mocno zagrywać, ryzykując na tej zagrywce. No i to się opłaciło, bo w pewnym momencie objęli nawet dwupunktowe prowadzenie w tej partii. Straty jednak podopieczni Nikoli Grbicia szybko odrobili, wygrywając ostatecznie.

0: Jednym sposobem na ograniczenie deficytu, wie pan, istnieje w ekonomii taka zasada prosta, którą wszyscy powinni pamiętać, którą prowadzi w tej chwili administracja amerykańska, spowoduje, że w 2036 roku, czyli już za dekadę, koszty finansowania długu amerykańskiego będą odpowiadały kosztom ponoszonym na Social Security przez amerykański rząd, prawda? Czyli ma pan sytuację kompletnie nową, nienormalną i bardzo groźną, prawda, w której to, co się płaci za zaciągnięty dług, odpowiada temu, co pan daje w ramach wsparcia socjalnego, prawda, dla społeczeństwa. Więc konsolidacja jest absolutnie niezbędna. Pytanie jest tylko, w jakim tempie ona się powinna odbywać i powinna się odbywać w sposób, który my ekonomiści nazywają przyjazny dla wzrostu, prawda? Przyjazny dla wzrostu, dlatego że ta konsolidacja oczywiście odbija się negatywnie na dynamice PKB, ponieważ redukuje popyt publiczny. Znowu odwołam się do przykładu Polski, prawda? My cieszymy się z wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, prawda? Wszędzie to jest akcentowane, również...
1: No Polska jest najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką Unii Europejskiej, tak trzeba
0: powiedzieć. No i dobrze, tylko że to się odbywa przy ponad 7% deficycie sektora finansów publicznych. Jak pan popatrzy na teorię mnożników fiskalnych, prawda? Nie będziemy się tutaj wdawać w matematykę, ale generalnie to wygląda w ten sposób, że deficyt zwiększa tempo wzrostu gospodarczego, prawda? Ponieważ generuje popyt w gospodarce. W jakim stopniu to się odbywa? Otóż odbywa się to w takiej bardzo skomplikowanej procedurze, w której liczy się to, gdzie ten popyt jest generowany, czyli na co idą wydatki publiczne, prawda? Bo inaczej to się dzieje w przypadku, jeżeli wsparty jest rozwój gospodarki, przemysłu, a inaczej, kiedy na przykład część tego popytu się kieruje na zakupy militarne, prawda? Co w tej chwili, w tym, w czym się specjalizujemy, gdzie mnożnik jest bardzo niski, ale generalnie można powiedzieć, że to się odbywa w proporcji 1:0,5. Prawda? Czyli mnożnik, czyli każda złotówka, każdy złoty zwiększonego deficytu, wydanego z deficytu sektora finansów publicznych generuje około 50 groszy dodatkowego PKB, prawda? Czy to jest
1: dobry trade-off?
0: Pytanie, prawda? Zależy, kiedy na to pada odpowiedź, bo wtedy, kiedy jesteśmy w fazie recesji, to może warto, prawda? Ale jeżeli rozwijamy się w tempie blisko 4%, to muszę powiedzieć, że to jest bardzo poważny problem.
1: To jest też pytanie o to, jak ten wzrost wygląda w Polsce.

0: podnosić podatki, zmniejszać wydatki, a może zapłacić za to wszystko jedną cenę inflacyjną i pogodzić się z tym, że ceny będą bardzo wysoko rosły. Jaka nas czeka przyszłość i w Polsce, i na świecie, jeżeli chodzi o wysoki dług? O tym porozmawiamy. Dr Janusz Jankowiak jest z nami dalej w studiu. Zastanawiałem się, czy jednak nie skończy się u nas to w ten sposób, że nastąpi próba powtórzenia tego trochę, w jaki sposób sobie radził poprzedni rząd, to znaczy przejdziemy podatkiem inflacyjnym przez rzeczywistość.
1: Oczywiście istnieje takie ryzyko. To jest najskuteczniejszy z punktu widzenia rządzących sposób rozładowania.
0: Ale też brutalny wobec najmniej kosztowny. Najbardziej kosztowny, tak. Dla najbiedniejszych paradoksalnie.
1: Nikt by tego nie chciał. Wie pan, co do tego planu konsolidacji wieloletniej i tak dalej, to jest oczywiście w jakimś sensie mój konik, prawda? Ale oczywiście zderzam się z tą realną polityką, z tą realpolitik, prawda? I nie widzę rzeczywiście również u polityków żadnej skłonności do tego, żeby przychylić się do tej, pochylić się nad tym problemem i popatrzeć na to nieco dłużej, w dłuższej perspektywie niż ta, która wynika z pierwszego roku objęcia władzy, prawda? Po wygraniu wyborów. Martwi mnie to, dlatego że jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie, to biorąc pod uwagę te zobowiązania, które Polska już ma, wygląda na to, że te 7% deficytu pozostanie z nami na dłużej. Będziemy krążyli między 6 a 7%, prawda? Dlaczego? Ano dlatego, że mamy bardzo dużo zobowiązań na przyszłość związanych między innymi z wydatkami militarnymi, prawda? Czytam w gazetach, że oto przybył ostatni czołg. Nie, ja się nie znam na czołgach, więc nie
0: Abramsy,
1: pan wybacz.
0: Tak.
1: O, dziękuję bardzo.
0: Tak. Ale płacić będziemy dłużej.
1: Ale płacimy za te czołgi właśnie w momencie, w którym one wylądowały na polskiej ziemi, tak
0: i
1: naprawdę.
0: I one będą kosztowały też w utrzymaniu przez
1: naturalnie.
0: Lata.
1: Naturalnie. Więc to wszystko oczywiście powoduje, że ta przestrzeń dla innych wydatków, już nie mówię o konsumpcyjnych, ale również inwestycyjnych w budżecie państwa, zaczyna się zawężać. Proszę zwrócić uwagę, że rząd nie może zrobić inaczej, nie może znaczy teoretycznie może, ale to oczywiście byłoby natychmiast zweryfikowane. Jeżeli rząd pokazuje, że w projekcie budżetu między rokiem 2026 a 2027 koszty obsługi długu rosną o 17 miliardów złotych, to jest po pierwsze optymistyczne, a po drugie nie wykracza poza ten następny rok, bo w roku 2028 to już będzie nie 17, tylko 25 albo 26, prawda?
0: Tak.
1: I te koszty będą nam systematycznie rosły, zbliżając nas do tej sytuacji, o której mówiłem, czyli nagle się okaże, że koszty obsługi długu są większe niż wiele wydatków ponoszonych na inne dziedziny w Polsce.
0: Jeden z banków ostatnio właśnie wskazywał rok 2028. Znaczy to jest kolejna instytucja, która mówi od roku 2028 jako tym roku, w którym może to zdanie zderzenie się ze ścianą, ale taka sytuacja, w której wymuszenia ruchów nastąpi.
1: Oczywiście, no główny ten ruch będzie wymuszony, jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych polskich, dlatego że my przekroczymy te 55%. Proszę, nie wszyscy o tym pamiętają. Pan pewnie pamięta. W polskiej ustawie o finansach publicznych były trzy progi.
0: Tak.
1: Prawda? 50, 55, 60% PKB. Ten 50% już został
0: przekroczony.
1: Nie, on został wykreślony z ustawy, po prostu został zawieszony, jego nie ma. Więc mogliśmy sobie spokojnie hulać do 55, ale ten próg 55 jeszcze jest w ustawie.
0: Ale też może być ustawa zmieniona.
1: No i to jest właśnie to najgorsze, co można sobie wyobrazić, prawda? Co wydaje się najprostsze z punktu widzenia polityków, ale będzie bardzo, bardzo, ostrzegam, kosztowne, prawda?
0: Będzie dostrzeżone przez rynek.
1: O, tak. O, to już zostanie dostrzeżone, dlatego że wtedy ta trzecia granica, która zostaje, czyli 60%, to już jest granica konstytucyjna. Tego ustawą zmienić nie można. A tempo narastania długu, który mniej więcej w tej chwili wynosi około 7-8 punktów procentowych rocznie, spowoduje, że natychmiast zbliżymy się do granicy konstytucyjnej. I co wtedy zrobimy?
0: Ja muszę panu powiedzieć, że ja mam takie przekonanie, że to będzie ten moment, kiedy uda się osiągnąć kompromis polityczny
1: bardzo
0: w Polsce.
1: Możliwe. To bardzo znaczy, możliwe, ale jest... Bardzo możliwe, że tak będzie, ale nie chciałbym, żeby to doszło aż do takiej sytuacji, prawda?
0: Czy to jest tak, że
1: Chociaż muszę panu, przepraszam, wtrącę tak. jeszcze jedno zdanie, bo mi się teraz przypomniało. Ja kiedyś o tym już mówiłem, gdzieś też i pisałem, bo właśnie ta kwestia konsensu konstytucyjnego, który w Polsce, czyli większości konstytucyjnej, która w Polsce nie wchodzi w rachubę w ogóle w okresie najbliższych paru dekad prawdopodobnie, nie uda się tego osiągnąć. Niestety nie wiem, czy nie może być osiągnięta akurat w przypadku tego jednego punktu, prawda? Tak. Nagle tak. się okaże, że politycy różnych opcji...
0: Dla dobra Polski i konieczności finansowania zbrojeń będą gotowi do tego, żeby
1: tego
0: to
1: się
0: wszystko...
1: boję bardzo.
0: Można zmniejszać wydatki, można też podnosić podatki na różne sposoby. Doktor Janusz Jankowiak odpowie nam na pytanie, co w zasadzie można robić, jak ten balans powinien wyglądać w dalszej części tej rozmowy.

0: zbliża się 17.30, czas na fakty RMF FM.
1: Jest zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia.
2: Przypomnijmy, chodzi o przepisy, które mają wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy.
1: Ten pomysł to konsekwencja afery, która wybuchła w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: I przed siedzibą resortu zdrowia jest właśnie nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: Michale, najwięcej dyskusji dotyczyło tego, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Jaka jest ostateczna propozycja?
3: I tu jest ważna zmiana. Nowa wersja ustawy zakłada, że górny limit zarobków, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza, będzie obowiązywać już 30 dni po wejściu w życie ustawy w przypadku nowych umów. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o kontrakty, które już są zawarte. Tu będzie więcej czasu, 12 miesięcy na zawarcie nowych porozumień.
2: W związku z planowanym na jutro protestem maszynistów kolejowych mogą występować bardzo duże opóźnienia w kursowaniu pociągów, ostrzega PKP Intercity.
1: W związku z tym wszyscy przewoźnicy kolejowi w Polsce będą honorować wzajemnie bilety. Dodatkowo wprowadzana będzie komunikacja zastępcza.
2: Wszystko się trzęsło.
1: Butelki dzwoniły.
2: Z półek spadały różne przedmioty.
1: Tak opisują efekty wstrząsu mieszkańcy Żarek w powiecie chrzanowskim w Małopolsce.
2: A doszło do niego wczesnym popołudniem w kopalni Janina w Libiążu.
1: Gwałtowne zjawisko było odczuwalne w całej okolicy. W Żarkach jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Dzień dobry, Maciej.
4: Dzień dobry.
2: Co jeszcze usłyszałeś od miejscowych ludzi?
4: W okolicy sklepu, w centrum tej niewielkiej miejscowości, każdy, z kim rozmawiałem, podkreśla, że takiego wstrząsu dawno tu nie było.
5: Taki pierwszy był lekki przeciągły i dosłownie ułamek sekundy po nim niesamowity. Co było luźne w półkach, poleciało.
6: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie.
7: Mieszkam tutaj niedaleko, to czasami po 3 razy na dzień. Był taki moment, że było spokój, ale było też tak, że na przykład w 2:30 w nocy człowiek w łóżku i tak samo też się boi po prostu.
4: Na szczęście do dyspozytora Wyższego Urzędu Górniczego nie wpłynęły żadne zgłoszenia o szkodach. Z Żarek, niedaleko Chrzanowa, Maciej Sołtys.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
9: Dzień dobry. Frankowi kredytobiorcy usłyszeli dzisiaj słodko-gorzki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekał dziś w sprawie tego, jak mają wspólnie rozliczyć się bank i frankowicz, po tym jak klientowi uda się wywalczyć w sądzie unieważnienie kredytu. To, co w tym wyroku jest słodkie, to to, że zdaniem Trybunału każda metoda jest dostępna. Można rozliczyć się tak, że bank oddaje wszystkie raty, które pobrał, a klient oddaje cały kapitał, który wziął, co często dla klientów może być mordęgą, a można też zrobić to łatwiej, to jest ważne dla ludzi. Można po prostu wyliczyć różnicę między obiema kwotami i bez zbędnych problemów bank po prostu oddaje klientowi nadwyżkę. To jest dla klientów wygodniejsze i to jest w tym słodkie. Gorzkie natomiast po pierwsze jest to, że w tej bardziej skomplikowanej metodzie jednak często klient mógł liczyć na wyższe odszkodowanie. Po drugie, gorzkie jest to, że dzisiejsze orzeczenie TSUE nie jest jednoznaczne.
10: Będzie decydował indywidualnie w każdej sprawie sąd.
9: Tak zwraca uwagę radca prawny Marcin Szołajski. To zostawienie polskim sądom dowolności oznacza, że znowu procesy frankowe będą mogły być przez banki przeciągane kolejnymi wnioskami. My teraz bez przeciągania sprawdźmy rynki finansowe. Wspomniany frank szwajcarski tanieje. Teraz kosztuje 4,58, za euro płacimy 4,32, za dolara 3,71, a brytyjskiego funta 5,03 zł. Jak widać, większego wpływu na rynki nie miało dzisiejsze wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, podczas którego Adam Glapiński przyznał, że inflacja robi się za wysoka i trzeba myśleć o działaniu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czy należy w Polsce zwiększać podatki? Jeżeli tak, to jakie? Czy należy jednak skoncentrować się tylko na zmniejszaniu wydatków? Doktor Janusz Jankowiek jest z nami w studiu. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Jakiś czas temu rozmawiałem z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, który powiedział, że no, ale są przecież inne metody zdobycia finansowania, przede wszystkim opodatkowanie banków, które nie są opodatkowane. I chciałem trochę o tym porozmawiać, znaczy na ile istnieje przestrzeń do tego, żeby według pana racjonalnie zwiększać podatki, a na ile istnieje przestrzeń na to, żeby wpadać na pomysły nieracjonalnego finansowania banków. Co pan w ogóle myśli o tym, żeby pójść z zasadą kwinto, tak? Czyli pójść do banku, bo tam są pieniądze.
1: Po pierwsze to, tak, to bardzo zabawne. Po pierwsze to zacznijmy od tego, że oczywiście ta konsolidacja może się dokonywać po jednej stronie, czyli po stronie wydatków, bądź po stronie dochodów, bądź łącznie w jednej i drugiej, prawda? Ja jestem oczywiście, tak jak większość ekonomistów, zdania, że powinno się dokonywać konsolidacji po obydwu stronach budżetu, czyli po stronie dochodów i wydatków. Z tym, że z punktu widzenia ekonomicznego znacznie bardziej efektywna jest konsolidacja po stronie wydatków, prawda? Czyli, bo podatki mają to do siebie, że zwiększenie podatków może być znacznie bardziej szkodliwe dla gospodarki niż zmniejszenie wydatków, prawda? Czyli krótko mówiąc, może nam bardzo zaszkodzić, jeżeli chodzi o tempo wzrostu, bardziej zaszkodzić niż tempo wzrostu w przypadku obcięcia wydatków. I teraz tak, bardzo mnie oczywiście niepokoi, tak jak wszystkich, to, że te próby konsolidacji po stronie, niewielkie próby konsolidacji po stronie dochodów budżetu, zwiększenia dochodów budżetu są kwestionowane, odrzucane przez prezydenta.
0: Mimo, że one były budżety małe, tak? Mówimy o małych.
1: No i właśnie i to jest ta druga sprawa, dlatego że to jest właśnie to ma dwa końce, prawda? Bo po pierwsze to są małe kwoty, a po drugie musimy wziąć pod uwagę, jakie są potrzeby konsolidacji, prawda? Myśmy je oszacowali kiedyś, prawda? To jest, potrzebujemy konsolidować finanse publiczne rzędu 160-180 miliardów złotych. 160
0: rocznie.
1: Tak. I teraz jeśli prezydent kwestionuje podwyżki podatków, które sięgają 8 miliardów, prawda, czy 10, to jest niedobre, ale z punktu widzenia tego, co trzeba zrobić, to jest, jak mówi się popularnie, peanuts, prawda, czyli to jest nic. I teraz, jak pan mnie zapyta, czy zapytałby mnie pan na przykład o ocenę programu konsolidacji,
0: to pan by się mnie spytał jakiego?
1: Ja bym się zapytał jakiego, ponieważ niestety nikt z nas tego programu nie widział. Jest w tej chwili kumulacja różnych niekorzystnych zjawisk, jeżeli chodzi o prezentację konsolidacji fiskalnych planów wieloletnich, prawda? Dużą wagę w tym ma Komisja Europejska, która odstąpiła od tego obowiązku nałożonego kiedyś na kraje członkowskie, który polegał na tym, że przedstawiało się taką trzylatkę, prawda?
0: Tak.
1: 3 lata naprzód, łącznie z aktualizacją programu konwergencji, to się tak ładnie nazywało. Tego nie ma w tej chwili. Jest tylko coś, co się nazywa plan budżetowo-strukturalny, który jest co prawda zakreślony na kilka lat, ale podlega aktualizacji tylko ten rok, który się skończył, prawda? To oznacza, że na przykład jak pan popatrzy na aktualną wersję polskiego programu budżetowo-strukturalnego, która jest z kwietnia tego roku, to tam rząd sobie wpisał między rokiem 2026 a 2027
0: spadek deficytu
1: o 0,8 punkta procentowego.
0: A w planie budżetu nie ma tego spadku
1: nie
0: deficytu.
1: Ma, prawda?
0: Tak, i to jest, a 0,8 to jest ile w tym momencie?
1: Trzeba liczyć od 1,5, to jest 40 miliardów, prawda? Więc byłoby to sporo, prawda? I tak.
0: A co pan sądzi właśnie o tych, czyli bo ja myślę, że to będzie temat, tak? Znaczy na przykład ten temat zwiększenia. Wszyscy chcą iść do banku, tylko że
1: To znaczy, wie pan, podatki sektorowe, oczywiście, bo to się tak ładnie nazywa, prawda?
0: Bo Morawiecki mówi o podatku bankowym, ale rząd mówi o podatku dla firm energetycznych,
1: tak,
0: z kolei,
1: czyli te podatki sektorowe, prawda? Te podatki sektorowe, są no, bardzo niezręcznym narzędziem, którym się posługują, mogą posługiwać rządy, prawda? Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od tego, co łatwiejsze. To znaczy, co to znaczy, że nałożymy podatek, zwiększymy obciążenie banków, prawda? To znaczy, że te banki popatrzą na to, pokiwają głowami właściciele, w dużym stopniu też zagraniczni, prawda? Pokiwają głowami, mówią, no trudno, taki jest nasz los, musimy zapłacić więcej. Nie, tego nie zrobią. Dużo tych banków jest, instytucji finansowych jest też uczestnikami giełdy, prawda? Papierów wartościowych. W związku z tym oni, występując w obronie akcjonariuszy, do czego mają pełne prawo, nie tylko właścicieli,
0: akcjonariuszy.
1: Do tego ich zobowiązuje prawo, prawda? Będą musieli popatrzeć, w jaki sposób to, co zapłacą w formie zwiększonego podatku do budżetu, odzyskać na klientach, prawda? To jest pierwsza myśl, która każdemu przyjdzie do głowy tutaj, prawda? Jak pan jest właścicielem banku, prezesem, który jest rozliczany przez właścicieli, to jest pierwsza rzecz. Więc podatki strukturalne od strony instytucji finansowych są no, obosiecznym mieczem, prawda? Bo one uderzają i tak w konsumentów ostatecznie. A jeżeli chodzi o inne sektorowe, no to wie pan, one są zależne również od koniunktury, prawda? Jest taki sektor, który jest sektor energetyczny, oczywiście jest, czy paliwowy, jest bardzo zależny od tego, jaka jest sytuacja na rynkach globalnych, światowych. Więc raz te zyski mogą być większe, raz mogą być mniejsze.
0: A jak wygląda nasze otoczenie makroekonomiczne? Jakie są perspektywy tego, jak zachowa się Europa? Jak ocenić ten rachityczny wzrost gospodarczy w Europie? Może nie należy się nim martwić, tym, że jest taki mały. O tym porozmawiamy. Doktor Januszenkowiak z nami w studiu zostaje.

0: Bank Centralny Europejski poddany presji inflacyjnej. Co nam ten koktajl przygotuje? Co on dla nas oznacza? O tym porozmawiamy z naszym gościem w studiu, dr Janusz Jankowiak nadal jest z nami. Zaczęliśmy trochę od Stanów i trochę chciałbym do takiego otoczenia zewnętrznego wrócić. Ostatnie dane z Europy są niejednoznaczne, też w takim sensie, że te wskaźniki wzrostu w Europie, one są ciągnięte przez różne zewnętrzne, przez takie kraje, na przykład jak Irlandia. Tam drgnął trochę eksport unijny. I zastanawiam się, na ile to otoczenie zewnętrzne nam może pomagać, a na ile sama Europa, która no ma teraz na przykład wyścig o napełnienie magazynów gazem. Najdroższym od 3 lat, prawda? Poziom zapełnienia magazynów jest relatywnie niski w Europie. Ma ten potencjał do wzrostu, a na ile będzie musiała już za chwilę zderzyć się z presją inflacyjną, czyli koniecznością podwyżek stóp przez Europejski Bank Centralny. Jak pan ocenia tą kondycję naszego najważniejszego otoczenia?
1: I będziemy, jak ona wpłynie na nas? Będziemy widzieli za chwilę, prawda, jak na to reaguje Europejski Bank Centralny, ale mniej więcej wiemy, prawda? To jest jedyny bank, który ma zdecydowany pogląd, jeden z nielicznych banków centralnych na świecie, który ma zdecydowany pogląd na wykonywanie swojego mandatu, prawda?
0: Taki oldschoolowy trochę można powiedzieć.
1: Tak? To jest strasznie, powiedziałbym, skomplikowana sytuacja, prawda? Ale jeżeli jest pan członkiem władz monetarnych, to jest pan zobowiązany nie troską o to, w jaki sposób to się przełoży na gospodarkę, prawda? Pana decyzje są zależne od tego, czy pan wypełnia mandat, czy nie. Jeżeli Fed przez 5,5 roku przekracza cel inflacyjny, prawda, nie dochodzi do 2%, to wypełnienie mandatu, który jest w przypadku Fedu akurat dwumandatowy, prawda, ale wypełnienie tego mandatu, tej części mandatu inflacyjnego wygląda nędznie, prawda. W tej sytuacji obniżka stóp procentowych mogłaby być uzasadniona wyłącznie tym, że pogarsza się bardzo sytuacja na rynku pracy, ale to nie następuje, prawda, więc w ogóle o czym tu jest mowa. W przypadku ECB, gdzie jest jeden mandat,
0: to jest ECB, Europejski Bank Centralny.
1: Tak, w przypadku, kiedy tam jest jeden mandat i jest nim cel inflacyjny, to po prostu jak popatrzy pan na perspektywy scenariuszowe, które oni robią, prawda, bo w tej chwili w takiej fazie niepewności się robi wyłącznie scenariusze, prawda, mniej korzystny, bardziej korzystny, w zależności od tego, jak wyglądają ceny surowców na przykład na rynkach światowych, to jeżeli pan popatrzy na te scenariusze i widzi pan, że tam jest ryzyko tego, że inflacja się odkotwiczy i oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych albo podmiotów gospodarczych będą przez długi czas, czyli ten czas, w którym działa polityka monetarna, przekraczały cel inflacyjny, nie ma dyskusji, prawda, wtedy. Nie patrzy pan na to, czy tempo wzrostu wynosi 1,2, czy będzie wynosiła 0,8, prawda, tylko musi pan wykonywać swój mandat, prawda, i na tym polega jakby właściwe, moim zdaniem, podejście do wykonywania obowiązków.
0: A to tempo wzrostu europejskie, takie mocno rachityczne i takie lekkie sygnały jakiegoś ożywienia, jak
1: wszyscy
0: pani ocenia?
1: Wszyscy się tym martwią, prawda, że ta strefa euro i Europa jako całość się rozwija bardzo wolno.
0: Wszyscy, kaput, tak?
1: Wszyscy produkują liczne raporty na temat tego, co zrobić, żeby to tempo zwiększyć i tak dalej. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że Europa jest jednym z nielicznych regionów w tej chwili na świecie, w których wzrost, tempo wzrostu gospodarczego mimo różnych wahań koniunkturalnych na zewnątrz jest stabilne, prawda? Jak my mamy 4-procentowy wzrost gospodarczy, blisko 4-procentowy wzrost gospodarczy i pan zapytałby mnie, czy to jest stabilne tempo wzrostu, to moja odpowiedź byłaby, nie znam żadnych prognoz, łącznie z instytucjami międzynarodowymi, poważnymi, które te prognozy robią na okresy wieloletnie, które by nie wskazywały na systematyczne, regularne spadki dynamiki PKB w Polsce, prawda, które są uzasadnione wieloma czynnikami i demografią, co jest też nie bez znaczenia, ale także wzrostem stopy życiowej. To znaczy ten proces catching up, prawda, tego nadganiania jest tym wolniejszy, im wyższe jest aktualne tempo wzrostu gospodarczego. W związku z tym to, że my mamy w tej chwili taką przewagę nad średnią europejską, jest w jednej części zasługą tego, o czym mówiliśmy, czyli bardzo wysokiego deficytu, który finansuje część tego wzrostu i trudno powiedzieć, czy efektywnie, a w jakiejś części wynikiem działań strukturalnych po stronie gospodarki, które to tempo wzrostu będą obniżały w średnim okresie.
0: Doktor Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, był gościem Gospodarczego Tygodnia.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie
0: dziękuję.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
3: Głoszenie RMF 24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: już 18. Czas na fakty RMF FM.
1: Kłaniamy się. Raport amerykańskiego wywiadu w rękach polskiego premiera.
2: Posłuchajcie, co Donald Tusk otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a.
1: Szansa na częściowe przywrócenie jutro ruchu kolejowego w Sokolnikach Suchych.
2: To w tej mazowieckiej miejscowości pociąg zderzył się z ciężarówką.
1: Janusz Reiter, były polski dyplomata, gościem Magdy Sakowskiej.
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: W najbliższych miesiącach Polska może spodziewać się rosyjskich prowokacji.
2: Mówił o tym dziś premier Donald Tusk w Bratysławie podczas spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej.
1: Szef polskiego rządu stwierdził, że w tej sprawie dostał raport od szefa CIA Johna Radcliffe'a.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dobry
2: wieczór. O jakie prowokacje może chodzić?
3: Szef rządu stwierdził, że musimy być przygotowani na różne scenariusze. Donald Tusk przypomniał dzisiejszy nocny atak rosyjskich dronów na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Tudora-Starokozacze i dodał, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się podobnych ataków.
4: Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że musimy być przygotowani na różnego rodzaju prowokacje.
4: Także na sabotaż wewnętrzny, bo tego już byliśmy wielokrotnie ofiarami.
3: Szef polskiego rządu zaznaczył, że wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny wspólnie zadbać o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
1: Uwaga kierowcy, pożar dostawczego busa na trasie S8 między węzłami Wieruszów i Wieluń.
2: W miejscowości Nowy Ochędzyn w Łódzkiem zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy.
1: Jest duża szansa, że jutro po południu zostanie częściowo przywrócony ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Wczoraj doszło tam do katastrofy. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
1: Zginęła pasażerka składu, a 7 osób zostało rannych.
5: Jeżeli chodzi o tor pierwszy, planujemy zrobić to, czy udrożnić do jutro po godzin popołudniowych, ewentualnie późno wieczorem. Natomiast tor numer 2 najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rana.
2: Mówił Włodzimierz Kiełczyński ze spółki PKP PLK.
6: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
1: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Magda Sakowska i jej gość, witamy.
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
8: Dobry wieczór.
7: Panie ambasadorze, w Polsce przebywa amerykańska delegacja, ludzie Pentagonu jeżdżą po Polsce, oglądają miejsca przyszłych ewentualnych stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. A ja chciałam zapytać, według pana, dlaczego Amerykanie mieliby zdecydować się na stałą bazę, kiedy słyszymy, że raczej mówią, że chcą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie?
8: No ja myślę, że na tym można polegać, że to jest ta tendencja, która się nie zmieni w polityce amerykańskiej. Ameryka ogranicza swoją obecność w Europie. To nie znaczy, że do zera ją ogranicza. Ale ograniczają. To jest coś, co oczywiście ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na naszą geografię. Ja myślę, że wśród tych wielu sygnałów, które docierają z Waszyngtonu, jest jeden, moim zdaniem, taki, któremu trzeba ufać, że on opisuje dosyć dobrze zamiary amerykańskie. To jest to, co taki wysoki urzędnik Pentagonu, zastępca sekretarza obrony, nazywa NATO 3.0. On mówi o tym, że Ameryka utrzyma odpowiedzialność za odstraszanie nuklearne. Odstraszanie nuklearne Rosji oczywiście. Natomiast odpowiedzialność za odstraszanie konwencjonalne muszą przejąć do siebie sami Europejczycy. Teraz pytanie jest tylko, czy sami to znaczy, że zupełnie bez udziału Amerykanów, czy z jakimś ograniczonym udziałem Amerykanów, a jeżeli tak to będzie, to gdzie ta obecność amerykańska pozostanie, gdzie ona być może będzie zwiększona, a gdzie ona będzie zmniejszona?
7: Na przykład takiego scenariusza, że gdzieś w Europie zmniejszają swoją obecność, ale zwiększają ją u nas.
8: To jest oczywiście wyobrażalne, tak, ale niczego pewnego na ten temat ja przynajmniej nie wiem.
7: Panie ambasadorze, czy można ufać obecnej amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją? Pytam o to, dlatego że Donald Trump mówi, że ta ostatnia rozmowa, którą miał z Władimirem Putinem, godzinna, świetna. Według Donalda Trumpa Władimir Putin chce pokoju. Kilka godzin po tym, jak wyjechali wysłańcy Donalda Trumpa z Kijowa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, Rosja znowu atakowała Ukrainę. Dzisiaj, czyli kilka godzin po tej świetnej rozmowie, jak mówi Donald Trump, znowu rosyjskie drony leciały na Ukrainę.
8: Była pierwsza wizyta tych dwóch wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Oni dotychczas jeździli tylko do Moskwy. To nie był też dobry znak. To wywołuje w ogóle w Europie fatalne skojarzenia, ponieważ pamiętamy takie sytuacje kryzysowe, w których mocarstwa się porozumiewały w sprawie innego kraju. Otóż ja rozumiem, dlaczego tak było, ale to nie jest dobry znak. To, że pojechali do Kijowa, to akurat jest powód do pewnego optymizmu. Natomiast szczerze mówiąc, czego naprawdę chce prezydent Trump, ja nie wiem tego, dlatego że do niedawna, dopóki byli inni prezydenci w Ameryce, to oni, nieważne czy byli demokraci, czy republikanie, wiadomo było mniej więcej, jaki jest ich obraz świata. W tym obrazie świata były państwa, które Ameryka uważała za swoich przyjaciół, ponieważ one podzielały amerykańskie wartości i interesy amerykańskie. Do nich Polska należała, cała Europa zachodnia, środkowa, ale także Ukraina się znalazła w tym obozie. I był wyraźny przeciwnik, czy w tej chwili może być wróg, to była Rosja. I naszym wspólnym zadaniem i celem było odstraszenie tej Rosji. Otóż w obrazie świata Donalda Trumpa to tak chyba już nie wygląda. A zatem nie wiadomo właściwie, z kim on się identyfikuje.
7: Czy według pana dla Donalda Trumpa Rosja to jest wróg cały czas? Czy ktoś, z kim można robić świetne biznesy?
8: On tego tak nie nazywa, ponieważ on ma jedno kryterium oceny bardzo ważne, chyba najważniejsze, być może jedyne, to jest siła. Otóż w kategoriach siły Rosja jest czymś, co on uważa, że trzeba poważnie traktować. W kategoriach siły Ukraina ma mniej do zaoferowania, chociaż wydaje się, że Ukraina trochę zyskała na respekcie w oczach prezydenta Trumpa, ponieważ sobie w tej wojnie radzi lepiej, niż tego pewnie oczekiwało wielu ludzi w Waszyngtonie.
7: A według pana w oczach Donalda Trumpa Europa jaka jest?
8: Ta Europa to jest kontynent, do którego on, który dla niego jako pierwszego prezydenta Ameryki nie jest częścią tego samego świata, którego przywódcą jest Ameryka. Ameryka uważała siebie zawsze za przywódcę wolnego świata, świata zachodniego i niewątpliwie, ponad wszelką wątpliwość, częścią tego świata, taką najważniejszą, najbliższą Ameryce w sensie kulturowym, w sensie historycznym i emocjonalnym była Europa. Otóż tego dzisiaj nie ma. Europa jest nadal kontynentem, na którym Ameryka ma interesy i który pewnie dla interesów globalnych Ameryki jest ważny.
7: Czy Donald Trump chce osłabienia Europy?
8: Donald Trump chce pewnie osłabienia Europy takiej, jak ona jest dzisiaj zorganizowana, czyli tej Europy zorganizowanej w Unii Europejskiej, ponieważ on uważa i cały ten ruch MAGA uważa Europę, Unię Europejską za takie przedłużenie amerykańskiego liberalizmu. To jest bzdurą, bo to nie liberałowie amerykańscy stworzyli Unię Europejską, tylko Unia Europejska, czyli to ta zjednoczona Europa, była w dużej mierze dzieckiem Ameryki. Dzieckiem Ameryki tej, która po II wojnie światowej postanowiła z Europy nie wychodzić, jak to zrobiła po I wojnie światowej, tylko postanowiła tu zostać. I po to, żeby Europejczycy byli dobrym, solidnym sojusznikiem, żeby się nie kłócili sami ze sobą, Amerykanie popierali zjednoczenie Europy. Dlatego też popierali polskie wejście do Unii Europejskiej po 1989 roku, bo w ich interesie leżało umocnienie tego właśnie, tej właśnie Europy jako wspólnoty wolnych narodów. Ale wspólnoty, a nie grupy państw, które wzajemnie ze sobą i konkurują, i rywalizują, i też nawet wchodzą w konflikty.
7: No teraz ta wspólnota, jak mówił Donald Trump, jest trudna dla Stanów Zjednoczonych, ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zbliża się szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Na tym szczycie ministrów finansów był rosyjski minister finansów. Donald Trump nie wyklucza, że na ten właściwy szczyt przywódców zaprosi Władimira Putina. Co według pana jako dyplomaty powinni zrobić europejscy przywódcy? Będzie tam polski prezydent. jeśli Władimir Putin zostanie zaproszony do tego samego stołu?
8: Ja nie zazdroszczę tej decyzji i powiem szczerze, że nie mam tutaj na to pytanie dobrej odpowiedzi. Byłaby to wyjątkowo trudna próba dla przywódców europejskich. Są racje, które przemawiają za tym, żeby tam być, ale są racje takie, które każą nad tym się bardzo poważnie zastanowić.
7: Był ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter jest gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale zostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i na portalach społecznościowych, w tym na YouTubie. Panie ambasadorze, to przenieśmy się do drugiego kraju, który zna pan równie doskonale, Niemcy. Alternatywa dla Niemiec, AfD, wygrała w Saksonii-Anhalt. No niemal tak dobrze, jak pokazywały sondaże, niemal, bo lepiej nawet niż pokazywały sondaże. Czy to jest początek marszu po władzę w kraju na tym szczeblu federalnym? Alice Weidel, jedna z liderek AfD, mówi, że tak, że za chwilę wygrają wybory do Bundestagu.
8: To nie musi tak być, ale to nie jest zupełnie wykluczone. To nie jest taka myśl absurdalna, niestety. To jeszcze jest długa droga, daleka droga. Czyli w tym tygodniu, za kilka dni w niedzielę, będą wybory komunalne, wprawdzie politycznie mniej ważne, ale ważne jako test takich nastrojów w jednym z landów niemieckich, w tej zachodniej części Niemiec, w Dolnej Saksonii. Te wybory pokażą, czy te nastroje, które doprowadziły do zwycięstwa AfD w jednym landzie wschodnim, są porównywalne z nastrojami w zachodniej części Niemiec. Zobaczymy. Tego nie wiemy, tego nie można jednak wykluczyć. Będą też wybory w Berlinie, będą wybory w Mecklenburgii przed Pomorzu. Obraz będzie trochę pełniejszy. Natomiast ja nie uważam, że tak jak niektórzy to robią, że to jest zjawisko takie specyficznie wschodnio-niemieckie. Ja uważam, że w ogóle nie tylko w Niemczech, ale w Europie, czasami na wschodzie, to co się dzieje na wschodzie, to jest to, co się na zachodzie wydarzy trochę później. Może nie z taką siłą, ponieważ na wschodzie wiele nowych takich nastrojów, wiele nowych tendencji się ujawnia szybciej, ponieważ one nie są hamowane przez takie mechanizmy poprawności politycznej. Po prostu tu się ostrzej, brutalniej wyraża pewne rzeczy, których na zachodzie ludzie nie mówią tak właśnie brutalnie, tak otwarcie. Więc to niestety trzeba traktować bardzo poważnie, ale ja wcale nie twierdzę, że te siły demokratycznego centrum już przegrały tę batalię. Nie, ta batalia się dopiero rozpoczyna.
7: Ale czy już przegrał obecny kanclerz? Pytam dlatego, że skala niepopularności kanclerza Merca jest gigantyczna. Widziałam takie badania, gdzie w skali całego kraju popiera go 13% Niemców, a we wschodnich landach 8%.
8: Tak, ja wiem, ale to po pierwsze w Niemczech nie tak łatwo odwołać kanclerza i zmienić rząd.
7: Lecz on jest obciążeniem po prostu dla tych centrowych sił.
8: Tak, ale on jest dopiero co wybrany, półtora roku temu, on ma jeszcze dużo czasu. Więc w Niemczech po pierwsze nie tak łatwo odwołać rząd. Konstytucja po prostu utrudniła to bardzo, to jest doświadczenie, które Niemcy wyciągnęli z czasów Republiki Weimarskiej przed II wojną światową, przed dojściem do władzy Hitlera i utrudnili bardzo właśnie takie mechanizmy szybkiej wymiany rządu. Po drugie, przy całej odpowiedzialności Merca za tę jego niepopularność i za słabość tego rządu, to nie ma się co łudzić. Na tym stanowisku dzisiaj nikt nie będzie popularny, ponieważ kraj jest w trudnej sytuacji, w której zmuszony jest podjąć trudne decyzje, podjąć reformy, które są niepopularne. W Niemczech nie powiedziano, w Niemczech nie powiedziano ludziom, że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, po pierwsze wojna rosyjska w Ukrainie, a po drugie rosnąca presja Chin, a wreszcie także konflikty handlowe pomiędzy Europą a Ameryką, to obiektywnie pogarsza sytuację i że nie da się tego przez ten okres, żeby to nikogo nie zabolało. Otóż nikt nie miał odwagi powiedzieć ludziom, że po prostu to będzie że będzie to związane z kosztem, że trzeba będzie zapłacić cenę. Udawano, że można tej ceny, można tych kosztów uniknąć, że to jakoś tak przejdzie, że nikogo nie zaboli. Otóż zaboli. I oczywiście nawet gdyby w Niemczech, w co ja nie wierzę, nie daj Boże, doszło do władzy AfD, to ona też nie, tej sytuacji niemieckiej nie zmieni, tak, że ludziom nagle będzie się żyło lepiej, szczęśliwiej. Są obiektywne powody, dla których sytuacja dzisiaj jest trudna. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście takie rzeczy już może bardziej miękkie. Język, którym się porozumiewają te elity tradycyjne, demokratyczne, liberalne ze społeczeństwem, to on się wyczerpał. On nie opisuje świata tak, jak ludzie go odczuwają. To się może zmienić i Merz obiecuje teraz, że to zmieni. Ja mam nadzieję, że on to zrobi, bo od tego może dużo zależeć.
7: Panie ambasadorze, a czy według pana... na ile jest prawdopodobne, że zmieni się też język AfD w kwestii relacji z Polską? Teraz w ich programie i oni oficjalnie nie kwestionują granicy polsko-niemieckiej, ale czy możemy już wykluczyć, że jak będą rośli w siłę, to nagle jednak padnie hasło oddajcie nam Śląski Pomorze?
8: No może nie tak oddajcie, to jest mało prawdopodobne.
7: Bo na przykład natomiast, nie będą wiedzieli, co zrobić z gospodarką i gdzieś będą musieli znaleźć temat zastępczy.
8: Natomiast bardzo zupełnie łatwo sobie można wyobrazić taką sytuację, w której na polskie żądania reparacji wojennych AfD odpowiada, chwileczkę, to może zastanowimy się nad tym, jak to się, co tu się działo od 1945 roku, kto co stracił, kto co wziął. To jest bardzo prawdopodobne.
7: A żebyśmy my im może zapłacili.
8: No więc właśnie w tym duchu mniej więcej. To jest bardzo prawdopodobne i to jest najlepszy sposób na to, żeby cofnąć Polskę i Niemcy do czasów jakiegoś konfliktu politycznego, takiego antagonizmu pomiędzy ludźmi. Nie jest to tak trudno tego typu nastroje wywołać. U nas wielu ludzi nie rozumie tego, że im więcej u nas się też wytwarza takiego poczucia krzywdy, tym łatwiej takie poczucie krzywdy też wzbudzić u innych. Otóż to nie jest tak, że w Niemczech to jest niemożliwe. Nawet w tak potężnym kraju jak Ameryka Donald Trump zdołał przekonać ludzi, że właśnie to Amerykanie są ofiarami i muszą teraz wreszcie się zacząć bronić przed tym światem, który ich tak wyzyskiwał brutalnie. Dlaczego Niemcy nie mogliby czegoś podobnego wykonać i AfD już próbuje przecież ludzi przekonać, że dosyć tego tłumaczenia się ciągle z przeszłości, że Niemcy muszą wreszcie stać się znowu dumnym narodem, który musi powiedzieć też czasami innym nie, koniec, kropka. Pierwszymi, którym ci ludzie by chcieli powiedzieć nie w taki właśnie sposób, bo się tego nie boją, to jest właśnie Polska.
7: Reparacje od AfD, gdyby doszli, możemy w ogóle zapomnieć. To, co pan mówił, mogą chcieć od nas jakieś odszkodowania, ale czy w ogóle jakiekolwiek siły polityczne są gotowe rozmawiać o jakichkolwiek reparacjach?
8: Nie. I to trzeba sobie powiedzieć, że to jest żądanie kompletnie nierealistyczne, obliczone albo przynajmniej, ja nie twierdzę, że taka jest intencja, ale nie wiem tego, na to tylko, żeby kompletnie zablokować stosunki polsko-niemieckie, ponieważ rzeczą absolutnie pewną, że tych reparacji nie będzie, a rzeczą bardzo prawdopodobną jest, że w wyniku tego sporu o reparacje bardzo się pogorszą stosunki Polski z Niemcami i to wtedy, kiedy akurat one są potrzebne nam dobre, jako dobre stosunki, a nie jako złe. Dlaczego to jest niemożliwe?
7: Poruszenie, panie ambasadorze, tego tematu teraz, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy geopolitycznej, jest nieodpowiedzialne?
8: Tak, bo proszę sobie uświadomić jedno. To nie jest spór pomiędzy Polską a Niemcami. Decyzję o tym, żeby nie ściągać z Niemiec reparacji, podjęli po II wojnie światowej Amerykanie. Wiesz, Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba zainwestować w Niemcy jako bogaty kraj, któremu się dobrze powodzi, który będzie wzmacniał wspólnotę zachodnią. Amerykanie potrzebowali takich Niemiec i dlatego postanowili z tych Niemiec nie ściągać reparacji, tak jak to robili alianci po I wojnie światowej, ze skutkami zresztą marnymi. dla Niemiec, ale dla siebie przede wszystkim. Otóż Amerykanie postanowili prowadzić zupełnie inną politykę. Do nich się przyłączyli Brytyjczycy i Francuzi, a potem się Rosjanie, czyli Związek Radziecki się do nich przyłączył, ponieważ nie wypadało Rosjanom ściągać reparacji ze wschodnich Niemiec, kiedy zachodni alianci tego nie robili w zachodniej części Niemiec. I w ten sposób ta sprawa została zamknięta. I rezygnacja z tych reparacji stała się częścią pewnej umowy zawartej po II wojnie światowej. To prawda, że myśmy w tej umowie nie brali udziału, ale co byśmy wtedy mieli innego zrobić? A w sumie na tym, że ta umowa została dotrzymana, myśmy dobrze wyszli, bo to pozwoliło zbudować zupełnie inną Europę niż ta, którą myśmy opuścili po 1939 roku, napadnięci z dwóch stron. To dało Europie dobrobyt i bezpieczeństwo i pokój, którego częścią my teraz też jesteśmy od 1989 roku. W tym sensie my mamy powody, żeby akceptować ten powojenny ład, a nie kontestować go. A zwłaszcza każdy, kto go kontestuje, musi sobie zadać pytanie, czy na tym to się skończy kontestowanie. Jeżeli my będziemy kontestować, to inni mogą też kontestować. AfD, tu wracamy do AfD, już jest do tego gotowa.
7: No tak, AfD mówi, że trzeba wrócić do niektórych rzeczy, które były, na przykład do niemieckiej marki. Nie wykluczają tego, żeby, mówią, że trzeba wyjść ze strefy euro. Ale chciałam zapytać o AfD w kontekście tej prorosyjskości tego ugrupowania. Chcą zniesienia sankcji, wznowienia handlu, kupowania surowców, a skończywszy na tym, że mówią, że trzeba uczyć języka rosyjskiego w szkołach, bo miliony ludzi mówią po rosyjsku. Czy dla tych głównych polityków AfD, panie ambasadorze, na wschód od Odry są wschodnie Niemcy, a potem Rosja? Czy w ogóle dostrzegają Polskę? Czy są oni, jest Rosja? I pośrodku
8: dla tych ludzi na wschód od Niemiec jest państwo, do którego oni nie mają serca, do którego oni nie czują żadnej sympatii, i państwo, które oni uważają za przeszkodę w nawiązaniu takich stosunków z Rosją, jakie oni uważają za korzystne dla Niemiec.
7: Czyli Polska jest dla nich przeszkodą.
8: Tak, to nie znaczy, ja z tego nie wyciągam wniosku, że oni myślą o jakichś rozbiorach Polski, nie wiem, o wojnie. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że dla nich pierwszym partnerem takim do wielkiej gry politycznej jest Rosja, a Polska dlatego, że jest państwem, jakby to powiedzieć, jest w stałym konflikcie geopolitycznym z Rosją, jest dla nich w tym przeszkodą. A przy okazji Ukraina jest oczywiście też przeszkodą, dlatego oni godzą się spokojnie na to, żeby Ukraina padła. Żeby Ukraina padła, została połknięta przez Rosję. Co to dla Polski by znaczyło, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. A proszę zauważyć, że Niemcy stały się w ostatnich latach największym dawcą pomocy dla Ukrainy. Jeżeli ten kraj odpadnie z tego frontu wsparcia Ukrainy, to bardzo osłabi Ukrainę. Ameryka Niemiec w tej roli nie zastąpi.
7: Mamy minutę i chciałam zapytać jeszcze w kontekście AfD i polskich polityków, którzy mówią, że AfD nie jest dla nas groźne, że trzeba współpracować z AfD, ba, że wręcz AfD to jest całkiem dobre ugrupowanie dla Polski. Korzystnie by było, jakby doszło do władzy. Jakby pan to nazwał?
8: No, to tu się cisną takie dosyć mocne słowa. Radziłbym poczytać i posłuchać przynajmniej, a także się zastanowić nad tym, przecież nie trzeba niczego przypisywać AfD, czego ona sama nie mówi. Ja tylko odnoszę się do tego, co AfD mówi, co pisze w swoich dokumentach. Tam jest dosyć wyraźnie napisane wszystko, czego można od AfD oczekiwać. Zarówno w sensie takiej wielkiej polityki, to znaczy głównie chodzi o Rosję i Ukrainę, i się zastanowić, co będzie to znaczyło dla polskich interesów, jeżeli padnie Ukraina, a po drugie poczytać to, co dotyczy Polski, o tym, jak AfD sobie wyobraża na przykład politykę historyczną wobec Polski. Ja bym nie chciał tego doświadczyć.
7: Bardzo dziękuję za rozmowę. Były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter był gościem popołudniowej rozmowy RMF. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze.
8: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję państwu.
9: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

till midnight. After midnight. To jest Radio RMF 24, program wieczorny. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w systemie DAB+. Krzysztof Urbaniak, witam serdecznie. Za chwilę Brytyjczycy kontra sztuczna inteligencja, a wcześniej sport i forma polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24, w którym wracamy teraz do sportu. Polscy siatkarze zgodnie z planem rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Nasi siatkarze, którzy bronią tytułu mistrzów Starego Kontynentu, pokonali w Sofii 3-0 Portugalię. Mecz śledził kto jak nie on, Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Witamy, Wojtku, ponownie.
1: Kłaniam się.
0: Biało-czerwoni mieli w tym meczu jakieś problemy z rywalem?
1: No jedynie chyba na początku drugiej partii, tak bym powiedział, bo ta pierwsza wygrana 25-12, druga wygrana 25-18, a trzecia 25-20. To tak, żeby było, no można powiedzieć, statystycznie wszystko jasne. Ale jak mówię, początek drugiego seta, Portugalczycy po tej pierwszej bardzo wyraźnie przegranej partii doszli chyba do wniosku, że nie ma co tutaj kunktatorsko grać, trzeba po prostu ryzykować mocno na zagrywce. No i to przyniosło efekt, bo naprawdę sporo tych zagrywek mocnych, trafionych. Mieliśmy drobne problemy w przyjęciu. Portugalczycy nawet na początku tej partii prowadzili dwoma punktami, więc zrobiło się poważnie.
0: Bo w tej partii Leon trafiał w siatę z zagrywki.
1: Tak, dokładnie. Biało-czerwoni mieli też gorszy moment na zagrywce, ale no, bardzo szybko wrócili, można powiedzieć, na właściwe tory. No i jak to troszkę określił nasz rozgrywający Marcin Komenda, no tak pierwsze te śliwki, można powiedzieć, troszkę robaczywki, no bo przecież nie ma co tutaj marudzić, bo jest wygrana 3-0.
2: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
1: No właśnie, można być optymistą. Zresztą to taki mecz, też Marcin Komenda to podkreślał, że zaczynasz turniej, wiesz, że jesteś jednym z faworytów, musisz po prostu trochę jak student na uczelni zaliczyć po prostu i nie pamiętać o tym na drugi dzień. I to taka jest prawda, że biało-czerwoni tutaj wyszli, wygrali pewnie. W trzecim secie Nikola Grbić nawet troszkę porotował składem, bo pojawili się i Kamil Semeniuk, i pojawił się Kuba Nowak, nasz środkowy, a także drugi libero, Maksymilian Graniczny. No i oni też te spotkanie dokończyli, no, bez straty seta, więc to na pewno na plus.
0: 3-0. Kogo z biało-czerwonych można wyróżnić za to spotkanie?
1: Myślę sobie, że Bartłomieja Bołądzia, bo to jest atakujący naszej reprezentacji, który już od kilku, o ile nie kilkunastu spotkań w tym sezonie, utrzymuje bardzo wysoką formę. I on dzisiaj także świetnie atakował, zdobył 10 punktów. A trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz, że mimo że nasza reprezentacja jest utytułowana i doświadczona, to dla samego Bartłomieja Bołądzia był to debiut w Mistrzostwach Europy. I oto jak sam atakujący ten debiut przyjął.
3: Podobała mi się fajna hala. Nawet się nie spodziewałem, że tylu Polaków, kibiców naszych będzie na trybunach, więc możemy im tylko za to podziękować i zaprosić na kolejne spotkania.
1: A biało-czerwoni kibice na pewno będą na kolejnych spotkaniach i trzeba przyznać, że w sumie można było mieć wrażenie, oglądając to spotkanie, że to byli jedyni kibice na trybunach, bo trzeba przyznać wprost, że hala w Sofii świeci pustkami, oczywiście poza meczami gospodarzy, bo wczoraj w hali w Sofii na meczu Bułgarów było ponad 9 tysięcy kibiców, więc no naprawdę te trybuny prawie pełne, a jak ktoś planuje pojechać do Sofii jeszcze na mecz grupowy naszej reprezentacji, proszę się nie martwić, bilety są, można szukać.
0: Podobało mi się, fajna hala, mówił atakujący Bartłomiej Bołądź. No to kiedy znowu na tą halę i kiedy kolejne mecze naszej kadry na Mistrzostwach Europy?
1: Jutro, dzień przerwy, będzie oczywiście trening też w hali meczowej, no ale z powodu sporej liczby rozgrywanych tam spotkań biało-czerwoni jutro trenują trochę o niefortunnej godzinie, bo o godzinie 10 rano, więc patrząc na to, że dzisiaj skończyli ten mecz około 16:30, no to jutro na pewno nie będzie to żaden ciężki i trudny trening, tylko raczej taki delikatny rozruch, byśmy powiedzieli. No i w sobotę mecz z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną, więc kolejni słabi rywale. No tak to sobie trzeba powiedzieć wprost, w porównaniu do naszej reprezentacji, no która jest w światowym topie, no to Izrael czy Macedonia Północna w siatkówce no nic nie znaczą, ale to też mecz, do którego trzeba na pewno podejść skoncentrowanym, trzeba dobrze zacząć, wejść w to spotkanie, wywiązać się z roli faworyta, po prostu na spokojnie wygrać bez straty seta i patrzeć już na kolejną fazę. Troszkę ten poziom będzie rósł z rozgrywaniem meczu w fazie grupowej, bo w tym przedostatnim meczu nasza kadra zmierzy się z Ukrainą, a na zamknięcie fazy grupowej mecz ze współgospodarzami turnieju, Bułgarami, no więc tutaj na pewno będzie ciekawie, ale zakładam, że obie reprezentacje będą miały już wtedy zapewniony awans do kolejnej fazy turnieju. No będą się jednak z pewnością bić o pierwsze miejsce w grupie po to, żeby sobie ułatwić grę w kolejnych fazach turnieju, no bo wiadomo, że jeżeli wygrywasz grupę, no to w kolejnym meczu grasz w tym już pucharowym. Grasz z teoretycznie słabszym rywalem, który w swojej grupie zajął miejsce niższe.
0: I mam nadzieję, że znowu usłyszymy, tak jak mówił atakujący Bartłomiej Bołądź. Podobało mi się, fajna hala, fajny mecz. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się do usłyszenia. Za chwilę jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Brytyjczycy kontra sztuczna inteligencja. Warto tego posłuchać.

0: To jest Radio RMF 24. Słuchacie nas w internecie, we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w DAB+. I mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ważny temat. Brytyjski dziennik Financial Times donosi i bije na alarm. Chodzi o decyzję firmy Anthropic o pominięciu Brytyjskiego Instytutu Bezpieczeństwa do spraw sztucznej inteligencji, a chodzi o weryfikację modelu Claude Mythos 5.1. Na łączach jest londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię Krzysztofie.
0: Bogdanie, dlaczego to jest przełomowy moment w relacjach branży technologicznej z rządami?
1: No, do tej pory amerykańscy giganci związani z rozwojem sztucznej inteligencji chętnie współpracowali z brytyjską placówką, no, traktując ją jako jeden z kluczowych organów certyfikujących bezpieczeństwo systemów komercyjnych. A brak udostępnienia tego akurat modelu Brytyjczykom, modelu, o którym wspomniałeś, przy jednoczesnym przekazaniu go do badań instytucjom w Stanach Zjednoczonych, i to jest niezwykle istotne, no, wywołał falę obaw przed narastającym protekcjonizmem technologicznym. Pokazuje to również, że rygorystyczne systemy bezpieczeństwa zaczynają być pomijane na rzecz komercyjnego wyścigu i zachowania monopolu technologicznego przez amerykańskie firmy.
0: Bogdanie, czy sztuczna inteligencja w takim razie jest dzisiaj traktowana jak broń?
1: W pewnym sensie, choć na razie tylko jak broń, którą albo udostępniamy innym, albo nie. W tym przypadku to bardzo istotne, bowiem model Mythos 5.1 może być wykorzystywany do zadań o wyższym stopniu ryzyka. Wraz z jego nadejściem sztuczna inteligencja przestaje być postrzegana jedynie jako asystent czy narzędzie do automatyzacji pracy, a zaczyna być traktowana na równi z bronią cyfrową, i to z kilku powodów. Mianowicie zaawansowany model językowy może być wykorzystywany zarówno do tworzenia oprogramowania, jak i do przeprowadzania zautomatyzowanych działań, na przykład ataków cybernetycznych. A najpotężniejsze modele są w stanie nawet pomagać w projektowaniu nowych patogenów lub substancji chemicznych, co oczywiście wymaga ścisłej kontroli nad tym, kto uzyskuje do nich dostęp. No i może się zatem wydawać, że rządy i korporacje zaczęły traktować dostęp do najnowszych modeli sztucznej inteligencji jako element przewagi militarnej i gospodarczej.
0: No i nic dziwnego, Bogdanie, że ten brytyjski dziennik donosi o tym i bije na alarm. A co mówią eksperci, którzy są zaangażowani w rozwój sztucznej inteligencji?
1: No właśnie, biją na alarm. Głośną stała się sprawa 27-letniego badacza Jacoba Coxtona, który pracował w dwóch czołowych amerykańskich laboratoriach. Kilka dni temu podał się do dymisji w takim geście protestu przeciwko wyścigowi technologicznemu. Został też sygnalistą. Oświadczył publicznie, że ani OpenAI, ani Anthropic nie zachowują się odpowiedzialnie, a bezmyślne ściganie się w tworzeniu samodoskonalającej się sztucznej inteligencji, super sztucznej inteligencji, stanowi egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Zwrócił uwagę na hipokryzję liderów branży. No, jego zdaniem wejście w fazę, tak zwaną fazę końcową tworzenia superinteligencji, no to nie powinno zapadać, decyzje w tej sprawie nie powinny zapadać na wewnętrznych czatach prywatnych korporacji, a na bardziej otwartym forum.
0: Bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje. Nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Jeszcze raz dziękuję. Bogdanie, spokojnego wieczoru w takim razie. Kłaniamy się. Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM. Punktualnie o 19.00.

0: 15, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Faktów przy mikrofonach Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Słuchajmy.
1: Dobry wieczór.
2: Czy Ukrainiec, który z pełnym magazynkiem chciał wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, zostanie w kraju?
1: Ta decyzja zapadnie najwcześniej jutro.
2: Mieszkańcy Sokolnik Suchych na Mazowszu wciąż przeżywają kolejową tragedię, która rozegrała się w pobliżu ich domów.
3: Bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
1: A na koniec Faktów RMF FM, plan wieczoru dla fanów piłki nożnej. Najwcześniej jutro zapadnie decyzja, czy Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym amunicją, zostanie wydalony z Polski.
2: Komendant Straży Granicznej rozpoczął już procedurę, jednak czeka na ruch prokuratury.
1: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co stoi na przeszkodzie wydalenia cudzoziemca?
4: Prokurator, stawiając mu zarzuty nielegalnego posiadania amunicji, zastosował wobec niego wolnościowe środki, jednak zakazał opuszczania Polski i zatrzymał mu paszport. Straż Graniczna w tej sytuacji nie może przekazać podejrzanego ukraińskim służbom. Jeśli śledczy nie zmienią tych środków zabezpieczających, jak usłyszałem, będzie wniosek do sądu o umieszczenie Ukraińca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. To w praktyce równoznaczne z aresztowaniem. Wszystko zależy zatem od stanu śledztwa, a także wyjaśnienia, dlaczego 44-latek wnosił na teren targów amunicję tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy przez członków rządu.
2: Rośnie presja w Parlamencie Europejskim na wykorzystanie rosyjskich aktywów.
1: Jak dowiedziała się nasza korespondentka, 122 europosłów poparło inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii, by te zamrożone fundusze wykorzystać na pomoc Ukrainie.
2: Na razie wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego blokuje Belgia, na której kontach znajduje się około 180 miliardów euro rosyjskich pieniędzy.
1: Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, co konkretnie proponują eurodeputowani?
5: Europosłowie proponują, żeby powstał nowy unijny mechanizm, do którego przeniesione zostałyby zamrożone rosyjskie aktywa. Miałby on przejąć zobowiązania prawne wobec rosyjskiego banku centralnego, a przede wszystkim rozłożyć ryzyko ewentualnych rosyjskich pozwów między państwa Unii. Chodzi o to, żeby odblokować te pieniądze dla Ukrainy, która potrzebuje dodatkowego finansowania, bo jak podkreślają eurodeputowani, koszt rosyjskich zniszczeń przekracza już 600 miliardów euro.
6: Fakty z bliska.
2: W miejscu wczorajszej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie wczoraj ciężarówka uderzyła w skład Intercity, zbierają się mieszkańcy okolicznych miejscowości.
1: Ludzie są poruszeni dramatem, który rozegrał się tak blisko ich domów.
2: W katastrofie zginęła kobieta podróżująca pociągiem, a 7 osób zostało rannych.
3: Jest to taki przykry widok i w ogóle bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
7: A tutaj też ktoś znicz ustawił.
3: Ten znicz w słusznej sprawie, bo jednak kobieta 40 lat zginęła tutaj.
8: To jest przykre i dlatego tak wszyscy współczujemy. Jest jedna ofiara, tym bardziej, że całe szczęście, że to się te wagony nie obróciły, nie przewróciły na bok, bo być może jeszcze by było więcej tych ognia. To po prostu może chwila jakiejś rozproszenia, nieuwagi. Mówią, że to słońce wczoraj to jednak było takie, no coś mocne, nie? Może spojrzał, no nie wiem, trudno to określić, powiedzieć.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Ostatnie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane wieczorem.
2: Nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, Patryk Serwański, zerknął do terminarza, a w nim powroty i debiuty.
9: Como i Sabah Baku, drużyny z Włoch i Azerbejdżanu, zadebiutują dziś w Champions League. Como zagra u siebie z RB Lipsk. Sabah, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, powalczy na Old Trafford z Manchesterem United. Jest także powrót do rozgrywek po 18 latach. Fenerbahce, ten turecki gigant, czekał blisko dwie dekady na taki mecz. Wieczorem zagra z AS Romą. Slavia Praga kontra Lens, czesko-francuski pojedynek dla nas ciekawy, bo w drużynie Slavii dobrze na początku sezonu gra Wiktor Nowak. Kto wie, może niebawem trafi do reprezentacji. Przypomnę, powołania Jana Urbana na Ligę Narodów poznamy 18 września.
1: A dziś 10 dzień września.
2: O 20 za niecałą godzinę usłyszycie pierwsze wieczorne fakty sportowe.
1: Oczywiście w RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty RMF FM, bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa w programie wieczornym. Za chwilę nowe informacje o tym, gdzie może powstać stała baza Stanów Zjednoczonych w Polsce. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w wieczornym programie w radiu RMF 24. Staranie Polski o stałą obecność amerykańskich wojsk to jest jeden z głównych tematów na naszej antenie. Wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej pokazali dziś delegacji ze Stanów Zjednoczonych zakłady zbrojeniowe i takie potencjalne miejsca stałego stacjonowania Armii Stanów Zjednoczonych. Nasz reporter Michał Radkowski, jak mogliście usłyszeć w RMF 24, ustalił, że pod uwagę branych jest 5 lokalizacji w zachodniej Polsce. Nieoficjalnie mówi się o podpoznańskiej wsi Biedrusko, a także Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Posłuchajmy, co na temat polsko-amerykańskich negocjacji mówił dziś wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Proces trwa. Bardzo ważne jest po polskiej stronie współdziałanie w tym zakresie. Rola prezydenta Nawrockiego, jego dobre kontakty z Donaldem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nasza aktywność i nasze zespoły negocjacyjne i zabezpieczenie finansowe, które musi zapewnić cały rząd, całe państwo, bo to jest ogromna inwestycja. Duża część tych kosztów, znacząca część tych kosztów będzie po stronie polskiej. My zyskujemy bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo, jak wszystko na tym świecie, kosztuje. Ten wydatek jest inwestycją. To są najlepiej zainwestowane pieniądze w polskie bezpieczeństwo. Jesteśmy do tego gotowi. Dzisiaj prezentacja zarówno przemysłu zbrojeniowego, miejsc potencjalnego stacjonowania, decyzja po stronie amerykańskiej. Przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie trwa. Zajmie on jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy, jak informuje Pentagon. Ja będę miał okazję spotykać się z moim odpowiednikiem, czy to podczas szczytu ministrów obrony w kwaterze głównej w Brukseli niedługo. Do tego spotkania bilateralne, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, zespoły pracują. My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin.
0: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W kontekście niestabilnej sytuacji międzynarodowej minister obrony narodowej przyznał też, że rośnie skala rosyjskich prowokacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście newralgicznym momentem będą zbliżające się wybory na Łotwie. Głosowanie zaplanowano na 3 października. Dziś premier Donald Tusk otrzymał też raport od szefa CIA Johna Ratcliffe'a. Raport dotyczy możliwych incydentów w najbliższych miesiącach. Jak podkreślił szef polskiego rządu, tu cytat: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Wieczorny program w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami. Za chwilę powiemy o jutrzejszej rocznicy zamachów 11 września. Od tego dnia minie dokładnie 25 lat.
2: Tu Radio RMF 24.

Tu Radio RMF 24. Jak już wspominaliśmy, jutro za oceanem wiele uroczystości. Minie 25 lat od ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Przypomnę, co dokładnie wydarzyło się ćwierć wieku temu. Otóż 11 września 2001 roku 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem. 4 maszyna rozbiła się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W tym największym w historii zamachu zginęło blisko 3000 osób, tysiące zostały ranne. Konsekwencje tych tragicznych wydarzeń cały świat odczuwa do dziś. Posłuchajmy wspomnień ocalałego w atakach Ryana Yantisa. On 25 lat temu pełnił funkcję rzecznika amerykańskiej armii. 11 września przebywał w budynku Pentagonu. Byłem w centrum operacyjnym armii, gdy rozległy się alarmy. Sierżant pełniący dyżur przy punkcie kontrolnym podniósł wzrok, trzymał słuchawkę przy uchu i powiedział: panowie, doszło do wybuchu, musicie się ewakuować. Zacząłem sprawdzać biura, krążąc korytarzem pierścienia E, żeby upewnić się, że wszyscy wyszli. Wychowałem się w Kalifornii jako scout, tam człowiek uczy się dbać o innych. W pewnym momencie dym stał się jednak bardzo gęsty. Za każdym razem, gdy widział mnie ochroniarz, krzyczał: hej, wychodź, musisz się ewakuować. W końcu uznałem, że czas zawrócić i wyjść. Nie chciałem powiększać listy ofiar. Tak, moment uderzenia samolotu w Pentagon i późniejszą akcję ratunkową relacjonował podpułkownik armii Ryan Yantis. Wojskowy jest już na emeryturze, ale nadal dzieli się swoją historią. Pomaga mu ona w radzeniu sobie z zespołem stresu pourazowego. Wydarzenia z 2001 roku rozpoczęły się także w amerykańskiej armii taką wojną z terroryzmem. Wspominał o tym niedawno prezydent George W. Bush. We saw this as an ideological conflict. And postrzegaliśmy to wtedy jako konflikt ideologiczny. Aby zrozumieć, o czym mowa, trzeba zdać sobie sprawę, że na świecie są ludzie, którzy nie znoszą Ameryki z powodu naszych swobód. Tym, co zmieniło się 11 września, był fakt, że przeciwnicy naszych wartości zyskali zdolność, by do nas przybyć i zabijać. To właśnie zasadniczo zmieniło sytuację strategiczną, z jaką musieli mierzyć się prezydent i cały kraj. Moje przekonanie jest takie, że wolność jest niezbędna dla pokoju. Powtarzam to nieustannie. Mówił prezydent George W. Bush. Przypomnę, jutro minie 25 lat od ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone.

0: my mówimy, bo to jest Radio RMF 24 i nasz wieczorny program. O najcenniejszym z metali pomówimy teraz na naszej antenie. Mamy go całkiem sporo. Przypomnę, pod koniec sierpnia Narodowy Bank Polski posiadał 648 ton złota o wartości ponad 344 miliardów złotych. Szef NBP Adam Glapiński, informując o tych zapasach, przekonywał, że zakupy złota stabilizują polską walutę i utrzymują ratingi kredytowe naszego kraju.
1: Realizujemy uchwały zarządu, który to zarząd podjął decyzję, że dokupujemy złota aż do zasobu 700 ton. Oczywiście korzystając z korzystnych opcji rynkowych, które w danym momencie są. Należymy do ścisłej czołówki światowej, jeśli chodzi o posiadanie złota. W trudnych czasach, a w takich żyjemy, w miarę trudnych, no ale turbulentnych, jak to się mówi, złoto jest jedyną prawdziwym pieniądzem, jedynym prawdziwym trwałym zasobem, jedynym zasobem stabilizującym w dłuższym okresie czasu posiadane oszczędności. I jesteśmy w gronie tych 10 krajów o największych zasobach. Niektóre kraje nie w pełni relacjonują, ile tego kupują, no ale jesteśmy wśród 10 krajów. To zwiększa wiarygodność naszej gospodarki, znakomicie podtrzymuje tak zwany rating polskiej gospodarki, stabilizuje przede wszystkim naszą walutę, polskiego złotego, który niezależnie od kryzysowych momentów na świecie utrzymuje swoją wartość.
0: Podkreślał prezes NBP Adam Glapiński. Na koniec lipca bank centralny posiadał 640 ton złota w swoich rezerwach. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zakupiono kolejne 8 ton tego cennego kruszcu. Państwem, które posiada najwięcej złota, są Stany Zjednoczone, dalej za nimi są Niemcy i Włosi. Tu Radio RMF 24, jeszcze więcej informacji, za chwilę Tychy. Właśnie tam trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF24, słuchacie naszego wieczornego programu, a teraz temat dla wielbicieli czworonogów, ale nie tylko dla wielbicieli czworonogów. Muszą umieć tropić, bronić i reagować na komendy. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Przyjechało na nie ponad 30 drużyn z Europy, Ameryki i Azji. Zmagania trwać będą do niedzieli, posłuchajmy.
1: Konkurencje są trzy, to jest tak zwany trial. Według regulaminu pracy psów użytkowych, czyli one są bardzo różne właśnie, na tym polega plastyczność tych psów. Po pierwsze, część A to nic innego jak tropienie przewodnika, tropienie obcego śladu gdzieś tam w terenach rolniczych najczęściej się to odbywa. Ktoś zakłada ślad, czyli przechodzi po prostu około 600 kroków w różnej konfiguracji przez pola i po godzinie wchodzi na tą samą ścieżkę pies i musi dokładnie, bardzo dokładnie sportowo pokazać, gdzie ten człowiek szedł. I musi znaleźć trzy przedmioty, które w cudzysłowie ten człowiek zgubił. Oczywiście są to przedmioty, które specjalnie są podkładane. O zapachu podobnym do tego człowieka. Na stadionie dzieją się cały czas dwie rzeczy. Podporządkowanie, czyli tak zwane obedience, czyli posłuszeństwo, krótko mówiąc, psa i obrona właśnie. Więc obrona to jest właśnie to powstrzymywanie ataków na swojego właściciela. Natomiast podporządkowanie, czyli obedience, posłuszeństwo, to nic innego jak harmonijna współpraca między przewodnikiem a swoim psem. Mamy tu 6 namiotów i w ostatnim stoi pozorant udający człowieka, który będzie atakował przewodnika psa.
2: Widziałem, że pies biega od namiotu do namiotu, czyli tak jakby go szukał.
1: Pies ma za zadanie wyszukać tego napastnika.
2: I co dalej się dzieje?
1: Zaczyna oszczekiwać ten namiot, pokazując swojemu przewodnikowi, że właśnie go znalazł.
2: Widziałem, że te komendy są bardzo ważne. Pies musi reagować, tak?
1: Jest to bardzo trudna konkurencja, dlatego że z jednej strony dajemy psu wolną rękę w kwestii obrony, w kwestii chwytu mocnego. Natomiast z drugiej strony pies musi jednak cały czas kontrolować się, być pod kontrolą swojego właściciela. Ten pozorant próbuje zaatakować psa. W tym momencie pies musi ten atak powstrzymać, czyli ugryźć specjalny rękaw, który nosi figurant, zatrzymać go i na komendę swojego właściciela puścić ten rękaw.
2: Ocenia się między innymi to, jak właściciel kontroluje psa?
1: Oczywiście ocenia się i to, jak właściciel kontroluje psa, ale głównie ocenia się psychikę psa, czyli jego zdolność do powstrzymywania ataku, do siły, twardości charakteru, do cech psychicznych, które ten pies sobą reprezentuje i do tego, czy jest podporządkowany swojemu właścicielowi.
0: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał reporter RMF24 Marcin Buczek. Ja przypomnę, że jutro protest kolejarzy, pociągi mogą być opóźnione. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM o 20:00. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wracamy do studia Faktów RMF FM. Jest 20. W studiu Faktów Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Kłaniamy się i zapraszamy.
2: Na kolei jutro poważne utrudnienia.
1: Powodem akcja protestacyjna maszynistów.
2: Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy szykuje Polska.
1: Zadeklarował to w Karpaczu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Będzie też muzyczny happening w Katowicach.
1: Prezent na urodziny miasta.
2: A w faktach sportowych piłka nożna w wielkim stylu.
1: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
2: Kilkaset pociągów może być jutro opóźnionych w czasie akcji protestacyjnej, którą organizuje Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.
1: Do takich prognoz dotarł dziennikarz RMF FM.
2: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zmniejszać prędkość do 20 km na godzinę.
1: Maszyniści domagają się w ten sposób zwiększenia bezpieczeństwa po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na których trasach kolejowych opóźnienia mogą być jutro największe?
3: Na regionalnych odcinkach, tam gdzie jest najwięcej przejazdów. Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek podał mi konkretny przykład.
4: Jestem maszynistą, który pracuje w Toruniu i jeździł w Toruniu. To najwięcej przejazdów kolejowo-drogowych jest na linii między Toruniem a Iławą. Tam praktycznie co kilkaset metrów jest przejazd, także tam będzie na pewno problem, ale oczywiście takich linii jest dużo więcej.
3: Związek Maszynistów jeszcze dziś podejmie decyzję, jak długo potrwa ich akcja. Czy 12 godzin, czy całą dobę. W czasie protestu pasażerowie będą mogli korzystać z wzajemnego honorowania biletów u wszystkich przewoźników poza pociągami Pendolino. To oznacza, że na podstawie biletu na pociąg regionalny będzie można jeździć na przykład pociągami Intercity.
1: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zadeklarował w Karpaczu wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jak dodał, zawsze granicą skali wsparcia jest bezpieczeństwo państwa polskiego.
5: Przygotowujemy wsparcie w najbardziej potrzebne i w te sprzęty, które wychodzą albo koszą im się resursy, byłyby nieużywane już w Polsce, a mogą z pożytkiem być używane na Ukrainie.
1: Wczoraj resort obrony w Kijowie poinformował po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, że Polska szykuje nowy pakiet pomocy.
2: Ma mieć wartość około 50 milionów euro i będzie zawierał środki obrony powietrznej.
1: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaobserwowała prace budowlane pod górą Pikax w Iranie.
2: Znajduje się tam silnie ufortyfikowany obiekt, co do którego istnieją podejrzenia, że prowadzone są tam działania związane z programem jądrowym.
1: Pikax znajduje się w pobliżu głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz.
2: Są podejrzenia, że Irańczycy wydrążyli tunele, które łączą oba obiekty.
1: Z kolei dziennik Wall Street Journal podaje dzisiaj, że reżim wznowił produkcję rakiet balistycznych w swoich podziemnych zakładach.
2: Jeśli gracie na gitarze, jedźcie do Katowic.
1: Bo jutro na rynku przed Teatrem Śląskim możecie zagrać z zespołem Jem jeden z kultowych jego utworów. Naiwne pytania.
2: Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta. Wielu gitarzystów już się zgłosiło.
6: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200. Ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowo okazja, żeby z Jemem zagrać. Oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
7: Widzę, że siedzicie z gitarami na ławce w centrum Katowic. Nie zechcielibyście jutro zagrać z Jemem?
8: Szczerze mówiąc, niedługo gram na gitarze, koleżanka gra dłużej, o wiele ode mnie.
9: Myślę, że tak, chyba przyjdę. Byłabym chętna.
7: A tak w ogóle siedliście na tej ławce, by się uczycie grać na gitarze?
8: Koleżanka mnie uczy.
7: Tutaj w centrum miasta, tak?
8: Tak.
7: Taka lekcja.
8: Nie mieliśmy gdzie indziej.
1: Jam Session, można powiedzieć. Mówił Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasta Ogrodów, a z młodymi gitarzystami rozmawiała Anna Kropaczek.
2: Zbiórka na rynku w Katowicach jutro 15:30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwsze wieczorne fakty sportowe otwiera siatkówka i wygrany mecz naszej kadry na Mistrzostwach Europy.
2: A zapraszam Wojciech Marczyk.
11: Dobry wieczór. Polscy siatkarze wywiązali się z roli faworyta wzorowo i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie 3-0 pokonali reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała drobne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła, co pokazuje, że w polskiej drużynie było spokojnie i bez nerwów.
12: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymali mieliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
11: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która jutro ma dzień przerwy od grania, a w sobotę zmierzy się z Izraelem. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, pełną polskich akcentów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zadebiutuje w Champions League na stadionie Old Trafford, gdzie zmierzy się z Manchesterem United. To dopiero magiczne rozgrywki. Wszyscy chcemy w nich uczestniczyć. Gdy wypada się z tego grona, człowiek uświadamia sobie, jak wyjątkowe to wydarzenie, a będąc w nim, chce się wykorzystać każdą chwilę. Mówił sentymentalnie Michael Carrick, trener Manchester United. Slavia Praga z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem w składzie zagra z Lons w wyjściowej jedenastce, którego znalazł się Michał Skóraś. A wracające po 18 latach do Ligi Mistrzów Fenerbahce mierzy się z Romą. 63. minuta spotkania i jest remis 1-1. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem piłkarzy Widzewa Łódź. Władze klubu decyzję o zmianie szkoleniowca podjęły tuż przed ligowym klasykiem z Legią, który w weekend. Widzew w tym sezonie pod wodzą Wukowicza z siedmiu meczów ligowych wygrał tylko jeden, a nazwisko nowego trenera Widzewa poznamy jutro o 14.
0: My porozmawiamy o tym, że już dziś drugi dzień konwencji republikanów w Dallas i co dziś w programie. Dlaczego pamięć RAM jest tak droga? I naszym gościem będzie ekspert komputerowy Bartłomiej Sieja w Radiu RMF 24.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. U nas teraz temat technologiczny, który no wielu może przyprawić o ból głowy. Ceny pamięci RAM w ciągu roku poszły w górę o kilkaset procent, osiągając poziom sprzed blisko dwóch dekad. Media piszą o najgłębszym kryzysie na rynku. Jakie są tego przyczyny? Na ten temat porozmawiam teraz z gościem. Z nami pan Bartłomiej Sieja, redakcja Komputer Świat, który jest z nami na telefonicznych łączach. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Co to się dzieje? Dlaczego pamięć RAM jest tak droga?
1: No jeżeli chcielibyśmy zamknąć naszą rozmowę w kilku sekundach, to trzeba byłoby powiedzieć, że to wszystko przez AI. Natomiast jeżeli chcemy porozmawiać nieco dłużej, no to możemy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Nadzieje się to dlatego, że niestety te pamięci RAM, które my znamy z naszych komputerów, laptopów, smartwatchy, zegarków, telewizorów, no ta pamięć jest wszędzie. No niestety ona składa się z tych samych części, z tych samych surowców i produkowana jest w tych samych fabrykach, co bardzo droga pamięć, która jest wykorzystywana w akceleratorach AI. I te fabryki, a ich jest niewiele na świecie, bo są takie trzy główne, no mogąc z tej samej mąki upiec lepszy chleb, droższy chleb, to po prostu wybierają tę opcję i mając już umowy w tym momencie na 3 lata, 4 lata w przód, sprzedają drożej swój sprzęt, całkowicie niemalże rezygnując z tego sprzętu konsumenckiego, który ma znacznie, znacznie niższe marże. No i zostaliśmy po prostu w kropce w tym momencie, nie wiedząc tak na dobrą sprawę, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, jakie będą ceny, czy w ogóle ta pamięć z nami jeszcze na tym rynku będzie.
0: No właśnie, jakie to fabryki i jakie są jeszcze konsekwencje drogich cen RAM-u dla konsumentów, dla nas?
1: No mamy trzy główne fabryki, dwie z nich znajdują się w Korei, to jest Samsung i SK Hynix. Trzecia fabryka to jest fabryka amerykańska Microna. Do tego jeszcze tutaj wchodzi fabryka chińska CXMT, czyli Changxin Memory Technology, która zaliczyła największy wzrost od zeszłego roku, no ale ona wciąż nie ma tak dobrej technologii jak te trzy pozostałe, więc mówi się o takim Big Three, wielka trójka. No i to są trzy firmy, które miały to szczęście produkować elementy pamięci, te główne elementy pamięci, kości, które były wykorzystywane później przez cały świat do produkcji pamięci RAM, do produkcji pamięci w telefonach i tak dalej. W momencie, kiedy wybuchł ten wielki boom na AI i w momencie, kiedy oni mogli przestawić tę wajchę właśnie na produkcję tych droższych pamięci HBM, czyli High Bandwidth Memories, czyli pamięć o dużej przepustowości. No i skutki są takie, że przez ostatni rok, tak jak tutaj pan redaktor wspominał, mieliśmy wzrost cen o nawet 400-500% tych pamięci. No to przekłada się na ogólny wzrost cen wszystkich urządzeń, w których ta pamięć jest. No to nie będzie wzrost oczywiście cen smartfonów o te 300%, no bo wartość tej pamięci, cena tej pamięci względem ceny całego smartfonu wynosiła 15-20%. No to w tym momencie ona może wzrosnąć do 35%.
0: To i tak bardzo dużo.
1: To i tak bardzo dużo. No i warto pamiętać właśnie, że ta pamięć to nie jest tylko komputer, no ale to jest właśnie laptop, to jest smartwatch, to jest telewizor, to jest masa urządzeń w samochodach w tym momencie. Ta pamięć też jest wykorzystywana, więc no wszystkie...
0: No całe RTV prostu... AGD w górę, no.
1: Tak jest. No i nie wiemy dokładnie, kiedy to się zatrzyma i czy nie będzie tak, że my zostaniemy z tym sprzętem, który dzisiaj mamy, na najbliższych kilka lat. No ja jestem już przygotowany, że ten komputer, który mam, no nie wymienię go za najbliższe 5 lat, bo albo cena mi na to nie pozwoli, albo po prostu tego sprzętu nie będzie.
0: Czyli co, kupować teraz sprzęt na zapas?
1: Jeżeli nie mamy komputera, laptopa, smartfonu, znaczy no w przypadku smartfonów to jeszcze jest trochę inaczej, bo tutaj te wielkie marki, takie jak Apple, jak Samsung, no oni sobie to zabezpieczą. Samsung zabezpieczy to sobie własnymi pamięciami, Apple, inne tam Huawei, Xiaomi i tak dalej, no nie mają duże umowy na gigantyczne pieniądze. Natomiast jeżeli chcemy sobie rzeczywiście złożyć komputer z takich pamięci, jak się kiedyś składało jeszcze do niedawna, że idziemy do sklepu, kupujemy sobie oddzielnie obudowę, kartę graficzną, procesor i pamięci, no to w tym momencie ta pamięć, która kosztowała jeszcze półtora roku temu 400 zł, w tym momencie kosztuje około 1500-1600 zł. Więc jeżeli mamy działający, dobry komputer, który nam wystarcza w tym momencie, to myślę, że nie ma potrzeby go aktualizować o lepszą pamięć RAM i ten RAM dmuchajmy, chuchajmy, żeby on się nam nie zepsuł i módlmy się o to. Ale jeżeli nie mamy takiego komputera i szykujemy się i liczymy na to, że ceny może spadną, no to to jest zła droga, bo nie zapowiada się, że do końca tego roku na pewno nie, 2027 rok raczej nie, być może w 2028, ale nawet takie dosyć, nie chcę powiedzieć pesymistyczne, ale w miarę realistyczne scenariusze mówią o tym, że ten kryzys może potrwać do 2030 roku, no bo to też jest, od 3 do 5 lat trwa otwarcie takiej nowej fabryki pamięci, no i te firmy, które już teraz produkują, zajmują się tym, do SK Hynix obiecuje, że w 2028 powstanie nowa fabryka pamięci, no ale też, no nie oszukujmy się, ona nie powstanie po to, żeby produkować ten tani RAM do naszych komputerów, tylko ona też będzie zabezpieczać tutaj dostawy do OpenAI, do Google'a, Apple i tak dalej, więc no jeżeli bańka AI-owa nie pęknie, a no każdy ma tutaj przewidywania, ja mogę strzelić, pan redaktor może strzelić w dowolną datę i będziemy tak samo mieli rację, jeżeli ta bańka AI-owa nie pęknie, no to nie ma co liczyć na obniżkę tych cen.
0: A teraz warto kupować kości RAMu, czy w ogóle to kompletnie nie ma sensu?
1: No tak jak mówię, jeżeli ich nie mamy i potrzebujemy, no to nie mamy wyjścia. No kupmy je teraz, bo one nie stanieją nam. No w tym momencie patrzyłem dzisiaj nawet przed połączeniem się, że takie 32 GB RAMu tego DDR5 można gdzieś kupić w okolicach 1400-1200 zł. No to wciąż jest 3 razy więcej, czy 4 razy więcej niż płaciliśmy za to półtora roku temu, czy 2 lata temu. No ale też, no to też przy zakupie całego komputera za te 5000, 6000 zł, no bo też trzeba pamiętać, że karty graficzne mocno podrożały już też przez AI, wcześniej przez kryptowaluty, no to po prostu zwiększa nam się jedna wartość w całym zestawie komputerowym. Więc patrząc tylko na pamięć, rzeczywiście widzimy wzrost 400-500%, no ale już w obliczu całego zestawu komputerowego, tak jak całego laptopa i tak dalej, no ta wartość trochę nam się po tych kosztach rozejdzie, więc nie ma co. Może zamiast 32 kupmy 16. Ostatnio Microsoft obiecał, że będą optymalizować system Windows bardziej pod 8 GB pamięci RAM niż pod 16, więc może tędy jest droga. No ale nie ma to się w tym momencie wstrzymywać i liczyć na to, że to w najbliższym czasie nam potanieje.
0: Kości RAMu jak złoto.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś miał przed tym boomem komputer, w którym kupił 64 GB pamięci RAM za te, nie wiem, 700-800 zł, to może się okazać, że na górce, gdzie ten boom był największy i ten kryzys się nie zapowiadało, że on się w ogóle ustatkuje, mógł to sprzedać za parę tysięcy złotych. Czyli drożej samą pamięć niż wcześniej kupił być może cały komputer.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Bartłomiej Sieja, redakcja Komputer Świat. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję serdecznie, wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Przypomnę, dziś drugi dzień konwencji republikanów w Dallas. Co dziś w programie? O tym za kilka minut.
2: Radio RMF24.

0: Przenosimy się teraz za ocean w Radiu RMF 24. Dziś w Dallas, w Teksasie, drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej. Na miejscu nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witaj, Pawle. Kto dziś wystąpi w Dallas?
1: Dzień dobry. Dzisiaj przemawiać będą czołowi amerykańscy politycy Partii Republikańskiej na scenie w hali w Dallas, w Teksasie, gdzie odbywa się ta konwencja. Zobaczymy spikera Mike'a Johnsona. Będzie oczywiście wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, napinał Donald Trump, to oczywiste, który wygłosi przemówienie. Wczoraj mówił ponad półtorej godziny, w związku z czym dzisiaj przewidujemy, że na pewno nie będzie krócej, ale zobaczymy na scenie także Caroline Leavitt, byłą sekretarz prasową Białego Domu. Wszyscy oni będą starali się przekonywać wyborców republikańskich do tego, by zmobilizowali siebie, zmobilizowali członków rodzin i sąsiadów i oddali w listopadowych wyborach głos na republikanów, bo republikanie mogą stracić większość. Jeżeli straciliby większość, no to Donald Trump będzie miał trudniejsze dwa lata, ostatnie dwa lata swojej prezydentury, bo demokraci będą mogli blokować jego inicjatywy. Co więcej, przewiduje się, że mogą nawet uruchomić procedurę impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta z urzędu. Od wczoraj z czołówek nie znika temat, który został zaproponowany przez Donalda Trumpa. Niektórzy mówią, że jest to nawet korupcja polityczna, kupowanie wyborców, bo Donald Trump w czasie swojego przemówienia powiedział, że jeżeli republikanie utrzymają większość w obu izbach, to każdy dorosły obywatel Stanów Zjednoczonych otrzyma 5

0: tysięcy dolarów. Skala takiego programu byłaby ogromna. Nie stać na to Stanów Zjednoczonych, nie stać na to także prezydenta, gdyby ktoś zakładał, że prezydent może wyłożyć te pieniądze na przykład z własnej kieszeni. Jest to po prostu niemożliwe. Tutaj oczywiście w tym kontekście mówi się także o tej propozycji, że dostaniecie, jeżeli zagłosujecie, i właśnie jest to sprowadzane do właśnie takiej propozycji kupna głosów wyborców i obietnicy zupełnie bez pokrycia. Co więcej, kiedy te słowa padły ze sceny, to w hali, w której byłem, rozległy się brawa, a wielu ludzi, z którymi rozmawiałem już po tej części konwencji, mówili, że o właśnie prezydent znów dba o nasze portfele. Zatem prawdopodobnie uwierzyli, że taka propozycja może zostać zrealizowana. Co dzisiaj powie prezydent Stanów Zjednoczonych, to już strach pomyśleć tak naprawdę, dlatego że skoro w czasie pierwszego dnia wygłosił tak długie przemówienie z taką propozycją, no to dzisiaj z całą pewnością musiałoby być one mocniejsze.
1: Paweł, co jeszcze przykuwa uwagę w trakcie konwencji republikanów?
0: Warto podkreślić, że jest to pierwsza taka konwencja w historii amerykańskich kampanii wyborczych. Konwencja organizowała się przed wyborami prezydenckimi. To wówczas właśnie kandydaci otrzymywali nominacje i stawali się oficjalnie kandydatami partii w wyborach prezydenckich. Tym razem prezydent Donald Trump, być może widząc sondaże, które no obciążają republikanów właśnie za jego decyzję, postanowił zorganizować konwencję i ona się odbywa właśnie w Dallas, w Teksasie. Nigdy wcześniej nie było konwencji przed wyborami środka kadencji. Koszt organizacji takiego przedsięwzięcia, bo to nie tylko wynajęcie hali, sprowadzenia gości, ale zapewnienia bezpieczeństwa, to 40 milionów dolarów. Takie kwoty tutaj padają. Sala ma pomieścić 30 tysięcy osób. Wczoraj, wbrew temu, co sam prezydent Donald Trump mówił ze sceny, że dziennikarze będą kłamać, że były wolne miejsca. Były wolne miejsca i kiedy prezydent Donald Trump to mówił, uśmiechaliśmy się pod nosem, dlatego że widzieliśmy dużo wolnych miejsc. Oczywiście był tłum, ale w Teksasie, który jest bastionem partii republikańskiej od dziesięcioleci, można byłoby zakładać, że hala będzie wypełniona po brzegi, a nie była. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
1: Dziękujemy, Pawle, za tę relację z Dallas, naszego amerykańskiego korespondenta. Na pewno jeszcze usłyszycie na antenie radia RMF24. A za chwilę wracamy do sportu. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
2: Tu radio RMF24.

0: Radio RMF 24, program wieczorny. No i dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Pierwsze spotkania już trwają. Wracający po 18 latach do Champions League Fenerbahce gra z Romą. O tym, co dzieje się w tym spotkaniu, sprawdzamy z Wojciechem Marczykiem. Redakcja sportowa, witamy ponownie.
1: Dobry
0: jaki wynik?
1: Ponownie. No, ten mecz już się zakończył. Fenerbahce zremisowało z Romą 1-1. Fenerbahce mocno przygotowywało się na ten powrót do Ligi Mistrzów. No bo patrząc na skład, jakim dysponuje Fenerbahce, no to naprawdę może robić wrażenie. N'Golo Kanté, Ake, Ederson w bramce, Skriniar w obronie. No i jeszcze przecież pamiętajmy, że na ławce rezerwowych był także Romelu Lukaku, który wszedł na boisko w końcówce meczu, więc no naprawdę plejada gwiazd w składzie Fenerbahce. No i Fenerbahce, ten powrót po 18 latach chyba może być zadowolony, bo remis z Romą na początek to nie jest zły wynik.
0: No, z takimi gwiazdami. W dzisiejszych meczach też polskie akcenty, prawda?
1: O, bardzo mocne polskie akcenty, chociaż mam wrażenie mniej zauważane zdecydowanie, bo mówi się przede wszystkim o tym powrocie albo debiucie Tymoteusza Puchacza w Lidze Mistrzów, bo jego Sabah Baku przeszło całą drogę kwalifikacji, no i dzisiaj zadebiutuje na pięknym stadionie, na Old Trafford. Można powiedzieć, że to wymarzone miejsce na debiutowanie w Lidze Mistrzów, chociaż wiemy, że ten Manchester United też próbuje się po wielu, wielu latach odbudować i zostać na stałe już w tym ligomistrzowym składzie. No jeszcze jest taki mecz trochę nieoczywisty, ale mocno polski, czyli starcie w Pradze. Slavia podejmie francuskie Lens, no i tutaj w wyjściowych jedenastkach obu zespołów aż trzech Polaków w składzie klubu z Czech. Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut Michał Skóraś, więc ten mecz będziemy na pewno uważnie śledzić. Z tych zakończonych już spotkań jeszcze PSV Eindhoven zremisowało z Szachtarem Donieck 1-1, no o 21:00 poza tymi dwoma spotkaniami, które wymieniłem, rozpoczną się też mecze Bayernu Monachium z rewelacją tej poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, czyli z norweskim Bodo Glimt, no i także wielki debiut w Lidze Mistrzów, włoskie Como prowadzone przez Cesca Fabregasa zmierzy się z RB Lipsk. Ten mecz też rozpocznie się o 21:00, ale ja przyznam szczerze, będę obserwował bardzo mocno te polskie akcenty.
0: My również i za naszych będziemy trzymali kciuki w Radiu RMF 24. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa, bardzo dziękujemy. O której fakcie sportowe?
1: Oczywiście o 21:00 i 22:00 jeszcze, nie zapominajmy.
0: Zapraszamy, polecamy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę naukowcy z Japonii. I informacje o tym, czy na pewno bieganie to jest samo zdrowie. Gorąco polecam. Zostańcie z Radiem RMF 24. Gramy dla Was.

0: Wieczorny program Radio RMF 24. Teraz mam dla was taką bardzo ciekawą informację od naukowców z Japonii. Otóż badacze z kraju kwitnącej wiśli dowiedli, że już 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera działanie kory mózgowej. Wyniki tej analizy opisano w magazynie Imaging Neuroscience. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment, w którym ochotnicy poruszali się na bieżni. W tym czasie mierzono aktywność ich kory przedczołowej. Efekty bardzo szybkie, bardzo wyraźne, bo już po właśnie tych wspomnianych 10 minutach powolnego biegu uczestnicy zgłaszali poprawę nastroju, wykazano także poprawę zdolności intelektualnych, co bardzo ważne. Mamy więc kolejny naukowy dowód na to, że warto się ruszać dla zdrowia fizycznego i psychicznego, i tego zdrowia jak najwięcej wam życzymy w Radiu RMF 24. A ja przypomnę, że od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych? O tym za chwilę w faktach o 21.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: w RMF FM o godzinie 21. Co się wydarzyło, o tym poinformuje was Anna Wachowska. Dobry wieczór.
1: Witam, zapraszam. Od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych? Wyjaśnimy w faktach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu sandomierskiego. Informuje w nim, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia. W faktach sportowych w RMF FM debiut Tymoteusza Puchacza w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Protest maszynistów potrwa do jutrzejszego południa, rozpocznie się o północy. Taką decyzję podjęła przed chwilą Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych mają zwalniać do 20 km na godzinę. Fakty o 21 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski. Dlaczego maszyniści przystępują do protestu?
2: Związkowcy przekonują, że chodzi im przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa na kolei.
3: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
2: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest spowoduje bardzo duże opóźnienia w całym kraju, przede wszystkim na odcinkach regionalnych, gdzie jest najwięcej przejazdów kolejowych.
1: Pilna informacja sprzed chwili. Wypadek autokaru na wschodzie Szwajcarii. Jak informuje tamtejsza policja, są zabici i ranni. Więcej informacji w kolejnych faktach. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił do mieszkańców powiatu sandomierskiego. RCB informuje, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków. Sanepid wykrył w niej bakterie kałowe. Prowadzona jest dezynfekcja sieci. Miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. W Dallas w Teksasie rozpoczyna się drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej przed jesiennymi wyborami do kongresu. W Dallas jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, dziś przemawiać mają najważniejsi amerykańscy politycy tej partii.
4: Dobry wieczór. Na scenie pojawią się m.in. speaker Mike Johnson, wiceprezydent J.D. Vance i oczywiście prezydent Donald Trump. Do wyborców ma zwrócić się też o poparcie dla republikanów Caroline Leavitt, była sekretarz prasowa Białego Domu. Tu w kuluarach mówi się, że wcześniej czy później pojawi się na listach wyborczych republikanów. Wczorajsze wystąpienie Trumpa komentowane jest do teraz. Prezydent obiecał, że jeżeli republikanie obronią obie izby kongresu, wygrywając wybory, to każdy dorosły obywatel USA otrzyma $5000. To odbierane jest jako próba kupowania głosów. Prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania. Aczkolwiek prezydent zaoferował wypłaty po wyborach, a nie przed nimi, więc teoretycznie głosów nie kupuje, ale składa obietnicę, która ze względu na rozmiary jest nierealna do zrealizowania. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
5: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
1: To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do poznańskiego zoo z niemieckiego Duisburga przyjechały trzy słonice, Itosza, Saiła i Daisy. Na razie nie będą dostępne dla oczu zwiedzających.
6: 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację, zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy dzisiaj przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów, właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
1: Podkreśla Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Rozmawiał z nim reporter RMF Max Przemysław Wałczyński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe zaczynamy od najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Europie. A zaprasza Wojciech Marczyk, witamy.
0: Dobry wieczór. W pierwszym od 18 lat meczu Ligi Mistrzów Fenerbahçe Stambuł zremisowało 1-1 z AS Romą. Rozpoczęły się też kolejne dzisiejsze spotkania. Z uwagą będziemy śledzić, jak radzi sobie debiutant Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie, który mierzy się z Manchesterem United. Aż 3 Polaków od pierwszej minuty oglądamy zaś meczu Slavii Praga z Lens. W składzie klubu z Czech Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Skóraś. W żadnym z meczów, które które rozpoczęły się dosłownie przed chwilą, nie padła jeszcze bramka. Komisja Ligi zajmie się sprawą SMS-ów, jakie trener Jagiellonii Adrian Siemieniec wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika przed meczem przedostatniej kolejki ubiegłego sezonu, gdy jego zespół mierzył się z GKS-em Katowice. Jak informują dziennikarze WP, Siemieniec miał pytać arbitra, czy może porozmawiać z sędzią tego spotkania Pawłem Raczkowskim o zagrożeniu jego zawodników zawieszeniem za nadmiar żółtych kartek. Sędzia Wójcik przyznał w swoich social mediach, że nie jest to niespotykane zachowanie.
7: Zawsze pod koniec sezonu rozmawiamy z kierownikami, z trenerami, z piłkarzami. My, przygotowując się do meczu, patrzymy, kto te kartki ma, kto jest zagrożony, żeby zarządzać jakoś temperaturą meczu.
0: Przepisy PZPN zabraniają jednak takich kontaktów, a gdy do nich dojdzie, sędziowie mają obowiązek zgłosić to do związku, co też Paweł Raczkowski zrobił. Tomasz Kaczmarek jutro zadebiutuje w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Głównym zadaniem nowego trenera jest oczywiście poprawa wyników, bo Raków po 6 meczach ligowych ma 0 punktów. Właściciel klubu Michał Świerczewski stawia jednak przed nowym trenerem także inne cele.
8: Przywrócenie radości, żeby ta piłka cieszyła nie tylko kibiców, cieszyła również zawodników, przy założeniu oczywiście, że muszą realizować wszystkie plany, które są tutaj do zrealizowania, nawet jeśli w niektórych meczach to będzie coś, że będziemy cierpieć.
0: Raków jutro o 18:00 zagrał u siebie z Motorem Lublin, a wieczorem w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7 Paweł Bejda, wiceminister obrony, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Znowu alerty bezpieczeństwa dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Tych alertów jest coraz więcej, to Rosjanie coraz mocniej testują nasz system obrony?
2: Ja myślę, że zbliża się zima i Rosjanie za wszelką cenę chcą jak najczęściej i atakować Ukrainę i doprowadzić do tego, żeby Ukraina się poddała. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że tych ataków będzie coraz więcej.
1: A pańskim zdaniem to jest tak, że te alerty są coraz bardziej zagrażają polskiej przestrzeni powietrznej? Znaczy nie alerty, te ataki rosyjskie coraz bardziej zagrażają przestrzeni?
2: Panie dmuchamy na zimne. Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
1: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
2: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to. Stąd na przykład wspólne patrole, również wojska, jeżeli chodzi o linie kolejowe. Stąd w tej chwili wzmożona aktywność również zabezpieczenia i prywatnych firm zbrojeniowych, ale również i państwowych firm zbrojeniowych.

0: Sesu od dzisiaj przez dwa dni, czyli dzisiaj, jutro, czwartek i piątek odwiedza nas delegacja amerykańska pod kierownictwem pana Williama Cappelletti, to jest zastępca Kolbiego, który będzie przyglądał się naszej ofercie. My pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
1: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
0: Tego nie powiem, będzie ogólnie
1: kilka. Ale więcej niż dwa miejsca, rozumiem.
0: Tak, oczywiście, więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje. Oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO. To nie jest tylko decyzja, panie redaktorze, Amerykanów. To jest decyzja nasza, czyli Polska, Amerykanów, ale jednocześnie dowództwa NATO.
1: Ale kto będzie miał głos decydujący? Amerykanie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że Amerykanie, oczywiście, chociaż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i budową tej bazy ponosi administracja polska.
1: Jeżeli pan mówi o kosztach, to mówimy, rozumiem, o miliardach złotych.
0: Tak, mówimy, to jest rząd kilkunastu miliardów złotych.
1: 10-12? Może nawet więcej.
0: Obyśmy się zmieścili w tej kwocie. To jest oczywiście określony czas, to nie jest rok ani dwa. Musimy przygotować naprawdę porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i rodzin.
1: Panie ministrze, wyobraźmy sobie, że decyzja jest pozytywna, że po tej wizycie delegacji amerykańskiej, Amerykanie mówią tak, chcemy tutaj mieć stałe bazy, bo rozumiem, że mówimy o kilku bazach, tak?
0: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Wyobraźmy sobie w takim razie, że jest decyzja pozytywna, tak? Będzie baza amerykańska. To ile czasu od tej decyzji pozytywnej upłynie do momentu, kiedy ta baza powstanie i kiedy się pierwsi amerykańscy żołnierze pojawią?
0: Kilka lat. To wszystko jest płynne, panie redaktorze.
1: Kilka lat, to jest dwa lata, pańskim zdaniem, czy pięć lat?
0: Panie redaktorze, kilka lat. Na pewno nie kilkanaście, bo nam chodzi o to, żeby Amerykanie jak najszybciej mieli tutaj stałą bazę. Chociaż chcę panu powiedzieć, że... Bo tego nikt nie mówi, ale w trzech miejscach Amerykanie są na stałe w Polsce, ponieważ są instalacje amerykańskie.
1: Oczywiście, tak.
0: Które są tutaj i to jest prawie 1500 żołnierzy, które już jest. Jeżeli chodzi o stałą bazę, mówimy o 5000 żołnierzy. Jeżeli chodzi o przejściową ilość, w sensie rotacyjną ilość, to jest około 10000 żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Ale wie pan, dlaczego pytam o ten czas? Dlatego, że mamy tak system zakupów, między innymi uzbrojenia, pomyślany, żeby do 2030 roku polska armia była gotowa. W pełni gotowa. Pytanie, czy do 2030 roku będą na terenie Polski
0: jest to realne.
1: Jest to realne, tak?
0: Jest to realne, panie redaktorze, dlatego mówię z ostrożnościowo kilka lat, bo to jest uzależnione przede wszystkim od wybudowania infrastruktury. To jest
1: oczywiście.
0: Po pierwsze, mamy w tej chwili różnego rodzaju systemy, które bardzo szybko budują infrastrukturę, ale to są również pewnego rodzaju uzgodnienia i zmiana prawa, które powoduje, że ta infrastruktura będzie pobudowana dużo szybciej, jeżeli chodzi o tak zwane przeszkody prawne.
1: Jeżeli my mówimy o kilku lokalizacjach, to rozumiem, że nie koncentrujemy się tylko na Poznaniu i na Wrocławiu.
0: Dokładnie tak, nie możemy być niewolnikiem tylko Poznania i Wrocławia. Mamy bardzo poważnych kilka miejsc, które chcemy pokazać Amerykanom. Nie namówimy pan, panie redaktorze, pozwoli pan, że zostawię tą decyzję i niejako pokazanie, czyli odkrycie pewnych kart stronie amerykańskiej.
1: Panie ministrze, a dlaczego wszystkie bazy i stacjonowanie amerykańskich żołnierzy to wszystko jest na zachód od Wisły?
0: Panie redaktorze, to proszę mi wierzyć, że to też jest decyzja Amerykanów i to jest też decyzja dowództwa NATO, ale chcę też panu powiedzieć, że Amerykanie wyrośli na biznesie i oni po prostu też biznesowo do tego podchodzą. Czyli jeżeli, a uznają już, że mają do zabezpieczenia pewnego rodzaju interesy amerykańskie w Polsce, w związku z tym ich również bardzo poważna decyzja i takie też parcie na to, żeby te bazy amerykańskie stałe były w Polsce. Znaczy, że jesteśmy bardzo poważnym partnerem, a Amerykanie mają swój biznes i swoje interesy amerykańskie w Polsce,
1: ale
0: które również
1: znaczy,
0: chcą
1: ministrze?
0: Zabezpieczyć.
1: Co to znaczy?
0: To jest też taki element odstraszania. To jest na zasadzie takiej, na przykład Rosjanie, uważajcie, bo my tu już jesteśmy, będziemy dbali o naszych obywateli, o nasze firmy, oczywiście mówię o tej stronie amerykańskiej, co dla nas jest absolutnie na rękę, bo jeżeli Amerykanie w tej chwili nie traktują nas przedmiotowo, a podmiotowo, to znaczy nie chodzi tylko o to, żeby dawać technologię, Przepraszam, nie chodzi tylko o to, żebyśmy my kupowali sprzęt, ale chodzi właśnie o to, żeby dawać technologię i żeby jak najwięcej tutaj firm, nawet joint venture ze stroną amerykańską, powstawało w Polsce. I chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Amerykanie widzą również szansę na to, żeby Polska kupowała z programu SAFE.

0: nie tego amerykańskiego, o której być może, że porozmawiamy, bo mówimy o FWF-ie, ale również oni wiedzą doskonale, że jeżeli nie będzie ponad 60% wkładu tutaj europejskiego, to również oni nie skorzystają z programu SAFE, europejskiego programu SAFE.
1: Ja jeszcze pana chciałem dopytać o te bazy amerykańskie. Pan mówi do 2030 może się udać 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce, podsumowując to, ale to bardziej hub logistyczny, czy mówimy o stacjonowaniu, nie wiem, jednostek pancernych, jednostek sił lądowych, czy jednostek obsługujących lotnictwo?
0: Na to też pan mnie nie namówi, bo już było wiele pytań z różnych redakcji na ten temat. Natomiast to, jakiego typu wojska tutaj będą stacjonowały w Polsce, to będzie decyzja już dowództwa NATO.
1: Panie ministrze, to teraz porozmawiamy trochę o uzbrojeniu. Czy jest realny projekt, że będziemy serwisować pociski do Patriotów?
0: Jest to bardzo realne. Podczas mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, to było pod koniec maja tego roku, rozmawiałem z zastępcą Marco Rubio i to jest sekretarz Dinano, ale również sekretarzem DAFI, to jest również zastępca Hexeta, który wyraźnie powiedział: zacznijcie od serwisowania. Jest to pierwszy krok do tego, żebyście produkowali rakiety Patrzy w Polsce, czyli rakiety Patriot.
1: Czyli to byłby wstęp do produkcji ewentualnie pocisków do Patriotów.
0: Tak. Zresztą w tym temacie również i rozmawiał odpowiedzialny za politykę zagraniczną pan minister Paweł Zaleski. Wszyscy, jak mówimy o kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, ktokolwiek by nie był, czy pan minister Tomczyk, czy pani minister Sobkowiak, to wszyscy jako kierownictwo jednym głosem zabiegamy o to. Jeżeli rozmawiamy z Amerykanami, to podkreślamy, jak to jest ważne, bo panie redaktorze, tych rakiet Patriot my mamy coraz więcej w Polsce.
1: I to jasne.
0: To jest, i są tak zwane resursy, czyli jakby od czasu do czasu trzeba badać co jakiś czas przydatność.
1: Kończy się ważność,
0: czyli jakby przydatność do użycia. Tak. W związku z tym trzeba by te rakiety wysyłać statkami do Stanów Zjednoczonych. To jest czas, to są koszty w związku z tym, a tych rakiet Patriot jest coraz więcej w Europie.
1: No to do konkretów, panie ministrze. W takim razie, kiedy decyzja o ewentualnym centrum serwisowym, pańskim zdaniem, ta decyzja zapadnie do końca roku, do końca miesiąca?
0: Ja myślę, że ta decyzja powinna zapaść do końca roku. W tej chwili zostały praktycznie dwa państwa na polu.
1: Polska i Niemcy.
0: Na polu negocjacyjnym, Polska i Niemcy. W kuluarach słyszymy, że Polska ma bardzo duże szanse, żebyśmy byli my tym hubem serwisowym dla wszystkich rakiet Patriot.
1: A czy to będzie bardziej wyglądało jako w tej chwili, w tej jesteśmy na takim etapie, że my konkurujemy z Niemcami, czy bardziej
0: nie,
1: idziemy
0: to
1: w
0: będzie wspólne
1: współpracy?
0: Działania. To będzie absolutnie wspólne działania, zresztą Amerykanie też to podkreślają. Słuchajcie, razem, wspólnie musimy działać jako Stany Zjednoczone i państwa europejskie, bo to dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa.
1: Wiemy, ile to będzie kosztowało?
0: To już jest tak zwana strona biznesowa, dlatego że bardzo mocno zaangażowane również w te rozmowy jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Oni są gotowi i przygotowani na tego typu działanie, dlatego że już w Polskiej Grupie Zbrojeniowej są zakłady produkcyjne, państwowe zakłady produkcyjne, które już serwisują innego typu rakiety, ale chcę też panu powiedzieć, że bo nie każdy o tym wie. Czy pan wie, że my mamy technologię produkcji kontenerów startowych, na przykład do rakiet Patriot? To robi Huta Stalowa Wola, to robią WZL numer 1 w Mielcu, nie. W Lublinie, przepraszam, w Lublinie. W związku z tym my mamy już możliwości produkcyjne elementów do rakiet Patriot.
1: Ale panie ministrze, czy to pan już wie, który zakład ewentualnie by serwisował Patrioty?
0: Nie, tego nie wiem. To jest już po stronie biznesowej. My na pewno jako Ministerstwo Obrony Narodowej będziemy to wspierać, bo to również zmniejszy nam koszty i zwiększy poziom bezpieczeństwa, bo jeżeli odsyłamy rakiety do tak zwanego badania, no to tych rakiet nie będzie na stanie amunicyjnym Wojska Polskiego.
1: 4 miliardy dolarów umowa FMF, to jest, rozumiem, umowa, w sumie to będzie 20 miliardów dolarów, na co pójdą te pieniądze?
0: Prawie 20 miliardów dolarów, w tej chwili wczoraj została podpisana umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Finansów i Gospodarki.
1: Ale to jest pożyczka.
0: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, tak, to jest pożyczka, to jest taki instrument finansowy amerykański. Amerykanie dają bardzo na bardzo dobrych warunkach pożyczki krajom, które zasługują na to, tak zwanym krajom zaprzyjaźnionym, ale chcę panu powiedzieć, że my zgarniamy prawie całą pulę, jeżeli
1: ale
0: chodzi
1: na co pójdą
0: o
1: te pieniądze,
0: Polskę. Do tej pory na przykład te pieniądze szły na aerostaty Barbara. to są te balony takiego bardzo wysokiego rozpoznania, które w przyszłości będą umieszczone bardzo blisko wschodniej granicy i północnej naszej granicy. To na przykład jest modernizacja samolotów F-16 i chcę panu powiedzieć, że modernizacja samolotów F-16 będzie w WZL-ach w Bydgoszczy, czyli to wszystko zostanie w Polsce. To na przykład są śmigłowce Apache i to na przykład jest cały projekt Wisła, czyli i wyrzutnie, i wszystkie systemy rakietowe Patriot.
1: Ja rozumiem, że tak, linia kredytowa jest otwarta, a kiedy się pojawią konkretne efekty z tych pieniędzy?
0: Bardzo szybko, dlatego że część tych pieniędzy na pewno pójdzie na finansowanie Apache, natomiast ja będę na przykład tutaj optował, ale to jest decyzja Sztabu Generalnego, absolutnie, bo do tych Apache są potrzebne na przykład Chinooki, czyli bardzo, bardzo ciężkie śmigłowce transportowe i chcę tutaj podkreślić, to mogą być śmigłowce podwójnego zastosowania, na przykład do ewakuacji ludności wtedy, kiedy są na przykład powodzie, albo też do gaszenia pożarów.
1: Dobrze, że pan o tym wspomniał. Straż dostanie nowe śmigłowce do gaszenia pożarów właśnie?
0: Będziemy chcieli przekonać i Ministerstwo Rolnictwa, i Lasy Państwowe, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będziemy rozmawiać, to będą rozmowy takie międzyresortowe, żeby pozyskać te tak zwane firehawki.
1: Ale kto wtedy będzie za to płacił? Ministerstwo Rolnictwa, Lasy Państwowe czy Ministerstwo Obrony?
0: Być może, że porozumiemy się tutaj w sensie na przykład tych pieniędzy SAFE, które będą przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest w fazie jeszcze rozmów i negocjacji, ale ja myślę, że takie śmigłowce byłyby bardzo potrzebne w związku ze zmianą klimatu. To jest już sprawa drugorzędna. Ile takich śmigłowców?
1: No nie, no ale bo czy myślę, 20 że... czy 5 to jest różnica.
0: No nie, panie redaktorze, ale to tutaj na pewno my nie będziemy, to znaczy my będziemy współdecydować razem na pewno z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Ministerstwem też Rolnictwa i na przykład klimatu, no bo tutaj są Lasy Państwowe pod klimatem. Ile tak naprawdę operacyjnie takich śmigłowców było potrzebne? Taki śmigłowiec to jest pojemność na przykład wody w granicach 3870 litrów, a zasysa tą wodę w przeciągu 60 sekund. Proszę zobaczyć, jaka to jest siła do gaszenia
1: pożaru. Tylko wie pan, co jest istotne, to czy mamy zbiorniki takie, z których mogłyby korzystać takie śmigłowce.
0: Ale proszę mi wierzyć, że no to już prawie 20 lat, to w 1992 roku takie olbrzymie pożary były, tuż prawie 25 lat temu i wtedy cały system zabezpieczenia zbiorników został uruchomiony. I te zbiorniki fizycznie one są między innymi w przestrzeniach między lasami, ale śmigłowiec ma to do siebie, że potrafi, w przeciwieństwie do samochodu, potrafi bardzo szybko wrócić do takiego zbiornika i bardzo szybko go zatankować.
1: Panie ministrze, wróćmy do tego, co było rok temu, bo 10 września, dokładnie rok temu, drony rosyjskie wleciały w polską przestrzeń. Czy dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że znowu musielibyśmy wysyłać myśliwce, które strzelałyby z rakiet do dronów, czy nie?
0: Coraz bliżej jesteśmy na przykład systemu SAN, który będzie zabezpieczał polskie niebo.
1: Ale gdyby dzisiaj powtórzyło, to cały czas musielibyśmy wysłać myśliwiec, żeby strzelił, tak?
0: Oczywiście, tak, ale też przystosowujemy na przykład samoloty i właśnie Mielec przystosowuje te samoloty, które będą też używane między innymi do zestrzelenia tych dronów, ale też przystosowujemy śmigłowce do tego, ale też całe systemy tak zwanego krótkiego zasięgu, które będą zwalczały drony, które ewentualnie wkroczyłyby na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Ale to co się zmieniło na korzyść przez te ostatnie 12 miesięcy w takim razie? Czy jesteśmy mądrzejsi, czy jesteśmy lepiej przygotowani do takiego ataku dronowego, jaki miał miejsce rok temu?
0: Rektorze, ataki dronowe nie są nowością, dlatego że te ataki dronowe już były w 2022 roku, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Oni nie zrobili nic. My żeśmy zastali po prostu plażę, co dopiero w 2022 na początku stycznia, czyli koniec 2024 roku, początek 2025 roku, Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wojska bezzałogowe, to znaczy powstanie wojsk bezzałogowych. Wojska bezzałogowe to nie jest nowy rodzaj sił zbrojnych, tylko to są wojska, które będą przy wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
1: Rozumiem.
0: I na przykład w tej chwili całe też tak zwane drony do zwalczania dronów. My w tej chwili już zakupiliśmy też takie drony.
1: Ale fizycznie tego jeszcze nie mamy, panie ministrze.
0: Nie, fizycznie już mamy. Mamy, są na stanie Wojska Polskiego, są na stanie armii, są to drony kamikadze, które po prostu zwalczają te drony, które już, czyli to nie są tylko te drogie efektory, ale również w naszej armii są drony i jeszcze rozszerzamy cały wachlarz takich dronów, które niskokosztowo będą zwalczały również te drony, które ewentualnie by były na terenie nieba Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą MSPO, te targi tak zwane obronne w Kielcach, pokazują całą gamę. W tej chwili to technologia tak przyspieszyła w Polsce, na przykład WB, grupa WB pokazała najnowsze technologie dronów, między innymi do zwalczania dronów, ale również dronów odrzutowych, które mogą operować powyżej 300 km na bardzo niskim poziomie i są bardzo trudno wykrywalne. Ale również w tej chwili będziemy robili testy dronów, które będą mogły bardzo daleko atakować, czyli ponad 1000 km. Bardzo nisko operować nad powierzchnią Ziemi i będą bardzo, bardzo słabo.
1: Ale efekt jest taki,
0: wykrywane.
1: Panie ministrze, ale efekt jest taki, że w gruncie rzeczy sam pan przyznał, że jakby powtórzyła się sytuacja sprzed roku, to musiałby być
0: powietrzu F-16. To jest przede wszystkim podstawa tego, żeby zobaczyć, co się dzieje na polskim niebie, ale są wysyłane również i śmigłowce do rozpoznania, ale proszę mi wierzyć, że coraz bliżej jesteśmy. Między innymi mam na myśli system SAN, który będzie nisko kosztowo operował również i zwalczał drony, które byłyby zagrożeniem.
1: Tak mówi Paweł Bejda, wiceminister obrony Polskie Stronnictwo Ludowe. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Dziękuję, Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Wypadek holenderskiego autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni. Od tej informacji rozpoczniemy fakty. Za 2 godziny rusza protest na kolei. Pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem po pierwszej połowie przegrywa z Czerwonymi Diabłami. O starciu w piłkarskiej Lidze Mistrzów w faktach sportowych RMF FM. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku holenderskiego autokaru na wschodzie Szwajcarii. Do tragedii doszło w kantonie Gryzonia. Autobusem podróżowało 48 pasażerów. Pojazd z nieznanych jeszcze przyczyn przewrócił się. Na zdjęciach, które mamy na stronie rmf24.pl, widać przewrócony autokar, a wokół służby ratunkowe. O północy rozpoczyna się protest maszynistów. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na wczorajszą katastrofę. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych, zmarła jedna osoba.
2: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
1: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. W związku z zapowiedzianym protestem PKP Intercity przygotowuje na części tras zastępcze autobusy.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Polska i Europa muszą być przygotowane na rosyjskie prowokacje, przyznał premier Donald Tusk, który otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
4: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Szef rządu przekazał też, że w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Polecamy poranną publicystykę w RMF FM i w radiu RMF 24. W rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. A 8:50 w porannej rozmowie w RMF FM na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
5: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek, oczywiście będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich do, w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
1: Zaprasza Aneta Miller z Parku Śląskiego. Rozmawiał z nią Amadeusz Biurkowski. Organizatorzy chcą zebrać przynajmniej 250 tysięcy złotych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
0: Debiutujące w piłkarskiej Lidze Mistrzów Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie przegrywa po 45 minutach na wyjeździe 0-3 z Manchesterem United. W mocno polskim meczu Slavia Praga po 45 minutach bezbramkowo remisuje z Lens. W składzie klubu z Czech, przypomnę, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Skuraś. Bayern Monachium też po pierwszej połowie bezbramkowo remisuje z Bodo Glimt, a inny z debiutantów, włoskie Como, prowadzi 2-0 z RB Lipsk. A jutro w Bielsku Białej swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegrają polskie piłkarki do lat 20. Biało-czerwone, które są już pewne awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie, zmierzą się z Beninem, który na koncie ma tylko jeden punkt. W składzie naszej młodzieżowej kadry nie brakuje zawodniczek, które niebawem mogą stanowić o sile seniorskiej reprezentacji.
6: Weronika Araśniewicz powoływana w ostatnim czasie do kadry Ninę Patalon, zawodniczka Wolfsburga, która od tego sezonu występuje już regularnie w pierwszym zespole. No i widać na tym turnieju, że to też jest podstawowa piłkarka naszej młodzieżowej reprezentacji. Warto też zwrócić uwagę na Julię Woźniak.
0: Mówiła Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej jest menadżerką do spraw rozwoju piłki nożnej kobiet. A w nocy półfinałowe mecze kobiecego US Open. Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessiką Pegulą, a inna reprezentantka gospodarzy Coco Gauff zagra z Jeleną Rybakiną, która w poniedziałek zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Jelena gra świetny tenis, będzie w końcu numerem jeden, to jest coś niesamowitego. Grałyśmy niedawno w Toronto, ten mecz nie poszedł po mojej myśli, muszę z niego wyciągnąć lekcję i muszę walczyć i dać z siebie wszystko, to muszę zrobić. Mówiła Coco Gauff. Mistrz Polski nadal bez zwycięstwa w hokejowej Lidze Mistrzów. GKS Tychy przegrał dziś na własnym lodowisku ze szwajcarskim HC Davos 2-4. Był to trzeci mecz Tyszan w Champions League.
7: Radio RMF 24.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady, czy też Izby Lekarskiej. Obie nazwy są w użyciu. Bardzo serdecznie witam.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, to taka trudna sprawa, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia wszystko przedłuża. To rzeczywiście jest trudne. Wy też prowadzicie takie badanie.
2: I już widzimy, że te postępowania są skomplikowane ze względu na wielość nie tylko wątków, ale też ilość świadków, których należy przesłuchać w tej sprawie.
1: A macie jakieś już wnioski, jakiekolwiek? Cokolwiek wiecie, co tam się wydarzyło?
2: Na pewno dzisiaj wiemy o tym, o czym możemy informować opinię publiczną na tym etapie, czyli o tym, o czym państwo mówiliście w tej chwili w Radio RMF FM, czyli młody lekarz bez specjalizacji, koordynator,
1: narażenie. To wszyscy wiemy, bo to w mediach było.
2: Natomiast tutaj dla dobra postępowania my nie możemy udzielać dalszych informacji. Natomiast to postępowanie się toczy i myślę, że zakończy się w najbliższym czasie.
1: W najbliższym czasie? To znaczy kiedy?
2: Kilku miesięcy.
1: Kilku miesięcy?
2: No tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
1: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
2: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
1: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej. To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
2: Dla mnie niewytłumaczalne. Można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład Izby Lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
1: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu przez tak wiele lat lekarze trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
2: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
1: Kultura milczenia.
2: Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia. Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział, no to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur, jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział. Ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
1: Ale on jest młodym lekarzem. To znaczy, to jest bardzo młody lekarz. I okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
2: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki. Znaczy, dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją na że musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
1: No dobrze, a co z, no właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze, panie prezesie?
2: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z aferą
1: Zonda Krypto. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali, ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
2: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
1: Panie także, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe, panie prezesie. Coś się wydarzyło?
2: Pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy
1: ale
2: dla lekarzy.
1: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
2: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami, które mają być dziś zaprezentowane, choć projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
1: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach?
2: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
1: No, ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
2: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. U Rawniłowka nikomu nie służy rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi. Jest no, naszym to, zdaniem wydmuszką.
1: Ale rząd i tak już ustąpił. To znaczy, nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne vacatio legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą nikt nie wygrał z lekarzami.
2: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Te tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, to wywołuje
1: protesty. Tak, ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy, wygląda na to,

0: lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
1: A naszym gościem, przypominam, jest dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Panie doktorze, na chwilę zmienimy temat. Co z Dawidem Kacprzykiem? Co się z nim dzieje? Też jest dochodzenie przecież Naczelnej Rady Lekarskiej.
0: My nie mamy dzisiaj informacji o tym, czy pan dr Kacprzyk podjął zatrudnienie, czy nie. Zresztą nie jest rolą Naczelnej Rady Lekarskiej śledzenie konkretnych
1: ale
0: lekarzy.
1: Ale jak to możliwe? Nie wiecie, co się z nim dzieje kompletnie?
0: Jest obowiązek raportowania miejsc pracy co do zasady do rejestru. Tutaj tych zmian według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał. W związku z tym liczymy na to, że za chwilę zakończymy postępowanie, będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnić, albo ukarać naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszenie.
1: Podobno szpitale odmawiają mu zatrudnienia. Takie informacje medialne dla odmiany się pojawiają, że on szukał miejsca, żeby skończyć swoją rezydenturę, zrobić specjalizację z anestezjologii, ale nikt go nie chce przyjąć.
0: Nie da się obronić. Ja też nie podejmuję się bronić dzisiaj pana doktora Kacprzyka, skala tych zaniedbań. I fakt, że pan doktor zwrócił natychmiast 500 000 zł, myślę, że szokuje opinię publiczną i pokazuje, że tam nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości rzeczywiście mogły mieć miejsce i wymagają zbadania. Natomiast musimy poczekać na wyniki wszystkich ustaleń, żeby nie okazało się...
1: To jest dla niego koniec kariery? No bo to trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w Polsce będzie mu bardzo trudno znaleźć pracę.
0: Wiele osób w przestrzeni publicznej, wielu polityków udowadniało już, że najpierw w mediach padały słowa, że to koniec kariery, a potem ci politycy wypływali jako mężowie stanu. Tego oczywiście życzymy doktorowi Kacprzykowi, ale najpierw, jeżeli doszło do nieprawidłowości, musi po prostu ponieść karę i tę karę odpokutować.
1: Ale mężem stanu może zostać. Ja się pytam, czy zostanie lekarzem i będzie pracował jako w jakiejś placówce medycznej.
0: Ja nie mogę wywierać w tym momencie nacisku również na organy odpowiedzialności zawodowej i sąd, bo one nie są pod moją jurysdykcją. W mojej ocenie na pewno nie może w tej chwili, i byłbym oburzony, gdyby tak było, pełnić funkcji kierowniczych, pracować pod nadzorem, czyli kontynuować ten proceder, którego dopuszczał się w szpitalu południowym.
1: Pamiętam, że jesteśmy cały czas, panie prezesie, jesteśmy cały czas świadkami kolejnych rozmaitych hybrydowych ataków. Czy polski system opieki zdrowotnej i opieki medycznej jest przygotowany na atak?
0: Nie jest.
1: Nie jest.
0: Nie jest, absolutnie nie jest. My rozmawialiśmy nawet w studio RMF FM chyba rok temu o tym, że są plany przygotowania przeciwko wojnie hybrydowej. Coś się dzieje w tej sprawie. My cały czas jako lekarze cywilni nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, nie jesteśmy szkoleni, nie widzimy planu.
1: Czyli nie ma żadnych szkoleń, nic się nie dzieje, nie dostaliście planów jakichś działań.
0: Powstał tak zwany Legion Medyczny, który zachęca lekarzy, pielęgniarki do wstępowania w swoje szeregi, do nauki i szkoleń, ale to jest zbyt mało, my planów działań nie widzimy. Widzimy strategii też nie. Zresztą o tym, że lekarze są tym zasobem kluczowym i że ochrona zdrowia jest kluczowa, my mówiliśmy od wielu lat, kiedy rząd wpuszczał lekarzy zza wschodniej granicy tak naprawdę na skserowanych dokumentach i wydawał im numery podobne do prawa wykonywania zawodu, tak naprawdę wpuszczając ich do systemów informatycznych. My też krzyczeliśmy, że wśród tych osób może znaleźć się ktoś niepowołany, kto lekarzem nie jest, a skserował sobie dokumenty i bez znajomości polskiego do systemu wszedł. Wtedy traktowano to z przymrużeniem oka. Dzisiaj sytuacja się zmienia, traktujemy sytuację poważniej, ale nie jest tak, że przygotowania przyspieszyły.
1: Czyli co, MON współpracuje w ogóle z Naczelną Radą Lekarską, z kimkolwiek? Znaczy, no bo MON i MSWiA, no bo to są te dwa kluczowe ministerstwa, czy nie? Czy na razie się o tym mówi?
0: Na razie się o tym mówi. My nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA. Jest Wojskowa Izba Lekarska, ona prowadzi szkolenia.
1: No ale to jest jakby osobna kwestia. To znaczy Wojskowa Izba Lekarska to są lekarze wojskowi równocześnie.
0: I prowadzą szkolenia również dla nas cywili, ale to jest kropla w morzu.
1: Dobrze, mamy 1193 szpitale, to wynika z tego raportu, o którym mówił pan doktor. W tym około 300 podmiotów publicznych o znaczeniu strategicznym, jednak tylko 8% z nich ma pełne zaplecze do działania w warunkach zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych czy nuklearnych. To jest raport z zeszłego roku, coś się zmieniło?
0: Nie mam takich danych, aby cokolwiek się zmieniło. Jest w Polsce dużo ludzi, które mogłoby pomóc i służyć swoim

0: doświadczeniem. Mam nadzieję i myślę, że cała opinia publiczna ma nadzieję, że w ministerstwie dzieją się plany i za chwilę będziemy do nich włączeni jako partner społeczny. Natomiast w tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy. To nie jest dobra informacja, dlatego że w działaniach wojennych największą stratę ponoszą rzeczywiście cywile, którzy nie mają dostępu do leków, którzy nie mają dostępu do lekarzy, do szpitali przekształcanych w szpitale wojskowe i na prędce zamienianych. Ten pośpiech w przypadku działań wojennych nie służy nikomu, a najbardziej na tym ucierpieliby cywilni pacjenci.
1: No ale też rozumiem, że lekarze muszą być przygotowani, bo to jest działanie jednak w dość specyficznych warunkach, jak coś się dzieje. Pod dużym stresem, no być może lekarze pracujący na SOR-ach mają pewien...
0: Wyszliśmy z inicjatywą, żeby do stażu podyplomowego, czyli ktoś kończy 6 lat studiów, idzie na staż i tam powinien mieć moduł medycyny pola walki, ewentualnie po prostu przygotowanie do konfliktu zbrojnego. Ta sprawa utknęła na etapie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia. Usłyszeliśmy tak, to będzie, wprowadzimy. Na obietnicach się na razie skończyło, ale trzymamy kciuki.
1: Ale nie ma woli politycznej, czy to tak ze wszystkim wygląda w taki sposób, że jak jest temat, to są obietnice, po czym temat znika i... Obietnice też znikają.
0: Ja obserwuję dużą bezwładność dzisiaj w resorcie, w Ministerstwie Zdrowia. Obserwuję również zmniejszenie częstotliwości kontaktów i inicjatyw ze strony resortu. Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym na wysokie pensje kilkuset lekarzy. To nie robi dobrze przygotowaniom do ewentualnych problemów w systemie.
1: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, trzeba bić na alarm w sprawie dziur w NFZ-cie, bo wczoraj nawet Rzeczpospolita podała, 12 miliardów będzie brakować.
0: No, w Rzeczpospolitej też mogliśmy przeczytać, że budżet zawisł tak naprawdę na akcyzie i zależy od tego, czy Polacy będą pić alkohol i palić papierosy elektroniczne.
1: Nie
0: jeżeli
1: namawiamy.
0: Nie, to nie, znaczy ta sytuacja jest kuriozalna, że NFZ opiera to, czy będzie mógł funkcjonować, czy nie zabraknie mu pieniędzy, na tym, czy pacjenci będą sobie szkodzić. W związku z tym, jeżeli pan redaktor pyta, czy jest gigantyczna dziura i brakuje pieniędzy, tak, brakuje pieniędzy. Jeżeli ja o tym mówię dzisiaj w RMF FM, to spodziewam się za chwilę komentarzy, tak, bo lekarze zjedli wszystkie pieniądze. To jest nieprawda. 20-30% budżetu szpitala na wynagrodzenia to są lekarskie pensje. Są wśród lekarzy milionerzy, są kominy płacowe, należy z tym skończyć. Dlaczego nasza propozycja wprowadzenia tachografów, ograniczenia liczby czasu pracy
1: nie popadła? A jak będą te tachografy, to nie będzie tak, że zacznie brakować lekarzy?
0: Myślę, że dzisiaj 15% lekarzy, i mamy na to badania, pracuje więcej niż na dwóch etatach. I rzeczywiście jest tak, że brak tych lekarzy w systemie może odbić się przez chwilę na dostępności doświadczeń, dlatego zaproponowaliśmy tachografy z tak zwanym alarmem. Nie blokowanie pracy tych lekarzy, tylko alarm i wyjaśnienie, dlaczego dany lekarz pracuje więcej, czy ten lekarz nie może rzeczywiście...
1: Nie, ja się pytam, bo to jakby pilotaż, jeden z moich kolegów pracuje na SOR-ze i on mówi, nie ma wcale wielu lekarzy, którzy chcieliby tutaj pracować, w związku z tym wielu z nich pracuje rzeczywiście więcej niż powinni, ale jak przestaną pracować, to niespecjalnie ma ich kto zastąpić.
0: I może afera doktora Kacprzyka to jest jasny sygnał, żeby skończyć z tą patologią. Znaczy, żeby rządzący zastanowili się rzeczywiście, dlaczego na SOR-ze nie chce nikt pracować, pomimo wysokich stawek. Żeby zastanowili się, czy rzeczywiście system ma opierać się na barkach przepracowanego personelu medycznego. Ale panie redaktorze, sformułowaliśmy do partii politycznych pytanie o to, ilu nominatów partyjnych jest dzisiaj dyrektorami szpitali.
1: I co, dostaliście odpowiedź?
0: Ani jednej na razie. Cały czas czekamy.
1: Media się tym zajmują. Wiemy, że jest ich całkiem sporo. Z wszystkich partii.
0: Myślę, że tak, ale nasz postulat odpolitycznienia ochrony zdrowia no nie wpadł na podatny grunt. Politycy nabrali wody w usta.
1: A tych tachografów nie chce Ministerstwo Zdrowia? Jak się odnosi do tego pomysłu?
0: Na razie nie mamy żadnych rozmów na temat tachografów.
1: Na razie się nie odnosi.
0: Zdrowia, czyli się po prostu nie odnosi. Mówiliśmy, że może to trudne. Słyszeliśmy, że trzeba karty zainstalować. Trzeba po prostu odnotować, gdzie lekarz loguje się do systemu. My dzisiaj bez logowania nie jesteśmy w stanie pracować. I to musi być pierwszy krok. Ale bez pierwszego kroku nie da się zrobić.
1: Ale skoro przy pieniądzach, będą cięcia w zabiegach? Jest takie niebezpieczeństwo, że będą konieczne cięcia w zabiegach?
0: Jest takie niebezpieczeństwo i widzimy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do zarządzania oburzeniem wtedy, kiedy pieniędzy rzeczywiście pod koniec roku zabraknie, czyli znowu próby zrzucenia odpowiedzialności na lekarzy. Ministerstwo pozyskało wiedzę o tym, ile naprawdę zarabiają lekarze. Jest to kapsułowa ustawa PESEL-owa, przeciwko której protestowaliśmy, ale ona weszła w życie.
1: I dzisiaj... co, coś złego się stało? Jakiś dramat jest?
0: Na razie nie wyciekły nasze dane, choć afera MyDoktor pokazała, że wyciek danych wrażliwych i PESEL-i
1: ale to tak
0: jest
1: do pacjentów
0: czasów.
1: Się odnosi. I to jest rzeczywiście dramatyczna informacja.
0: To prawda, choć część tych danych to również były dane nasze lekarze. My też jesteśmy pacjentami. Tutaj jedziemy absolutnie na tym samym wózku, ale ministerstwo pozyskało dane odnośnie wynagrodzeń, pozyskuje je. Tymczasem słyszymy, że ujawni je w styczniu, w lutym, a więc czeka, żeby... pokazać, że tych milionerów nie jest aż tak dużo i móc zrzucić odpowiedzialność w listopadzie,
1: w październiku ma być pierwsza prezentacja danych. No tak, mieliśmy obietnicę.
0: Mamy nadzieję, że tak będzie, choć za OTMIT-u już dochodzą do nas informacje, że być może ten termin zostanie opóźniony.
1: Ale co pana zdaniem, panie dyrektorze, panie prezesie, za mało tych milionerów jest, żeby usprawiedliwić problemy w NFZ-cie?
0: Myślę, że zdecydowanie zrzucenie odpowiedzialności na milionerów się nie uda, tym bardziej, że do tych milionerów, do tej choroby systemu doprowadzili sami rządzący, wprowadzając kontrakty za czasów Ewy Kopacz, nie ruszając wyceny procedur, kiedy jedna procedura jest opłacalna, a inna jest nieopłacalna, i nie ruszając nadzoru właścicielskiego. Jeżeli po dwóch stronach ulicy są dwa szpitale, które mają tożsame świadczenia, na przykład chirurgię, i konkurują o chirurga, czy on pójdzie na stronę lewą ulicy, czy na stronę prawą, a należą do dwóch podmiotów tworzących, to coś tu jest nie tak. I to nie należy teraz rozmawiać o lekarzach milionerach, tylko kto do tego dopuścił i jaką ścieżką można to zamknąć.
1: Ale mamy też problem bankrutujących szpitali, padających szpitali, które nie są w stanie funkcjonować.
0: To prawda, ten problem w mojej ocenie nasiliłby się, gdyby weszły w życie te rozwiązania, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli to, co nas najbardziej oburza, a więc nakaz pracy na minimum pół etatu w jednej jednostce. Dlatego, że wtedy lekarz, który na przykład na jeden dzień w tygodniu dojeżdżał do odległej miejscowości i tam prowadził poradnię specjalistyczną, on przestanie tam dojeżdżać, bo nie będzie tam zatrudniony na minimum pół etatu. Lekarz, który jeździł na dyżury do szpitala powiatowego, nie będzie tam mógł dyżurować. Lekarz, który bierał tylko dyżury, a nie pracował w podstawowym czasie pracy, również nie będzie mógł dojeżdżać. To jest sposób na zamknięcie szpitali powiatowych, na pewną prywatyzację szpitalnictwa w Polsce, tylko pod osłoną oburzenia społecznego przeciwko lekarzom, bo przecież nie chce im się dojeżdżać.
1: Prywatyzacji żaden chyba Polak nie chce, bo wszyscy wiedzą, jak się skończyła de facto prywatyzacja opieki stomatologicznej.
0: Dokładnie tak. Dzisiaj opłacalność leczenia na NFZ ze względu na słabą wycenę procedur jest tak naprawdę żadna. Znaczy dentyści albo musieliby dokładać ze swoich do leczenia i wykonywania niektórych procedur na NFZ, bo koszt rękawiczek, sprzętu, personelu jest wyższy niż na przykład to, ile NFZ płaci za przegląd stomatologiczny, albo pracują prywatnie. My mówimy ani kroku w kierunku prywatyzacji, bo widzimy pacjentów, którzy naprawdę potrzebują pomocy i nie można mierzyć skali tej pomocy zasobnością ich
1: portfeli. Na koniec zaczął pan już o tym mówić krótko. Potrzebujemy lekarzy z zagranicy, obcokrajowców?
0: Dziś, i tak wynika z naszych analiz, do 2032 roku będziemy mieli dość lekarzy w Polsce, co nie oznacza, że będziemy mieli dość w publicznym systemie ochrony zdrowia. I to jest rzeczywisty problem.
1: Ale lekarze
0: problem.
1: Się starzeją.
0: Lekarze się starzeją, wciąż 1/3, ale już 1/4 lekarzy to są lekarze w wieku emerytalnym lub okołoemerytalnym. Ten dopływ świeżej kadry jest już widoczny i będzie widoczny na rynku. Pytanie, kto wyszkoli tych lekarzy.
1: Czyli nie potrzebujemy z zagranicy lekarzy.
0: Sprawa lekarzy z Ukrainy pokazała, że dopływ 2 do 3 tysięcy, a nawet w niektórych szacunkach, bo to nie tylko z Ukrainy, z innych również krajów, 5 tysięcy lekarzy do systemu ochrony zdrowia nie zmieniło sytuacji. Gdyby była większa grupa lekarzy, która dzisiaj podejmie się pracy na SOR-ach, na internach powiatowych, na chirurgiach, tam gdzie rzeczywiście są najbardziej potrzebni, powitalibyśmy ich pod warunkiem, że mieliby dobre kwalifikacje.
1: I tu stawiam kropkę. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I teraz o 23:00 najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Anna Wachowska, słuchamy.
1: Zablokowana jest Krajowa 92 na Lubelszczyźnie. Ciężarówka potrąciła tam pieszego. Pod lupą faktów warszawska mapa punktów schronień. Posłuchajcie, co wynika z kolejnej już interwencji naszego dziennikarza w tej sprawie. Bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi będą, ale rozpoczną się z opóźnieniem. To informacja reportera RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Lubelszczyźnie. W Rogoźniczce, chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, ciężarówka potrąciła pieszego. Droga jest zablokowana, z utrudnieniami musicie się liczyć do pierwszej. Gdzie się ukryć w przypadku konfliktu?
2: Pytamy o fakty.
1: Pytamy niemal pół roku po interwencji reportera RMF FM. W kwietniu nasz dziennikarz wykazał, że do wielu warszawskich punktów schronienia, szczególnie tych oznaczonych jako dostępnych całodobowo, w rzeczywistości nie da się dostać, a administratorzy budynków nie znają procedur, co zrobić w sytuacjach krytycznych. Do tych miejsc wrócił Jakub Rybski.
3: Tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo wszystkie punkty schronienia dostępne całodobowo, które odwiedziłem, i okazało się, że całodobowe nie są. Wciąż oznaczone są jako otwarte 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak jest w przypadku budynku Kancelarii Senatu przy ulicy Smolnej 12, do której w ogóle nie wejdziemy bez upoważnienia, albo w Muzeum Fryderyka Chopina na warszawskim Powiślu. Co więcej, administratorzy budynków zwracają uwagę na inny problem. Do punktów schronienia takich jak garaże bardzo trudno dostać się osobom z zewnątrz bez odpowiednich instrukcji.
4: Nawet my mamy jako pracownicy do obiektu tego problem z dostaniem się tam, bo to nie jest tak łatwo wcale.
3: Mówił mi pan Jan z administracji budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, gdzie znajduje się, przynajmniej w teorii, całodobowe miejsce schronienia.
1: Mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W polską przestrzeń powietrzną wtargnęło wtedy 19 bezzałogowców. Rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom we wsi Wyrykiwola na Lubelszczyźnie. Mieszkające w nim małżeństwo cudem uszło z życiem. Trudno to zapomnieć, mówi nam właściciel domu Tomasz Wesołowski.
5: Lepiej zapomnieć, bo to już wystarczająco wpłynęło na psychikę i na zdrowie. Żyje się dniem dzisiejszym, a jak to Mickiewicz mówił, trzeba z młodymi naprzód iść. Możecie sięgać nowe. Trzeba powoli jakoś to próbować zapominać o tym.
1: W miejscu zburzonego domu powstaje nowy. Koszt jego budowy pokrywa resort obrony. Państwo Wesołowscy mają się wprowadzić do nowego domu przed Wigilią. Później niż planowano rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika to opóźnienie?
6: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty potwierdza, że farmaceuci są gotowi, czekają tylko, aż ruszą procedury.
7: Prawdopodobnie z końcówką przyszłego tygodnia te szczepionki powinny pojawić się w aptecznych punktach szczepień. Natomiast czekamy na potwierdzone informacje zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień.
1: Tak mocnego wstrząsu dawno nie odczuliśmy. Wszystko z półek w domu pospadało, relacjonują mieszkańcy Żarek, niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. W kopalni Janina w Libiążu doszło do wstrząsu.
8: Mimo to, że można powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale no jest to przerażające. Nieraz było tak, że też coś z półki spadło, rozbiło się, no i też koszty trzeba sobie pokryć.
9: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie, no bo to był bardzo duży wstrząs.
10: Często się to zdarza tutaj u was?
11: Proszę pana, często, ale naprawdę nie przypominam, żeby ten wstrząs był jakiś po prostu mniejszy. Ten był niesamowity. No niesamowity, no. Szczerze mówiąc, no nie należę do gości, którzy po prostu się czegoś boją, ale naprawdę przestraszyłem się.
1: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W faktach za godzinę będzie o jesiennych barwach w przyrodzie.
12: Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe, owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać, tak jak w przypadku tego berberysu.
1: Słyszymy się o północy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
2: Dobry wieczór.
1: Panie ambasadorze, w Polsce przebywa amerykańska delegacja, ludzie Pentagonu jeżdżą po Polsce, oglądają miejsca przyszłych ewentualnych stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. A ja chciałam zapytać, według pana, dlaczego Amerykanie mieliby zdecydować się na stałą bazę, kiedy słyszymy, że raczej mówią, że chcą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie?
2: No ja myślę, że na tym można polegać, że to jest ta tendencja, która się nie zmieni w polityce amerykańskiej. Ameryka ogranicza swoją obecność w Europie. To nie znaczy, że do zera ją ogranicza, ale ogranicza ją. To jest coś, co oczywiście ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na naszą geografię. Ja myślę, że wśród tych wielu sygnałów, które docierają z Waszyngtonu, jest jeden, moim zdaniem, taki, któremu trzeba ufać, że on opisuje dosyć dobrze zamiary amerykańskie. To jest to, co taki wysoki urzędnik Pentagonu, zastępca sekretarza obrony, nazywa NATO 3.0. On mówi o tym, że Ameryka utrzyma odpowiedzialność za odstraszanie nuklearne. Odstraszanie nuklearne Rosji oczywiście, natomiast odpowiedzialność za odstraszanie konwencjonalne muszą przejąć do siebie sami Europejczycy. Teraz pytanie jest tylko, czy sami to znaczy, że zupełnie bez udziału Amerykanów, czy z jakimś ograniczonym udziałem Amerykanów, a jeżeli tak to będzie, to gdzie ta obecność amerykańska pozostanie, gdzie ona być może będzie zwiększona, a gdzie ona będzie zmniejszona?
1: Na przykład takiego scenariusza, że gdzieś w Europie zmniejszają swoją obecność, ale zwiększają ją u nas.
2: To jest oczywiście wyobrażalne, tak, ale niczego pewnego na ten temat ja przynajmniej nie wiem.
1: Panie ambasadorze, czy można ufać obecnej amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją? Pytam o to, dlatego że Donald Trump mówi, że ta ostatnia rozmowa, którą miał z Władimirem Putinem, godzinna, świetna. Według Donalda Trumpa Władimir Putin chce pokoju. Kilka godzin po tym, jak wyjechali wysłańcy Donalda Trumpa z Kijowa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, Rosja znowu atakowała Ukrainę. Dzisiaj, czyli kilka godzin po tej świetnej rozmowie, jak mówi Donald Trump, znowu rosyjskie drony leciały na Ukrainę.
2: Była pierwsza wizyta tych dwóch wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Oni dotychczas jeździli tylko do Moskwy. To nie był też dobry znak. To wywołuje w ogóle w Europie fatalne skojarzenia, ponieważ pamiętamy takie sytuacje kryzysowe, w których mocarstwa się porozumiewały w sprawie innego kraju. Otóż ja rozumiem, dlaczego tak było, ale to nie jest dobry znak. To, że pojechali do Kijowa, to akurat jest powód do pewnego optymizmu. Natomiast szczerze mówiąc, czego naprawdę chce prezydent Trump, ja nie wiem tego, dlatego że do niedawna, dopóki byli inni prezydenci w Ameryce, to oni, nieważne, czy byli demokraci, czy republikanie, wiadomo było mniej więcej, jaki jest ich obraz świata. W tym obrazie świata były państwa, które Ameryka uważała za swoich przyjaciół, ponieważ one podzielały amerykańskie wartości i interesy amerykańskie. Do nich należała cała Europa zachodnia, środkowa, ale także Ukraina się znalazła w tym obozie. I był wyraźny przeciwnik, czy w tej chwili może być wróg, to była Rosja. I naszym wspólnym zadaniem i celem było odstraszenie tej Rosji. Otóż w obrazie świata Donalda Trumpa to tak chyba już nie wygląda. A zatem nie wiadomo właściwie, z kim on się identyfikuje.
1: Czy według pana dla Donalda Trumpa Rosja to jest wróg cały czas? Czy ktoś, z kim można robić świetne biznesy?
2: On tego tak nie nazywa, ponieważ on ma jedno kryterium oceny bardzo ważne, chyba najważniejsze, być może jedyne, to jest siła. Otóż w kategoriach siły Rosja jest czymś, co on uważa, że trzeba poważnie traktować. W kategoriach siły Ukraina ma mniej do zaoferowania, chociaż wydaje się, że Ukraina trochę zyskała na respekcie w oczach prezydenta Trumpa, ponieważ sobie w tej wojnie radzi lepiej, niż tego pewnie oczekiwało wielu ludzi w Waszyngtonie.
1: A według pana w oczach Donalda Trumpa Europa jaka jest?
2: ta Europa to jest kontynent, do którego on, który dla niego jako pierwszego prezydenta Ameryki nie jest częścią tego samego świata, którego przywódcą jest Ameryka. Ameryka uważała się zawsze za przywódcę wolnego świata, świata zachodniego i niewątpliwie, ponad wszelką wątpliwość, częścią tego świata, taką najważniejszą, najbliższą Ameryce w sensie kulturowym, w sensie historycznym i emocjonalnym była Europa. Otóż tego dzisiaj nie ma. Europa jest nadal kontynentem, na którym Ameryka ma interesy i który pewnie dla interesów globalnych Ameryki jest ważny.
1: Czy Donald Trump chce osłabienia Europy?
2: Donald Trump chce pewnie osłabienia Europy takiej, jak ona jest dzisiaj zorganizowana, czyli tej Europy zorganizowanej w Unii Europejskiej, ponieważ on uważa i cały ten ruch MAGA uważa Europę, Unię Europejską za takie przedłużenie amerykańskiego liberalizmu. To jest bzdurą, bo to nie liberałowie amerykańscy stworzyli Unię Europejską, tylko Unia Europejska, czyli to ta zjednoczona Europa była w dużej mierze dzieckiem Ameryki, tej, która po II wojnie światowej postanowiła z Europy nie wychodzić, jak to zrobiła po I wojnie światowej, tylko postanowiła tu zostać. I po to, żeby Europejczycy byli dobrym, solidnym sojusznikiem, żeby się nie kłócili sami ze sobą, Amerykanie popierali zjednoczenie Europy. Dlatego też popierali polskie wejście do Unii Europejskiej po 1989 roku, bo w ich interesie leżało umocnienie tego właśnie, tej właśnie Europy jako wspólnoty wolnych narodów, ale wspólnoty, a nie grupy państw, które wzajemnie ze sobą i konkurują, i rywalizują, i też nawet nawet wchodzą w konflikty.
1: No teraz ta wspólnota, jak mówił Donald Trump, jest trudna dla Stanów Zjednoczonych, ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zbliża się szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Na tym szczycie ministrów finansów był rosyjski minister finansów. Donald Trump nie wyklucza, że na ten właściwy szczyt przywódców zaprosi Władimira Putina. Co według pana jako dyplomaty powinni zrobić europejscy przywódcy? Będzie tam polski prezydent, jeśli Władimir Putin zostanie zaproszony do tego samego stołu?
2: No, ja nie zazdroszczę tej decyzji i powiem szczerze, że nie mam tutaj na to pytanie dobrej odpowiedzi. Byłaby to wyjątkowo trudna próba dla przywódców europejskich. Są racje, które przemawiają za tym, żeby tam być, ale są racje takie, które każą nad tym się bardzo poważnie zastanowić.
1: Panie ambasadorze, to przenieśmy się do drugiego kraju, który zna pan równie doskonale, Niemcy. Alternatywa dla Niemiec, AfD, wygrała w Saksonii-Anhalt. No niemal tak dobrze, jak pokazywały sondaże, niemal, bo lepiej nawet niż pokazywały sondaże. Czy to jest początek marszu po władzę w kraju na tym szczeblu federalnym? Alice Weidel, jedna z liderek AfD, mówi, że tak, że za chwilę wygrają wybory do Bundestagu.
2: To nie musi tak być, ale to nie jest zupełnie wykluczone. To nie jest taka myśl absurdalna, niestety. To jeszcze jest długa droga, daleka droga. Czyli w tym tygodniu, za kilka dni w niedzielę, będą wybory komunalne, wprawdzie politycznie mniej ważne, ale ważne jako test takich nastrojów w jednym z landów niemieckich, w tej zachodniej części Niemiec, w Dolnej Saksonii. Te wybory pokażą, czy te nastroje, które doprowadziły do zwycięstwa AfD w jednym landzie wschodnim, są porównywalne z nastrojami w zachodniej części Niemiec. Zobaczymy. Tego nie wiemy,

0: Anna Wachowska, zapraszam na Fakty w RMF FM o pierwszej. Śledczy ustalają przyczyny wypadku autokaru w Szwajcarii. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych. Delegacja Stanów Zjednoczonych w Polsce ogląda lokalizacje, w których mogą powstać amerykańskie stałe bazy wojskowe. A na koniec zabierzemy Was w podróż w czasie, gdy maluch był marzeniem, a szary ziemniak bohaterem naszych stołów. Kilka osób zginęło, a kilka doznało obrażeń w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazdem podróżowali Holendrzy, 48 osób. Do wypadku doszło w kantonie Gryzonia. Według prasy szwajcarskiej autokar należał do holenderskiej firmy turystycznej, która oferuje wycieczki po całej Europie. Autokar zderzył się z barierką. Pojazd następnie zjechał z drogi w prawo i przewrócił się na bok. Kilka osób zginęło, a kilka innych zostało rannych, podkreślał rzecznik policji. Zdjęcia z miejsca wypadku możecie zobaczyć na rmf24.pl. Ministrowie obrony prezentowali amerykańskiej delegacji polski przemysł zbrojeniowy i potencjalne miejsca stałego stacjonowania wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pod uwagę branych jest 5 lokalizacji na zachodzie kraju.
1: My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin. Dziękuję też samorządowcom ze wszystkich tych miast, województw, które wymieniłem, za ich zaangażowanie i też gotowość do partycypacji, czyli udziału w kosztach tego przedsięwzięcia. To jest duża inwestycja, jeszcze raz. To jest duży wysiłek polskiego podatnika, ale to jest najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo.
0: Mówił w Karpaczu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Sąd rodzinny w Gliwicach zajmie się sprawą 2 nastolatków, którzy stwarzali zagrożenie w czasie jazdy na hulajnogach. Pierwszy z nich uciekał przed policją, drugi doprowadził do wypadku. Jeden z nich ma 14, a drugi 12 lat. Jak doszło do wypadku, o tym Marcin Buczek.
2: Kobieta na motocyklu przejeżdżała obok 12-latka jadącego w tym samym kierunku na hulajnodze. Nagle nastolatek skręcił w lewo i uderzył w motocyklistkę. To ona została poszkodowana i zabrana do szpitala. Nastolatek natomiast odjechał, ale niebawem na miejsce wypadku przyprowadziła go mama. Jak się między innymi okazało, był za młody na to, aby samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną po publicznej drodze. Z kolei wspomniany 14-latek nie zatrzymywał się, mimo że jechał za nim radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami. Jak się okazało, między innymi jechał bez uprawnień, hulajnoga była uszkodzona, a w czasie ucieczki nie zwracał uwagi na znaki drogowe i nie reagował na policyjne sygnały.
0: Zdrajcy i taksówkarze to obelgi, jakie w Wielkiej Brytanii pojawiły się pod adresem ratowników, którzy niosą pomoc ludziom na kanale La Manche, informuje londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Ratownicy dbają o bezpieczeństwo nielegalnych imigrantów, którzy na dmuchanych pontonach przeprawiają się przez kanał La Manche. Zdjęcia ochotników biorących udział w tych akcjach zostały upublicznione w mediach społecznościowych, co spowodowało lawinę obelg pod ich adresem. Wzywano do tego, by nie obsługiwać ratowników w pubach. Pojawiły się także groźby karalne. Brytyjska policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Służby ratownictwa morskiego są organizacją charytatywną, która utrzymuje się z publicznych składek. W reakcji na te wydarzenia rząd potępił wszelkie formy ataków wymierzone w ludzi, którzy często z narażeniem własnego życia niosą pomoc innym.
0: Izraelskie siły zbrojne zniszczyły w południowym Libanie system tuneli używanych przez proirańską organizację terrorystyczną Hezbollah. Według amerykańskiej służby geologicznej wybuchy spowodowały wstrząs o magnitudzie 4,1, czyli podobny do małego trzęsienia ziemi.
4: Fakty RMF FM na tropach historii.
0: A gdyby tak na chwilę cofnąć koszalin do czasów, kiedy neon był luksusem, maluch był marzeniem, a ziemniak bohaterem domówek? Możliwe będzie to w najbliższy weekend. Na dziedzińcu Koszalińskiego Muzeum ruszy impreza Kolorowe odcienie szarości PRL-u.
5: Pokazać tę szarą rzeczywistość. No a któż inny, jak nie szary ziemniak, kartofel czy pyra, tym bohaterem PRL-u był i jest cały czas w naszej wyobraźni. Ale to właśnie jest też ten element, którym myślę, nie tylko zaskoczymy, ale rozsmakujemy Państwa, bo oczywiście, jeżeli cover, to oczywiście będzie można smakować i cudownie też te smaki wspominać i zabierać ze sobą.
0: Podkreślała w rozmowie z Eweliną Piechorowską Joanna Chojecka, dyrektorka muzeum w Koszalinie. I na koniec publicystyka. Postępowanie w Szpitalu Południowym zakończy się w ciągu kilku miesięcy, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce. Młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
6: Tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
7: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
6: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
7: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej? To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
6: Dla mnie niewytłumaczalne, można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład izby lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
7: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu przez tak wiele lat lekarze no, trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
6: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
7: Kultura milczenia.
6: Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia. Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział, no to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur, jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział, ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
7: Ale on jest młodym lekarzem, to znaczy to jest bardzo młody lekarz i okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
6: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki. Znaczy dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją na SOR-ze, musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
7: No dobrze, a co z... No właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze, panie prezesie?
6: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z aferą
7: Zonda Krypto. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali. Ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
6: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
7: Panie także, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe, panie prezesie. Co się wydarzyło?
6: Pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy
7: ale
6: dla lekarzy.
7: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
6: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami. Projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
7: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach?
6: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
7: No, ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
6: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w 3 miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. U Rawniłowka nikomu nie służy rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi. Jest no, naszym zdaniem wydmuszką.
7: Ale rząd i tak już ustąpił. To znaczy, nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą, nikt nie wygrał z lekarzami.
6: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Tę tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, to wywołuje
7: tak,
6: protesty.
7: Ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy, wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
6: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej do Szpitala Południowego.
7: Panie doktorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki przynajmniej niektórych, okej, nielicznych lekarzy nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
6: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
7: W ogóle nie jestem premierem. Co z Dawidem Kacprzykiem? Co się z nim dzieje? Też jest dochodzenie przecież Naczelnej Rady Lekarskiej.
6: My nie mamy dzisiaj informacji o tym, czy pan doktor Kacprzyk podjął zatrudnienie, czy nie. Zresztą nie jest rolą Naczelnej Rady Lekarskiej śledzenie konkretnych
7: ale
6: lekarzy.
7: Ale jak to możliwe?
6: Jest,
7: nie wiecie, co się z nim dzieje kompletnie?
6: Jest obowiązek raportowania miejsc pracy co do zasady do rejestru. Tutaj tych zmian według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał. W związku z tym liczymy na to, że za chwilę zakończymy postępowanie, będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnić, albo ukarać naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszenie.
7: Podobno szpitale odmawiają mu zatrudnienia. Takie informacje medialne dla odmiany się pojawiają, że on szukał miejsca, żeby skończyć swoją rezydenturę, zrobić specjalizację z anestezjologii, ale nikt go nie chce przyjąć.
6: Nie da się obronić. Ja też nie podejmuję się bronić dzisiaj pana doktora Kacprzyka, skala tych zaniedbań. I fakt, że pan doktor zwrócił natychmiast 500 000 zł, myślę, że szokuje opinię publiczną i pokazuje, że tam nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości rzeczywiście mogły mieć miejsce i wymagają zbadania. Natomiast musimy poczekać na wyniki wszystkich ustaleń, żeby nie okazało się...
7: To jest dla niego koniec kariery? No bo to trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w Polsce będzie mu bardzo trudno znaleźć pracę.
6: Wiele osób w przestrzeni publicznej, wielu polityków udowadniało już, że najpierw w mediach padały słowa, że to koniec kariery, a potem ci politycy wypływali jako mężowie stanu. Tego oczywiście życzymy doktorowi Kacprzykowi, ale najpierw, jeżeli doszło do nieprawidłowości, musi po prostu ponieść karę.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: RMF FM zbliża się powoli godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Mazowsza. Utrudnienia na autostradzie A2 i na trasie S7. Tym otwieramy fakty później o śledztwie w sprawie nieprawidłowości dotyczących projektu Marka Polska. Chodzi m.in. o wyłudzenie prawie 180 tysięcy złotych dotacji. Będzie też o świetnym starcie naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Kierowcy, uważajcie na mazowieckim odcinku A2. W pobliżu Kałuszyna, to odcinek między Warszawą a Siedlcami, pali się samochód dostawczy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Terespola. Utrudnienia także na trasie S7 w Strzegowie, między Płońskiem a Mławą. Tam również pali się samochód osobowy, zablokowany jest prawy pas w stronę Gdańska. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna. Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski, profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny. Czego dotyczy postępowanie, o tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu w błąd w sprawie zaplanowanych i wykonanych prac. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy. Prokuratura chce wyjaśnić, czy realizacja projektu Marka Polska była nastawiona na osiągnięcie korzyści majątkowej i czy wyrządzono w ten sposób szkodę interesowi publicznemu. Za pierwszy z tych czynów grozi do 8 lat więzienia, za drugi do 10 lat.
0: Peru dołącza do amerykańskiego programu Tarcza Ameryk do walki z narkobiznesem. Oświadczyła to prezydent kraju Keiko Fujimori na wspólnej konferencji z szefem dyplomacji USA Markiem Rubio. Program uruchomiony w marcu przez Stany Zjednoczone zakłada walkę z kartelami narkotykowymi.
2: Para nosotros.
0: Doceniamy to, że możemy dołączyć do Tarczy Ameryk, ponieważ wcześniej musieliśmy stawić czoła terroryzmowi i wiemy, jak trudno jest dziś walczyć z zorganizowaną przestępczością. Konieczne jest zjednoczenie wysiłków z innymi krajami. Od jesieni zeszłego roku władze USA prowadzą zakrojoną na szeroką skalę walkę z narkobiznesem, który uznano tam za rodzaj terroryzmu. Polscy siatkarze wzorowo wywiązali się z roli faworyta i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie pokonali 3-0 reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała pewne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła.
3: Całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
0: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która dziś ma dzień przerwy od grania. Jutro mecz z Izraelem. Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
4: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek, oczywiście będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
0: Zachęca Aneta Miller z Parku Śląskiego, a rozmawiał z nią Amadeusz Biurkowski. Organizatorzy chcą zebrać przynajmniej 250 tysięcy złotych.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w niej wracamy do sportu. W Polsce trwają młodzieżowe Mistrzostwa Świata Piłki.